Rada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: Tarnów News.
1: Zaczynamy magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś o planach odwołania prezydenta Tarnowa i zapowiedź zlotu zabytków motoryzacji i papajów. Justyna Świderska, zapraszam. Chcą odwołać prezydenta Jakuba Kwaśnego. O zamiarze zorganizowania referendum w mieście poinformował Rafał Kozioł, pełnomocnik Grupy Obywateli, która zawiązała się w tym celu.
2: Pomysł wziął się z inicjatywy grupy mieszkańców, którzy w większości mieszkają na osiedlu kolejowym. Bardzo są zniesmaczeni działalnością Urzędu Miasta, które nie ośnieża w ogóle osiedla kolejowego w zimie i które w ogóle zapomniało, że tam ludzie mieszkają, pozbawiając osiedle kolejowe prądu. Na niektórych ulicach to stanowiło dość duże zagrożenie w tym momencie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Ludzie się wkurzyli, żeśmy się zebrali, zrobiliśmy inicjatywę, no i chcemy odwołać prezydenta Jakuba Michała Kwaśnego. Natomiast jeżeli chodzi o Radę Miasta, to też złożyłem wniosek o odwołanie Rady Miasta przed upływem kadencji. To Rada nie nadaje się w tym momencie do rządzenia żadnego. Mają pady decyzyjne. Na dzień dzisiejszy po rezygnacji, po dymisji po prostu pani Małgorzaty Mękal, rada działa z wiceprzewodniczącym i w każdej chwili wszystkie uchwały mogą być nieważne po prostu, co skutkuje złym zarządzaniem miasta i na to pan Jakub Kwaśny wydaje zgodę, aprobatę. Niech sobie państwo wyobrażą, że wiceprzewodniczący zachoruje po prostu na zwykłą grypę, gorączkę, cokolwiek, wyrostek mu się rozleje. Będzie wyłączony z obrad Rady Miasta i wszystkie uchwały, które są podejmowane, są nieważne w tym momencie. A wojewoda Klęczar będzie pisał do prezesa Rady Ministrów o rozwiązanie Rady Miasta Tarnowa, bo takie są chyba przepisy prawa, tak to wygląda mniej więcej. Myśmy złożyli w

0: wniosek, pismo do komisji wyborczej o grupie inicjatywnej, która w tym momencie chce odwołać prezydenta Jakuba Kwaśnego przed upływem kadencji oraz Radę Miasta Tarnowa przed upływem kadencji. Zostało to złożone, zarejestrowane i wysłaliśmy pocztą list polecony do prezydenta Kwaśnego dokładnie z tym samym pismem, z oryginalnymi podpisami ludzi, bo musieliśmy to dwa razy mieć oryginalne pismo, oryginalne podpisy. Myśmy to wysłali do Urzędu Miasta i teraz prezydent Kwaśny ma 14 dni na odbiór tego pisma. Ma chyba też 14 dni na wysłanie nam informacji na mój adres jako pełnomocnika, że mamy, że to przyjął i że mamy tyle i tyle głosów do uzyskania, jeżeli chodzi o odwołanie prezydenta miasta Tarnowa i tyle głosów musimy w tym momencie uzyskać, jeżeli chcemy odwołać Radę Miasta. I jeżeli i od tego momentu my dopiero możemy zbierać podpisy zgodnie z przepisami prawa i mamy od tego momentu się nam liczy 60 dni na zebranie tej wymaganej ilości głosów, a później komisarz stwierdza ważność i wtedy robi referendum, nie?
1: Dobrze, a chciałem zapytać, czy macie już jakiś właśnie pomysł na tą taką kampanię referendalną, no bo tutaj trzeba zebrać ponad 8 tysięcy tych podpisów, to trochę tego jest.
0: Mamy pomysł, ale nie będziemy ujawniać po prostu tego pomysłu, bo konkurencja nie śpi, jakby to powiedzieć. I zrobimy wszystko, żeby po prostu zebrać te 8 tysięcy. No ja powiem tak szczerze, jakby się udało, to my to w jeden weekend jesteśmy w stanie zebrać grupą ludzi pod każdymi kościołami, którzy sobie staną w niedzielę od rana do wieczora i uzyskamy oczywiście zgodę proboszczów po prostu, czy zgodę biskupa Jerzy na takie działanie. I wierni po prostu w tym momencie mieszkańcy Tarnowa, którzy są katolikami, którym nie podoba się to, że prezydent miasta Tarnowa publicznie przyznaje się do tego, że on jest za transkrypcją w tym momencie małżeństw jednopłciowych. Liczymy, że katolicy też będą temu przeciwni i dadzą, jakby to powiedzieć, podpis złożą na naszej liście poparcia referendalnego. I dużo ludzi nie lubi działania Jakuba Kwaśnego po prostu, bo czasami ludzie mają takie wrażenie, że jego jest pełno wszędzie i on to robi w godzinach pracy, a w godzinach pracy powinien nie pokazywać się na mieście, siedzieć, że tak powiem, w biurze, załatwiać sprawy ważne do Tarnowa. Tu się okazuje, że to robi albo zastępca, albo wiceprezydent, albo pani druga wiceprezydentka. No i tyle, nie? A prezydent sobie lata, robi rolki, tam, siam, co, każda impreza to on jest. No trochę tego za dużo jest. Człowiek spokojnie sobie chce iść do kina, na festiwal, a tam jest Jakub Kwaśny, no człowiek idzie do teatru, mamy Jakuba Kwaśnego, na stand-up człowiek idzie, a tam, tak powiem, artysta pyta się, czy na sali jest Jakub Kwaśny. Jest akurat, nie? Trochę za dużo, nie na darmo. Ludzie mu nadali pseudonim Kapitan Rolka, więc no myśmy jako ruch Zoro wymyślili, że Zoro zawsze działa dla dobra mieszkańców, po prostu tak, mieszkańców uciskanych, że tak powiem, a tu mamy naszych polskich mieszkańców po prostu uciskanych. My mamy w grupie referendalnej osoby, które na przykład chore, z grupą inwalidzką, czy z grupą jakieś tam renty i na przykład te osoby są bardzo oburzone, że miasto im nie pomaga, bo na przykład mamy udokumentowaną pomoc, że MOPS Tarnowski daje Polakom, chorym Polakom, że są od dawien dawna mieszkańcami Tarnowa, daje 350 zł na jedzenie na 2 miesiące. No to proszę sobie wyobrazić, że jednak pomoc miasta dla naszych rodowitych Tarnowian jest znikoma, wręcz powiedziałbym taka bardzo uboga i my chcemy tu zrobić wszystko pod tym kątem, żeby zapewnić naszym mieszkańcom Tarnowa po prostu socjal, pełne zabezpieczenie po prostu w tym momencie mieszkańców, jeżeli cokolwiek się stanie, to my chcemy to zrobić.
2: Katarzyna Tutaj, komisarz wyborczy w Tarnowie, potwierdza, że do miejscowej delegatury biura wyborczego wpłynął wniosek dotyczący organizacji referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta.
3: Zawiadomienie dotyczy zarówno odwołania prezydenta miasta Tarnowa, jak również Rady Miejskiej. Przy czym, ponieważ tak naprawdę to powiadomienie powinno wpłynąć do prezydenta, w związku z tym, dopóki powiadomienie nie wpłynie do prezydenta miasta Tarnowa, oczywiście u nas wniosek, to powiadomienie jest złożone, natomiast my dopiero czynności podejmiemy po uzyskaniu informacji ze strony prezydenta, że faktycznie to powiadomienie do niego wpłynęło.
1: Jeżeli to powiadomienie trafi do prezydenta, to jakie tutaj właśnie zostaną czynności podjęte dalej?
3: Jeżeli powiadomienie wpłynie do prezydenta, uzyskamy taką informację od prezydenta, w tym momencie my przystąpimy do weryfikacji oczywiście złożonego do nas powiadomienia, czy będziemy weryfikować tą grupę obywateli, że spełnia wymagania przewidziane przez przepisy, no i później już oczywiście grupa będzie mogła od momentu zresztą złożenia powiadomienia

0: prezydenta będzie mogła zbierać podpisy. Będą mieli na to 60 dni od momentu wpływu powiadomienia do prezydenta, żeby te podpisy mieszkańców w wymaganej liczbie oczywiście zebrać. No i w ciągu 60 dni muszą przedłożyć je do komisarza.
1: Tutaj pani powiedziała, że ta grupa będzie sprawdzana, jeżeli faktycznie to powiadomienie dojdzie do prezydenta tutaj. No jakie właśnie trzeba spełnić wymagania, aby ten ich wniosek nie został jakoś odrzucony przez państwa?
0: Przede wszystkim grupa obywateli, która tą grupę inicjatywną stworzyła, musi mieć tutaj, jeżeli chodzi o prawa wyborcze, musi być wpisana do Centralnego Rejestru Wyborczego tutaj na terenie miasta Tarnowa, ponieważ tworzą grupę w sprawie odwołania organów miasta Tarnowa.
1: Jak to liczbowo będzie wyglądało? Ile muszą zebrać tych głosów?
0: Na dzień dzisiejszy ustaliliśmy, że na ostatni dzień pierwszego kwartału, bo taki będziemy brali pod uwagę, liczby wyborców to około 80 743 osoby. W związku z tym, żeby w ogóle powiadomienie i później oczywiście wniosek, który zostanie, jeżeli zostanie złożony, był przez nas, czy on będzie weryfikowany. Natomiast, żeby tutaj oczywiście doszło do jakichkolwiek kolejnych czynności, muszą zebrać, tutaj ta grupa inicjatywna musi zebrać 8075 prawidłowych podpisów.
1: Jeżeli powiadomienie, bo podobno już zostało wysłane tutaj do prezydenta, podobno. Ile prezydent ma czasu na zawiadomienie państwa i ile tutaj u państwa ten proces może trwać, zanim właśnie grupa może ruszyć dalej?
0: Czy prawdopodobnie będzie to wyglądało w ten sposób, że jeżeli prezydent nas nie zawiadomi w najbliższym czasie, my ze swojej strony na pewno zwrócimy się do prezydenta właśnie z takim zapytaniem, czy faktycznie powiadomienie zostało do niego złożone. Natomiast jeżeli chodzi o same podpisy, to w momencie, kiedy będzie mieć grupa inicjatywna po potwierdzenie strony prezydenta, że faktycznie powiadomienie wpłynęło, mogą podpisy zbierać, niezależnie od tego, co tutaj u nas będzie się działo.
1: Cała ta sprawa dotyczy nie tylko prezydenta Kwaśnego, ale jeżeli dobrze pamiętam, też Rady Miasta. Tutaj, jeżeli chodzi o liczbę głosów, Rada Miasta, prezydent Kwaśny jest ta sama, czy tutaj coś jest jakaś różnica?
0: Jeżeli chodzi o liczbę podpisów, która jest potrzebna do wniosku, to jest ona taka sama. Natomiast później, ewentualnie, jeżeli dojdzie do jakichś kolejnych czynności, czyli złożą nam wymaganą liczbę prawidłowych podpisów, ponieważ zawsze jest, zasada jest taka, że oczywiście grupa inicjatywna ma 60 dni, składa do nas stosowny wniosek nie później niż po upływie tych 60 dni od momentu powiadomienia prezydenta. I teraz my mamy 30 dni na weryfikację wniosku, już konkretnie wniosku. I jeżeli faktycznie dopiero wtedy spełnią po wpłynięciu tego wniosku wszystkie wymagania, to wtedy, jak będzie już doszłoby do referendum, to będzie inna liczba, jeżeli chodzi o odwołanie rady, a inna liczba, jeżeli chodzi o odwołanie prezydenta.
1: To powiedzmy tylko jeszcze, żeby właśnie tak wybrzmiało, ile tutaj czasu ta grupa będzie miała na zbieranie podpisów mieszkańców i jeżeli by się im udało, czysto hipotetycznie, to kiedy ewentualne, że tak powiem, głosowanie mogłoby się odbyć?
0: Jeżeli chodzi o termin, od momentu wpływu powiadomienia do prezydenta, grupa inicjatywna ma 60 dni na zebranie podpisów. W ciągu tych 60 dni zbierają podpisy, oczywiście muszą też zawiadomić o tym, że takie referendum w ogóle chcą przeprowadzić i tego ostatniego dnia albo wcześniej, bo tutaj jeżeli chodzi o na przykład o referendum w Radłowie, oczywiście wpłynął do nas wniosek wcześniej, przed upływem 60 dni. Oni mają 60 dni maksymalnie, natomiast kiedy złożą, to już jest ich wola, ale później być to oczywiście nie może. I teraz my będziemy, mamy od momentu wpływu wniosku już, konkretnie wniosku z podpisami, weryfikować go w terminie 30 dni. Więc w zależności od tego, kiedy ewentualny wniosek wpłynie do nas, referendum odbyłoby się prawdopodobnie październik, listopad.
1: Zdaje się, że referenda stają się coraz popularniejsze w Polsce, prawda? Bo dopiero przykład Krakowa, też wcześniej u nas, okolice Tarnowa, akurat nieudane referendum.
0: Tak, coraz więcej tych faktycznie grup się inicjatywnych tworzy, coraz więcej referendów się pojawia. No oczywiście wpłynie wniosek, musimy go przeanalizować i tutaj oczywiście stosowne postanowienia wydać.
1: I w przypadku, gdyby faktycznie było takie głosowanie referendalne, no to raczej procedury są pewnie podobne jak przy standardowym głosowaniu, prawda? Cisza wyborcza.
0: Tak, jeżeli doszłoby do wydania przez komisarza postanowienia o przeprowadzeniu referendum, to oczywiście zasady są bardzo podobne w przypadku wyborów. Kampania wyborcza prowadzona jest w zasadzie przez grupę inicjatywną i przez, w przypadku na przykład odwołania prezydenta, przez prezydenta. Cisza wyborcza obowiązuje i oczywiście głosowanie też będzie w niedzielę, standardowo, w godzinach od 7 do 21, czyli tak jak to ma miejsce w przypadku wyborów, no to oczywiście najważniejsza będzie wtedy frekwencja, tak? Czyli ustalenie, czy faktycznie w ogóle można mówić o dalszych etapach.
2: Przypomnijmy, że samo referendum będzie mogło zostać uznane za ważne wtedy, gdy frekwencja osiągnie co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy uczestniczyli w wyborze prezydenta.
3: SK Tarnów.
2: To będzie nie lada gratka dla miłośników

0: W motoryzacji zabytkowe, przynajmniej 30-letnie pojazdy będzie można zobaczyć na trzecim zlocie Władnej koło Skrzyszowa, ale podczas wydarzenia w niedzielę 21 czerwca pojawią się także sławne przed laty papaje. O atrakcjach tego zlotu rozmawiałam z jego organizatorami.
1: Tadeusz Roik, organizator trzeciego gminnego zlotu zabytków motoryzacji i papajów.
2: Janusz Kapustka, organizator trzeciego gminnego zlotu zabytków motoryzacji i papajów.
1: Impreza będzie się w niedzielę 21 czerwca bieżącego roku. Jest to już trzecia z kolei impreza tego samego cyklu, zainicjowana przez pana wójta gminy Skrzyszów, Marcina Kiwiora, który również jest wielkim fanem zabytkowej motoryzacji. My jako grupa pasjonatów, która trzecią dekadę bawi się już tymi pojazdami, stwierdziliśmy, że pomożemy i zrobimy taką imprezę, która będzie zapraszać wszystkich zainteresowanych tego typu motoryzacją, której już nie można spotkać normalnie na ulicach, w wieku co najmniej 30 lat. I tak przede wszystkim kładziemy nacisk na jednoślady, czyli wszelkiego rodzaju motorowery, motocykle, pojazdy osobowe, samochody ciężarowe, dostawcze i ciągniki oraz coś, czego chyba jeszcze nikt inny nie organizował w Polsce. Chcemy pokazać też tak zwane papaje. A czym są papaje, to zaraz kolega wyjaśni.
0: No właśnie, czym te papaje są?
2: Czym są papaje? Proszę nie mylić z owocem papaja, bo to nie jest to samo. Natomiast papaje to jest generalnie potoczna nazwa tak zwanych samoróbek, które w latach od 50. do 80. lat były realizowane przez najczęściej rolników dla samowystarczających potrzeb, żeby można było zbudować jakiś pojazd rolniczy, traktorek taki można powiedzieć, zbudowany własnymi rękami i według dostępnych części w tym czasie, bo wiadomo, że w tym czasie było trochę trudno. Nie można było kupić oryginalnego traktora, ponieważ oryginalne traktory 60 i 30 były dostępne w zasadzie tylko dla ośrodków maszynowych i powiedzmy sobie spółdzielni rolniczych, natomiast przeciętny rolnik nie miał możliwości zakupu takiego ciągnika.
0: A radzić sobie musiał.
2: Dokładnie, musiał sobie jakoś poradzić, no bo trzeba było pracować w tym polu. W związku z tym ludzie zaczęli wymyślać i budować pojazdy z części, z dostępnych, bardzo często używanych części. Najbardziej popularnym silnikiem do takiego papaja, czyli do takiej samoróbki, to był polskiej produkcji silnik S320, to była produkcja w Andorii i na bazie tego silnika budowano właśnie takie samoróbki, składając to z dodatkowych elementów od żuka, od stara i powstawały właśnie takie samoróbki. I to potocznie u nas na terenie południowej Polski, Galicji, Podkarpacia było nazywane jako papaj. W innych regionach się to nazywało trochę inaczej, bo tam był ciapek, jakiś powiedzmy sobie esiok czy sam. Natomiast u nas rzeczywiście na tym terenie naszym tarnowskim i powiedzmy sobie Podkarpacia nazwa papaj kojarzyła się z ciągnikiem zbudowanym przez rolnika samodzielnie.
0: Samodzielna myśl techniczna, która wcielała się właśnie w takie pojazdy. Tak sobie myślę, przed laty tych papajów było sporo. Można je było zobaczyć dosyć powszechnie, jeżeli ktoś przemierzał tutaj nasze tereny.
1: I wydawały bardzo charakterystyczne.
2: Właśnie.
0: Dokładnie, ten dźwięk. Natomiast zastanawiam się, jak to dzisiaj. Czy one do dzisiaj przetrwały? Czy one jeszcze są właśnie na chodzie?
2: Te pojazdy przetrwały, one jeszcze są. Natomiast nie za bardzo mogą być używane powszechnie z tego tytułu, że nie są dopuszczone do ruchu publicznego. W związku z tym ludzie, którzy mają to niestety muszą to używać tylko gdzieś tam w polu. Ale my dajemy taką możliwość, żeby na naszym zlocie w Władnej takie pojazdy mogły się pojawić i serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy posiadają takie jeszcze pojazdy i mają możliwość w jakikolwiek sposób przetransportować ten pojazd na nasz zlot, to serdecznie zapraszamy do Ładnej 21 czerwca w niedzielę.
0: No tutaj, tak jak pan powiedział, przepraszam, trudność polega na tym, że one nie mogą się poruszać drogami publicznymi, więc jeżeli ktoś chciałby dołączyć do zlotu, to podejrzewam, że konieczny jest transport w postaci przyczepki, na którą załadujemy takiego papaja, tak?
2: No, musi sobie zorganizować ten transport we własnym zakresie, no bo my nie jesteśmy w stanie zapewnić tego, natomiast może to nie jest takie trudne, bo w tej chwili, bo te pojazdy nie są zbyt duże i nie są zbyt ciężkie, w związku z tym zwykła laweta, czy jakaś nawet większa przyczepka daje takie możliwości. No, z historii poprzednich zlotów, tych dwóch, które żeśmy zorganizowali, no to okazuje się, że tych papajów przyjechało dosyć sporo i to były bardzo fajne konstrukcje. Ludzie by bardzo przemyślnie to zbudowali. Myśmy się tym zachwycali wszyscy. Zresztą każdy, kto był tam na tym zlocie, to mógł sobie pooglądać. Każda konstrukcja

0: była inna, nie było powtarzalności. To nie była konstrukcja, to nie były pojazdy seryjne, to były pojazdy wymyślone i bardzo ciekawe rozwiązania są. Bardzo serdecznie zapraszamy, bo naprawdę jest co pooglądać, bo te pomysły, jakie ludzie mają, to naprawdę to jest coś fantastycznego.
1: Indywidualna myśl techniczna, tak. Nie były budowane według jednego schematu, według nie jednych planów.
0: Schematu. Nie było schematu z tego tytułu, że części były dostępne bardzo różnie. To tak jak powiedziałem wcześniej, że pozyskiwali to albo z montażu, albo powiedzmy sobie, gdzieś tam ktoś w jakiś sposób nabył element fabryczny z Żuka, ze Stara i dobudował to do swojego pojazdu, kojarząc to w jedną spójną całość, dobierając oczywiście przełożenia i takie różne inne elementy, które były bardzo ważne konstrukcyjnie i technicznie, żeby to mogło działać. I to działało.
1: Mówimy o tym, że one były wykorzystywane w rolnictwie. Jakbyśmy mieli wskazać, do jakich prac one były potrzebne?
0: No, przede wszystkim do orki.
2: Albo wszystkich możliwych, jakbym to powiedział.
0: W zasadzie to były konstrukcje, które już miały podnośniki zbudowane, niejednokrotnie hydrauliczne, bo nie zawsze mechaniczne też tak samo. Zaczepy do ciągnięcia przyczep były zamontowane. Do tego były zamontowane, taki przykład do nas przyjechał pan w tamtym roku z zbudowanym takim pojazdem z silnika z Peugeota z przystawką do cięcia drewna. To było bardzo ciekawe. Robił pokaz, przywiózł sobie drzewo, też tak samo drewno i pokazał, jak to można wykorzystywać jako przystawkę do drewna, czyli do cięcia drewna, czyli papaj z wykorzystaniem jeszcze dodatkowej funkcji.
2: I z przyczepką do przewożenia tego drewna, którą wykonał również samodzielnie. Także tutaj mamy też.
0: Pozdrawiamy pana też, nie pamiętam.
2: Pozdrawiamy.
0: I zapraszamy oczywiście też tak samo ponownie na ten nasz zlot. Także te pojazdy były bardzo sprytnie i to była bardzo ciekawa myśl techniczna. To naprawdę trzeba było się wykazać dużą wiedzą techniczną, żeby zbudować i dopasować te wszystkie elementy, które nie były fabrycznie razem ze sobą spasowane.
2: I dodam tak, żeby spasować w sposób skuteczny, czyli żeby to potem żeby działało i spełniało swoją funkcję.
1: No właśnie, ja pamiętam takie zarzuty względem właśnie takich samodzielnie robionych urządzeń i maszyn, że one nie zawsze były do końca bezpieczne. Trzeba przyznać, że bywało pewnie różnie. Nie każdy kończył studia inżynierskie, ale próbował sobie radzić na własną rękę. Te maszyny, te urządzenia, które przyjeżdżają do was na zlot, pokazują, że one w wielu przypadkach były po prostu bardzo udane.
2: Oczywiście były też bardzo niebezpieczne w niektórych przypadkach, aczkolwiek no dlatego też się to zmieniło. Dzisiaj już po pierwsze czas jest cenniejszy niejednokrotnie niż pieniądz, więc nikt już takich pojazdów nie buduje i my też tą historię chcemy przedstawić, nie tylko właśnie papajami, ale tu dużo o nich mówimy, ale też warto zaznaczyć, że będą przedstawiciele też i wielu, wielu innych rodzajów pojazdów zabytkowych, czyli i motocykle, i skutery, i motorowery, i samochody osobowe, i ciężarowe. No, mieliśmy tą przyjemność, że przyjeżdżał do nas tutaj lokalny kolekcjoner z okolic Tarnowa, pan Maciek, którego serdecznie pozdrawiamy, przyjechał prototypowymi pojazdami, polskimi ciężarówkami, które były wyprodukowane w jednym lub dwóch egzemplarzach i nigdy nie wyszły poza fazę testów. I on swoją determinacją te pojazdy odkupił, zarejestrował i ma w tej chwili w swojej kolekcji. To są nieprawdopodobne dobra historii polskiej motoryzacji, o czym my też chcemy mówić. Przez to właśnie na tym zlocie pojawią się osoby bardzo mocno związane z branżą zabytkowych pojazdów, nie tylko w naszym regionie, bo będzie z nami pan Marek Gacek, znany renowator pojazdów zabytkowych i przedstawiciel Międzynarodowej Federacji Pojazdów Zabytkowych i członek Głównej Komisji Pojazdów Zabytkowych. Będzie rzeczoznawca certyfikowany, związany z branżą pojazdów zabytkowych. No nieskromnie przyznam w osobie mojej. Będzie z nami, co teraz też najbardziej istotne, słynny youtuber od starych samochodów, Złomnik, czyli Tymon Grabowski, który zapowiedział, że nas odwiedzi, będzie razem z nami prowadził całe przedsięwzięcie, będziemy opowiadać o tych pojazdach, przedstawiać te pomysły, będziemy przedstawiać realizacje. Będą również odbywać się konkursy różnego rodzaju, zarówno dla naszych uczestników, jak i odwiedzających, więc państwo odwiedzający, was również zapraszamy na imprezę, bo będą nagrody dla wszystkich, proszę się przygotować, będą pytania z zakresu zabytkowej motoryzacji konkursowe, i mniej, i bardziej trudne, zaznaczam. Będzie to takie święto motoryzacji zabytkowej, szeroko pojętej, z dużym horyzontem, które chcemy już po raz trzeci pokazać lokalnym i nie tylko lokalnym, jak widzieliśmy na poprzednich edycjach, uczestnikom oraz odwiedzającym. Gwarantujemy parking, będzie też parking dla naszych uczestników z lawetami specjalnie przygotowany,

0: więc miejsce jest też świetne, bo cała impreza odbywa się na terenie obok remizy strażackiej w miejscowości Ładna. Jest to bardzo duży plac, który został nam udostępniony przez pana wójta i władze gminy Skrzyszów. Będzie super.
1: SK Tarnów.
2: Będzie super, będzie można spotkać przede wszystkim pasjonatów. Moje doświadczenie wskazuje, że jak mamy do czynienia z pasjonatami, to naprawdę wielu ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. A tutaj w jednym miejscu spotkają się ludzie, dla których ta zabytkowa motoryzacja to jest z jednej strony trochę ocalić od zapomnienia to, czego już nie ma, co dawno temu zeszło z taśmy produkcyjnej. Być może, tak jak pan powiedział, w bardzo niewielu egzemplarzach. A z drugiej strony to jest też taka trochę fascynacja, jak pan Janusz wspomniał, techniką, inżynierią, tym, co tam siedzi pod maską.
3: Tak jest.
0: I tym, czego już nie ma i nie będzie.
2: Bo to się już nie powtórzy. Tak. Ja jeszcze zapytam, bazując na doświadczeniach poprzednich dwóch edycji waszych zlotów, jak wielu uczestników się spodziewacie?
0: Z roku na rok było ich coraz więcej. Na pierwszej edycji mieliśmy chyba w okolicach 70 uczestników. Potem było na drugim ponad 120, a w tym roku jesteśmy przygotowani 150 nawet i więcej, jeżeli będzie taka potrzeba, ponieważ wszystkich zapraszamy do zapisywania się wcześniej. Chodzi o to, żeby zagwarantować każdemu, kto chciałby wziąć udział w naszym zlocie, tak zwane pakiety startowe, bo każdy uczestnik dostaje pakiet startowy, w skład którego wchodzą różne bardzo ciekawe gadżety, również związane z historią, które później można wykorzystać nie tylko w swoim pojeździe, ale i na przykład w garażu. Nie zdradzamy co, ale fajne i wartościowe rzeczy. Wszystkie zapisy prowadzimy najpierw pod adresem e-mailowym. Na ten adres e-mailowy wysyłamy imię, nazwisko, rodzaj pojazdu, rok produkcji pojazdu i numer telefonu, a e-mail brzmi zlot@gckib.skrzyszow.pl. To jest mail Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie, które razem z nami organizuje tę imprezę. I tam prosimy o wysłanie informacji zgłoszeniowych. My postaramy się oczywiście też dorzucić link do zarówno do wydarzenia, a wydarzenie Państwo znajdziecie na Facebooku o nazwie Trzeci Gminny Zlot Zabytków Motoryzacji Papajów. Trzeci w formie cyferki. Dosyć łatwo to znaleźć. Polecamy kliknąć zainteresowany lub wezmę udział. Dla nas jest to też ważne, żeby się przygotować, bo wiemy, że w zeszłym roku, no myślę, że było prawie 1000 osób, które odwiedziło całą imprezę w ciągu dnia, bo startujemy od godziny 9 i impreza trwa do godziny 15.
2: Ja jeszcze zapytam, bo wspominaliśmy o uczestnikach. Doświadczenie pokazuje, że przyjeżdżają do Was osoby nie tylko z regionu tarnowskiego.
0: Oczywiście. W zeszłym roku mieliśmy, jeszcze w zeszłym, czyli przez ostatnie dwa lata doświadczenia, mieliśmy uczestników i z podkarpackiego, i z krańców Małopolski, zupełnie po drugiej stronie. I świętokrzyskie Kielce, tak. I także nasz zlot ma dosyć szeroki zasięg, no a w tym roku mam nadzieję, że jeszcze szerszy, ponieważ Złomnik również spowodował, że sporo osób kompletnie spoza naszego regionu chce przyjechać, przede wszystkim się z nim zobaczyć, porozmawiać, no i wziąć udział w tym wydarzeniu i zobaczyć, co też w tym roku przygotowaliśmy, zarówno jeżeli chodzi o konkursy dla naszych uczestników i publiczności, jak i przede wszystkim pojazdy.
3: Zapraszamy również też tak samo rodziny z dziećmi, bo będą na pewno dmuchańce, będą na pewno jakieś atrakcje dla dzieci, będą pokazy modeli sterowanych również.
0: Będą foodtrucki.
3: Foodtrucki też będą, tak. Zapraszamy rodziny też tak samo z dziećmi, bo naprawdę dzieci też będą miały swoje atrakcje, na które zapraszamy.
2: Każdy coś znajdzie.
0: Naszym nadrzędnym celem jest właśnie pokazanie tej kultury motoryzacyjnej w takiej formie przystojalnej dla wszystkich, czyli i całkowicie małych, młodych ludzi, którzy nigdy z tym nie mieli styczności, może złapią bakcyla, osób, które kiedyś znają takie pojazdy z ulic i osób, które dopiero zaczynają się też interesować tego typu tematami, bo jest to coś naprawdę unikatowego. Jak wiemy, no, historia jest czymś, co powinna interesować każdego, a jeżeli jest to historia, na której akurat my tutaj bazujemy, czyli historia techniki i motoryzacji, przede wszystkim też krajowej, no to tym lepiej dla każdego, żeby takiej wiedzy troszkę łyknąć od osób, jak sama pani powiedziała, od pasjonatów, którzy najbardziej tym żyją i najbardziej w ciekawy sposób potrafią o tym opowiadać.
2: To ja zapytam o tę waszą miłość do tej zabytkowej starej motoryzacji. Z czego to wynika? Co takiego mają w sobie te zabytkowe pojazdy, że tak bardzo o was pasjonują?
3: To jest magia, to jest coś, czego nie da się, powiedzmy sobie, w taki sposób prosty przedstawić, no to jest coś, co w człowieku jest od dawna, no ja mam taką zajawkę motoryzacją już od dzieciństwa, można powiedzieć, bo

0: no bo mój dziadek generalnie, ja to też już powtarzałem kiedyś w radio, był kowalem, ale w momencie, kiedy jakby to powiedzieć, to podkuwanie koni potoczne przestało się opłacać, no to dziadek się zajął budowaniem właśnie tych papajów, składaniem tych pojazdów.
1: Przebranżowił się,
0: dopasował się do sytuacji, jaka nastała, i zaczął to budować. Ja uczestniczyłem z nim cały czas, bo cały czas dziadek coś wymyślał nowego, a myśmy z bratem, będąc jeszcze takimi małymi chłopcami, brali w tym udział. I to chyba stąd się to wszystko wzięło i to do tej pory tkwi. No, tego chyba się nie da już zmienić.
1: To też chyba, takie mam wrażenie, uczy pewnego szacunku do rzeczy. Coś, co dzisiaj jest trochę mniej oczywiste, bo łatwo wejść do sklepu, kupić nowe, tak? A dawniej było to zdecydowanie trudniej dostępne, było to droższe, a przez to też wymagało większej troski.
0: Większej troski, ale też tak samo uczyło naprawy tego, bo trzeba było sobie poradzić samemu. Tu nie było takiej, tak jak pani powiedziała, nie można było pójść do sklepu i kupić, bo to się nie dało. To trzeba było dorobić, pospawać, zlutować, dopasować jakąś inną część zamienną. To nie jest taka prosta rzecz. To na to trzeba trochę, jakby to powiedzieć, wysiłku i takiego, jak to mój dziadek mówi, pomyślunku. O, to jest takie dobre słowo. Mój dziadek zawsze mówił, że on ma pomyślunek. I ten pomyślunek to było właśnie coś, co on wymyślił i potem żeśmy to realizowali. Ja to też używam w tej chwili, pomyślunek. No, trzeba coś naprawić, nie mając do tego części zamiennych, które można kupić w sklepie. Trzeba je zbudować.
2: Nie można.
0: Nie da się ich kupić, bo ich nie ma. Po prostu ich nie ma.
1: Szkoda byłoby, żeby ten pomyślunek i ta kreatywność, która była w narodzie, żeby gdzieś nam po drodze zaginęła. Dlatego tym bardziej zapraszamy do udziału w tym zlocie. I tak jak pan Tadeusz powiedział, to jest okazja do tego, żeby spotkać pasjonatów. A pasjonaci, jak wiemy, oni bardzo chętnie dzielą się swoją pasją, opowiadają o tym, czym się pasjonują, więc będzie można podchodzić, podpytywać. Myślę, że też zrobić sobie jakieś pamiątkowe zdjęcia.
2: Oczywiście, pamiątkowe zdjęcia, pamiątkowe filmy. Na naszym zlocie jest zawodowy filmowiec, który będzie przygotowywał później relacje z całej imprezy. Także zapraszamy wszystkich zainteresowanych na to święto motoryzacji w naszym regionie. Zabytkowej oczywiście.
0: Będzie możliwość odpalenia takiego silnika S320, tak zwanego Osioka, bo mamy taki pojazd i możemy go użyczyć, pokazać, jak to się odpala. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę go odpalić, na korbę oczywiście, bo to inaczej się go nie odpalało, to zapraszamy, pomożemy, udostępnimy.
2: I będziemy też pokazywać, jak to działa.
1: A ja przypomnę, zlot w Ładnej koło Skrzyszowa w niedzielę 21 czerwca od godziny 9. Impreza odbędzie się nieopodal remizy strażackiej.
3: SK Tarnów News.
1: Justyna Świderska, witam i zapraszam na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dzisiaj propozycje ciekawych zajęć, jakie na wakacje przygotowało tarnowskie BWA. Zaprosimy też na ostatni przed wakacjami rozmarzony poranek dla najmłodszych i będziemy Was zachęcać do ruchu w ramach otwartej imprezy plenerowej na rynku. Narysuj sobie Tarnów. To jedna z propozycji warsztatowych, jakie dla chętnych przygotowało Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie. Wakacje w mieście nie muszą być nudne. Będzie w czym wybierać. Posłuchajcie.
4: Aleksandra Kubiszczak, dział edukacji BWA w Tarnowie.
1: I będziemy dzisiaj rozmawiać o wakacyjnych propozycjach dla małych, dla dorosłych, właściwie dla wszystkich, bo każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie.
4: Zaczynamy wakacje zajęciami dla młodzieży Tarnów w plenerze. To jest architektoniczny plener rysunkowy, który prowadzi architekt Bartłomiej Pochopień, który na co dzień pracuje w muzeum w Auschwitz. Jest też autorem właśnie koncepcji tej wystawy, która znajduje się w muzeum. Natomiast poza tym jest bardzo mocno zaangażowany w misję edukacji architektonicznej. Już od wielu lat jest związany z naszym BWA. I podczas tych plenerów uczestnicy dostaną taką garstkę informacji na temat historii sztuki związanej z Tarnowem. Każdy dzień to wprowadzenie w informacje na temat innego obiektu. I później uczestnicy rysują sobie w plenerze właśnie pod okiem architekta. Więc to jest taka świetna okazja, żeby poćwiczyć sobie rysowanie, ale to nie muszą być uczestnicy, którzy potrafią świetnie rysować, tylko każdy może wziąć udział i po prostu nauczyć się patrzeć w trochę nowy sposób na architekturę, na nasze miasto. I jest to właśnie zawsze poprzedzone takim wprowadzeniem, więc można się też czegoś nowego dowiedzieć.
1: No właśnie,

0: ważną rzecz, że prowadzący warsztaty ma już długoletnie kontakty i współpracę z tarnowskim BWA. Wiemy, to nie pierwsza jego wizyta, nie pierwszy udział w tego typu warsztatach. Ja chciałam zapytać o doświadczenia dotychczasowych poprzednich edycji. Czy tarnowianie są ciekawi tego miasta, żeby zobaczyć je właśnie z tej nowej perspektywy, żeby spojrzeć czasami na detale architektoniczne, których być może nie zauważamy, biegnąc rano do pracy, a potem z powrotem do domu?
1: Tak, muszę się pochwalić, że uczestnicy bardzo tak też są pod wpływem tych zajęć, ponieważ jedna na przykład uczestniczek, która wybierała się na grafikę, zdecydowała jednak pójść na architekturę studiować i co roku też bierze udział w tych zajęciach plenerowych, także to jest też takie bardzo wzruszające dla nas, jak widać, że te zajęcia właśnie takie mają bardzo duży wpływ na uczestników.
0: Można odkryć zupełnie nowe talenty, nową pasję.
1: Tak, dokładnie. Tutaj też jeden z uczestników, który zaczął zajęcia, no to są zajęcia dla osób od 12 roku życia, on akurat był młodszy jak zaczął i później potem plenerze jeszcze prosił swoją mamę, żeby tam poszła z nim na zajęcia, już jakby indywidualnie sobie szli w dwójkę i ona musiała go pilnować, jak on gdzieś w plenerze sobie rysował, ponieważ tak go te zajęcia zainteresowały, że później już sam chodził szkicować w mieście i właśnie szukał tych różnych ciekawych detali i obiektów i później zapisał się na indywidualne zajęcia też do naszego prowadzącego, także można naprawdę jakby taką tutaj takiego bakcyla złapać, żeby samemu później rysować. Zajęcia mamy przeznaczone głównie dla młodzieży, natomiast też zdarzają się osoby dorosłe, które chcą wziąć udział. Na przykład pan, który jest już na emeryturze, stwierdził, że chciałby sobie jeszcze poćwiczyć rysowanie, a okazało się, że sam jest architektem, także też takie bardzo różne ciekawe historie tam się zdarzają na zajęciach.
0: Ja pamiętam, że ten przypadek pana architekta emerytowanego, mówiłyśmy o nim zapowiadając którąś poprzednią edycję. Czy to jest tak, że na takich zajęciach na przykład zdarzają się ci sami uczestnicy, którzy już brali udział, bo jeszcze mają niedosyt, jeszcze chcą sobie poćwiczyć w miłym towarzystwie pod okiem fajnego prowadzącego?
1: Tak, właśnie jak kończyliśmy plenar w zeszłym roku, to wszyscy mówili do zobaczenia za rok, więc też właśnie ze względu na to organizujemy ciągle te zajęcia, ponieważ te osoby chcą wziąć udział po raz kolejny, także też zawsze są jakieś nowe miejsca wplecione w program tego naszego pleneru, żeby właśnie móc coś nowego porysować.
0: To powiedzmy w takim razie, jak można dołączyć do takiej grupy? Czy jeszcze są wolne miejsca, czy jeszcze możemy się zapisywać?
1: Tak, można się zapisywać na naszej stronie internetowej w zakładce wydarzenia lub w zakładce edukacja. Są informacje na temat zapisów. To jest nasz adres mailowy edukacja@bwa.tarnow.pl lub numer telefonu 606 14 65 20.
0: To porozmawiamy teraz o plamach, ale nie o tych plamach, które uporczywie nam przeszkadzają na ubraniach i chcemy je sprać w pralce, ale o takich plamach, które mogą być wyjściem do zabaw kreatywnych, mogą pobudzać do myślenia, a czasami może mogą nawet to myślenie nieco zmieniać. To są warsztaty plastyczne dla dzieci.
1: Tak. Zapraszamy na nasz już też coroczny cykl Lato w BWA, tygodniowe zajęcia i w lipcu, i w sierpniu. Na naszych warsztatach uwielbiamy swobodę i uwielbiamy dawać dzieciom często wolną rękę, jeśli chodzi o temat zajęć. Codziennie przygotowujemy różne techniki. Właśnie też będziemy malować, będziemy tworzyć rzeźby, będziemy tworzyć grafikę warsztatową i plama to jest taki nasz temat przewodni w tym roku, w co ona się może zmienić. Kochamy abstrakcję i dzieci też kochają abstrakcję, także będziemy dawać wodze wyobraźni i zobaczyć, co z tych różnych malunków może się utworzyć na tym obrazie.
0: Ja nie mogę oprzeć się takiemu skojarzeniu z książką, którą wielu z nas zna, Mały Książę. Przykład obrazka, na którym no coś widnieje, tak? I dorosłemu to się kojarzy z kapeluszem, a dziecko mówi, no przecież widać, że to jest wąż, który połknął słonia. Tak sobie myślę właśnie, że ta wyobraźnia dziecięca w tym rysowaniu i w tych plamach może dostrzec coś, czego my dorośli nie widzimy.
1: Tak, dokładnie. To jest najfajniejsza część naszej pracy, jak możemy słuchać tych różnych interpretacji, jak pokazujemy dzieciom reprodukcję różnych słynnych obrazów i po prostu to, co one potrafią dostrzegać w tych pracach, to jest po prostu niesamowite i my, nam samym to sprawia bardzo dużą radość, jak możemy właśnie posłuchać, co dzieci widzą w tych pracach, bo one mają taki odbiór po prostu 1:1, prawda? Mhm. Także to jest bardzo zawsze satysfakcjonujące posłuchać tych opowieści i samemu popatrzeć zupełnie inaczej na te prace.
0: Tak sobie myślę, takie zajęcia, one niby wakacyjne, niby króciutko trwające, niby takie, które są przesycone przede wszystkim zabawą, tak jak powiedziałaś, swobodą, czymś, co się będzie dobrze kojarzyło, ale z drugiej strony właśnie przemycanie tego kontaktu ze sztuką, pokazywanie, jak można oglądać, odbierać na przykład obrazy, to też takie trochę jednak wychowywanie świadomego odbiorcy kultury.
1: Tak. Dzieci, które przychodzą do nas na warsztaty, niejednokrotnie widziały już dużo więcej wystaw niż dorośli, którzy właśnie przyprowadzają je na te warsztaty, co nas bardzo cieszy, bo zawsze też zabieramy dzieci na nasze wystawy, rozmawiamy o sztuce, więc mam nadzieję, że to w przyszłości będzie skutkować właśnie tym, że one bez żadnych oporów będą zaglądać do galerii sztuki, będą ciekawe, co tam jest i już też będą przygotowane do tego, żeby tą sztukę odbierać i czytać na swój sposób.
0: To myślę taka propozycja dla tych rodziców, dla tych dzieci, które lato będą spędzały w mieście i akurat ten tydzień będą chciały sobie jakoś ciekawie zagospodarować. Być może w szeregu, w wachlarzu różnych innych propozycji wybiorą właśnie waszą. Co trzeba zrobić, żeby dołączyć?
1: Tak, zajęcia odbywają się od godziny 10 do 12, więc można się w miarę wyspać rano. Żeby się zapisać, trzeba wejść na naszą stronę internetową, tam jest podany adres e-mail i numer telefonu do kontaktu.
0: A wszystkie materiały, przypominamy, będą na miejscu, nie trzeba niczego ze sobą przynosić.
1: Tak, wszystkie zajęcia są przez nas przygotowywane, wszystkie materiały będą gotowe na miejscu, także wystarczy przyjść.
0: A takie prace, które się tworzy na takich warsztatach, dzieci, rozumiem, zabierają ze sobą do domu. Jest nie tylko pamiątka, ale może i punkt wyjścia do dalszych prac kreatywnych.
1: Tak, właśnie zawsze w piątki, jak jest ostatni dzień zajęć, to radzimy, żeby przynieść taką dużą torbę ze sobą, żeby można było wszystkie te materiały, które się nagromadziły przez cały tydzień zabrać, ponieważ powstaje tego sporo, także tak, później jest dosyć dużo dźwigania.
0: Dużo dźwigania. Zapraszamy w takim razie, zaglądajcie Państwo na stronę Biura Wystaw Artystycznych. I na koniec zostawiłyśmy sobie perełkę. Perełkę dlatego, że takiego wydarzenia w Tarnowie jeszcze nie było, a szykuje się naprawdę nie lada wydarzenie, które ściągnie do naszego miasta gości, wielu gości, bo o ile dobrze liczę, to około 600 uczestników zapowiedziało swój udział w festiwalu szkicowania, szkicowanie miejskie, coś, czego do tej pory Tarnów jeszcze nie widział.
1: Tak, to jest po raz pierwszy tak duża impreza, która zagości w naszym mieście. Organizatorki, kiedy odwiedziły Tarnów, zakochały się w nim i stwierdziły, że muszą tutaj przygotować festiwal miejskiego szkicowania, który odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia.

0: ruinach miasta. Oprócz tego dzieją się różne dodatkowe wydarzenia. Są warsztaty z instruktorami, którzy przyjadą do nas nie tylko z Polski, ale ze świata właśnie, więc część zajęć odbywa się po angielsku. Będą też różne konkursy, prelekcje, pokazy szkicowania, targi artykułów plastycznych. Także oprócz warsztatów, które są płatne, wszystkie inne wydarzenia są bezpłatne, więc bardzo zachęcamy, żeby wziąć udział, ponieważ instruktorzy, którzy będą z nami, no to są takie bardzo znane osoby w tym środowisku. Też nie trzeba właśnie umieć rysować czy malować, żeby wziąć udział w tym festiwalu, a same te pokazy i te prelekcje będą też bardzo ciekawe. Między innymi będzie prelekcja poświęcona Stanisławowi Wyspiańskiemu, który również tworzył szkice właśnie w Tarnowie. Jest cała książka poświęcona jego szkicom, o której też właśnie będzie osobna prelekcja.
1: Jeżeli chodzi o miejsca, w których będą się odbywały te wydarzenia, bo jak rozumiem, same osoby szkicujące, pracujące w terenie, będzie można zobaczyć po prostu w przestrzeni miasta. Starówka, uliczki nieopodal. Natomiast gdzie zapraszamy na właśnie te wykłady, na spotkania?
0: Pierwszy dzień rozpoczynamy w teatrze. Będzie właśnie rozdanie tych wszystkich pakietów startowych. Będzie też informacja o tym, co jest w programie festiwalu. Później trzeci dzień to też są te prelekcje i pokazy szkicowania, które będą też w sali lustrzanej. Także działamy w różnych miejscach w Tarnowie. Natomiast finał festiwalu odbędzie się w Pałacyku Strzeleckim i tam będzie wystawa prac, które powstaną w trakcie festiwalu oraz wernisaż właśnie tej wystawy. Natomiast jeszcze będzie w teatrze wystawa prac, które powstawały wcześniej przez lata właśnie podczas innych edycji festiwalu. Także będziemy działać w różnych przestrzeniach miasta. Prowadzący, którzy będą też pierwszy raz w Tarnowie, dopiero się przekonają, gdzie będą prowadzić zajęcia, ponieważ sami będą badać nasze miasto. A jedna z prowadzących na przykład zażyczyła sobie, żeby wskazać jej w Tarnowie miejsce, gdzie jest dobry widok na dachy, żeby można było stworzyć szkice właśnie dachów w Tarnowie. I nadal szukamy takiego miejsca. Nie jest to łatwe, jak się okazuje. Także jeśli ktoś by miał jakieś pomysły, to bardzo proszę o pomoc. Bo
1: ja myślę, że można zaproponować szklane schody prowadzące na wieżę ratuszową. Stamtąd naprawdę jest świetny widok na dachy.
0: Tak, właśnie myślałyśmy o wieży i chyba to zostanie naszym najlepszym punktem tak naprawdę. A widok 15 osób szkicujących na wieży ratuszowej też mamy w planie, żeby uwiecznić przy pomocy drona, także pewnie na tym się skończy.
1: To ja zapytam jeszcze o jedną rzecz, bo jak już się okaże, że w różnych punktach Tarnowa jest mnóstwo ludzi, którzy mają rozłożone szkicowniki, mają śmiesznie zaczepione odłonie, ręce, różne przybory do rysowania, to na pewno będzie to wzbudzało ciekawość. Jak to wygląda? Nie każdy artysta lubi, żeby go podglądać w trakcie pracy. Tutaj można czasem przystanąć gdzieś za plecami i zobaczyć, jak to się tworzy?
0: Tak, myślę, że tutaj uczestnicy są akurat przyzwyczajeni do tego, że właśnie to wzbudza taką ich ciekawość. Natomiast jeśli by był z tym jakiś problem, no to właśnie są pokazy szkicowania, które będą prowadzić instruktorzy i oni są przygotowani do tego, że będą właśnie podglądani przy pracy. Też o to chodzi właśnie w tych pokazach i nawet właśnie przygotowujemy w sali lustrzanej pokazy, żeby wyświetlać je na żywo podczas, na telewizorach, żeby każdy mógł zobaczyć, jak te osoby tworzą.
1: Mhm. Tutaj wspomniałaś o wernisażach, podczas których będzie można zobaczyć efekty tego festiwalu szkicowania miejskiego. Ja chciałam zapytać jeszcze o takie długofalowe skutki tego, co powstanie w trakcie tego wydarzenia. Słyszałam, że są sytuacje, w których na przykład takie rysunki przekształca się w formy użytkowe, na przykład w postaci widokówek, pocztówek, które z danego miasta można później rozsyłać z pozdrowieniami dla bliskich, dla znajomych. Czy podobnie będzie w Tarnowie? Mamy takie zapowiedzi?
0: Tak, też pojawił się pomysł właśnie na przygotowanie pocztówek, a tak jak wspomniałaś wcześniej, pakiety dla uczestników, którzy wykupili wejściówki, też mają małe zestawy akwareli, które są w kolorach Tarnowa wybrane i na tym opakowaniu też jest szkic z Tarnowa. Także te szkice są później wykorzystywane. Pojawił się też pomysł wydania takiego albumu z tych szkiców, także one później jeszcze są prezentowane.

0: mają drugie życie.
1: Tak, dokładnie. Mhm.
0: Zapraszamy w takim razie bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś chciałby coś więcej doczytać, odsyłamy na stronę Biura Wystaw Artystycznych.
1: Tak, dokładnie. Albo na stronę festiwalu uskpoland.pl.
0: Ale Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie to nie tylko prace kreatywne, prace plastyczne, to także dbałość o kondycję, o dobre samopoczucie. Już po raz kolejny zapraszacie Tarnowian do udziału w bezpłatnych zajęciach jogi na trawie.
1: Tak, po raz kolejny zapraszamy na cieszący się bardzo dużą popularnością cykl jogi na trawie. W tym roku joga w czwartki o godzinie 18:30. W lipcu będzie prowadzić je Agnieszka Tyrka ze studia jogi Manas, natomiast w sierpniu Aleksandra i Anastazja ze studia In Balance. Zapraszamy również na tai chi na trawie, które będzie się odbywać w poniedziałki i w środy o godzinie 18 przed Pałacykiem Strzeleckim, a zupełną nowością w tym roku jest pilates na trawie, który będzie się odbywał w piątki. Także w tym roku prawie cały tydzień będzie można przyjść na popołudniowe zajęcia na trawie przed Pałacykiem Strzeleckim.
0: Powiedziałaś ważną rzecz, zresztą tak by świadczył fakt, że rozbudowujecie tę ofertę. Wystarczy przejść się właśnie popołudniową porą po parku i zobaczyć, że tych uczestników jest coraz więcej, tych mat na trawie rozłożonych jest coraz więcej, coraz mniej wolnych przestrzeni pomiędzy tymi matami. Tak sobie myślę, że Tarnowianie po pierwsze polubili te propozycje, po drugie coraz chętniej chyba dbamy o siebie.
1: Coraz chętniej, tak, a co się okazuje, to co myślę, że jest bardzo ciekawe, że instruktorzy też się do nas zgłaszają z tym, że marzy im się poprowadzenie zajęć na trawie przed Pałacykiem Strzeleckim, także dla nas to jest też bardzo duże szczęście, że właśnie i tai chi, później jeszcze pilates, yoga, tak samo pani się do nas zgłosiła sama, także jakby to działa w dwie strony, prawda? I widać, że atmosfera jest bardzo dobra na tych zajęciach, bo właśnie już jest tyle mat rozłożonych przed pałacykiem, że widok też jest naprawdę wspaniały.
0: Co najważniejsze, po pierwsze, zajęcia są bezpłatne, po drugie, nie ma konieczności zapisywania, wystarczy o wyznaczonej porze w danym dniu po prostu przyjść, ubrać się wygodnie i zabrać ze sobą matę.
1: Tak, dokładnie. I też zawsze instruktorzy starają się dostosować poziom jakby do uczestników, więc żeby te zajęcia nie były za trudne, tylko żeby były dla wszystkich właśnie przyjemne.
0: Na wakacje z BWA Tarnów zapraszała Ola Kubisztal, a szczegóły na stronie bwatarnów.pl.
2: SK Tarnów.
0: To będzie ostatnie spotkanie przed wakacjami. Kino Marzenie w Tarnowie zaprasza na kolejny rozmarzony poranek. Tym razem najmłodsi widzowie zobaczą trzy filmy z cyklu Pomysłowy Dobromir. O szczegółach opowiada Agnieszka Hołda-Myśliwiec z Kina Marzenie. Zapraszamy najmłodszych naszych widzów tarnowskich na kolejne spotkanie w ramach rozmarzonego poranka. Będzie ciekawie, bo będzie można odwiedzić kino, będzie można się trochę pobawić, a przy okazji zobaczyć coś ciekawego.
3: Tak, zapraszamy 20 czerwca i to będzie nasze ostatnie spotkanie przed wakacjami. I tym razem zaprosimy na klasykę. Czasami pojawia się ta klasyka, która jest bardzo dobrze tutaj odbierana zarówno przez dzieci, jak i dorosłych widzów. No a tym razem zobaczymy na dużym ekranie Pomysłowego Dobromira. Pojawią się trzy odcinki Pomysłowego Dobromira, Muzyczne Popołudnie, Sposoby na Ciężary i Skrzydlate Marzenia. No i najpewniej nie muszę dużo opowiadać o Dobromirze. Sama nazwa mówi, był bardzo pomysłowy i tutaj myślę, że dzieciakom podpowie kilka fajnych rozwiązań. Dobromir bardzo lubił wykorzystywać różne zasady techniki, fizyki. No i ta żaróweczka, która pojawiała się nad jego głową, zawsze mówiła nam o tym, że zaraz pojawi się coś naprawdę fajnego i ciekawego.
0: Ja myślę, że to jest bardzo fajna i taka motywująca bajeczka, która pokazuje najmłodszym, że ta pomysłowość, właśnie ta kreatywność, ta wyobraźnia, one są w życiu bardzo ważne.
3: Tak, dokładnie. I też postaram się nawiązać do tego właśnie, o czym przed chwilą powiedziałaś, podczas samych zabaw. Bo spróbuję przypomnieć dzieciom takie zabawy bez elektroniki, gdzie potrzeba dosłownie jednej rzeczy, na przykład gumy do skakania. Ja jeszcze przypomnę o samej idei rozmarzonych poranków. Jest to nie tylko seans, ale także zabawy przed seansem. Zaczynamy o godzinie 11 i tutaj jest przestrzeń przygotowana szczególnie właśnie dla najmłodszych dzieci. Pojawiają się maty, pojawiają się różnego rodzaju zabawki. No i później przez około 15-20 minut robimy coś razem, bawimy się i animujemy. Także tutaj postaram się nawiązać do takich analogowych zabaw, bym powiedziała. Mm-hmm.
0: Żeby trochę uwolnić się od tych ekranów wszechobecnych i przypomnieć dzieciom, że własne ręce, jakieś proste, czasami nawet nie dedykowane zabawki, ale na przykład sprzęty codziennego użytku mogą służyć naprawdę do świetnej zabawy.
3: Dokładnie tak.

0: a rozmarzony poranek w kinie Marzenie przypomnę w sobotę 20 czerwca o godzinie 11.
1: SK Tarnów.
0: Natomiast w niedzielę 21 czerwca na tarnowskim rynku zaplanowano fitness maraton. Pod okiem instruktorów będziecie mogli spróbować sił w dynamicznych treningach wzmacniających całe ciało. Impreza startuje o 11. Każdy może wziąć udział.
2: Jacek Brzeziński, organizator.
3: Imprezy, która nosić będzie nazwę Rynek Mocy Fitness Maraton Tarnów, czyli w ten weekend płyta tarnowskiego rynku zamieni się w wielką siłownię, salę ćwiczeń.
2: Przede wszystkim zamieni się w wydarzenie, które pozwoli wszystkim, niezależnie od wieku, stanu zaawansowania czy tężyzny fizycznej, przyjść, dobrze spędzić czas. To wydarzenie jest dlatego tak niepowtarzalne, bo chcemy, żeby wszyscy spróbowali. A fitness jest taką dyscypliną, którą każdy może ćwiczyć, niezależnie od tych wszystkich predyspozycji bądź niepredyspozycji. Dlatego tym bardziej jest to ciekawe wydarzenie.
3: No właśnie, na co się piszą osoby, które się zgłoszą na tą imprezę? Bo rozumiem, spektrum działań będzie szerokie.
2: No tak, przygotowaliśmy program, 4 bloki.

0: którą każdy może ćwiczyć, niezależnie od tych wszystkich predyspozycji bądź niepredyspozycji, dlatego tym bardziej jest to ciekawe wydarzenie. Mhm.
1: No właśnie, na co się piszą osoby, które się zgłoszą na tą imprezę, bo rozumiem, spektrum działań będzie szerokie.
0: No tak, przygotowaliśmy program, 4-blok instruktorów, którzy będą mieli 30-minutowe bloki tematyczne. Każdy trener przygotował coś innego, różnego rodzaju ćwiczenia, układy, więc spora dawka fitnessu, ponad 2 godziny dobrego ruchu, aktywności. Oczywiście nie zabraknie przy tym odpoczynku i schłodzenia, czy to w łyku wody, czy pod parasolami. O to też zadbaliśmy, ale przede wszystkim będzie to dawka mega dużej i pozytywnej energii w niedzielny przedpołudnie.
1: Zapisy, z tego co zdążyłem ustalić, 18 czerwca się kończą. Dlaczego warto się zgłosić wcześniej i jakie formalności trzeba dopełnić, żeby wziąć udział w tym imprezie?
0: Tak, jeśli chodzi o uczestnictwo, to do czwartku, 18 czerwca do wieczora przyjmujemy zapisy online na stronie Kempa Sport, tam znajdziecie link do naszego wydarzenia. Cieszy fajnie, że jest duża frekwencja, bo już ponad 220-230 osób weźmie udział w maratonie, a jeszcze podejrzewam, bo będziemy mieli przygotowane około 20 pakietów na miejscu przed samym wydarzeniem, więc będzie można przyjść z przysłowiowego buta i się zapisać, więc tutaj też. Więc czwartek, godzina 20 powiedzmy, plus minus koło wieczora, zamykamy zapisy online, więc jeszcze łapcie ostatnie pakiety.
1: A właśnie, co w tym pakiecie? Bo rozumiem, że z pustymi rękami z tej imprezy oprócz spalonych kalorii nie wyjdą uczestnicy.
0: Absolutnie, absolutnie. Zawsze staramy się, żeby uczestnik każdy był zadowolony, więc tutaj pakiet startowy obejmować będzie pamiątkową koszulkę, specjalnie dedykowaną do tego wydarzenia. Gadżety kosmetyczne, gadżety podarunkowe od naszych partnerów, będzie też woda, będzie izotonik, będą różne ciekawe rzeczy i ten pakiet będzie na tyle bogaty, żeby urozmaicić też również to naszym uczestnikom.
1: Z tego co widzę na plakacie, uczestnicy muszą sobie zarezerwować 2 godziny. Jakieś przygotowania do tego wydarzenia powinni przedsięwziąć, zwłaszcza ci, którzy nie trenują na co dzień?
0: Ja myślę, że takim podstawowymi rzeczami to są 3 kwestie. Pierwsza, ubiór sportowy, drugie, mata do ćwiczeń, bo płyta rynku jest nawierzchnią betonową, płytową, więc tutaj będzie na pewno bardziej komfortowo, więc każdy uczestnik powinien mieć swoją matę. Butelka wody, no i czwarta rzecz, chyba najważniejsza, dobry humor, pozytywne nastawienie, bo o to nam przede wszystkim chodzi, żeby tutaj ta społeczność fitnessowa w ten dzień właśnie współgrała i razem się świetnie bawiła.
1: No właśnie, bo na tym rynku będą różne aktywności, które dla naszego zdrowia są ważne, poruszane. Możemy zdradzić właśnie, jak to mniej więcej będzie wyglądało po kolei?
0: Oczywiście. Zaczniemy jak zawsze od solidnej rozgrzewki, połączoną z różnymi ćwiczeniami zarówno w pionie, jak i w poziomie. Kolejnym blokiem to będą blok, który będzie zawierał techniki i elementy boksu, więc też ciekawe do ćwiczenia przy dobrej, wysokiej częstotliwości, jeśli chodzi o BPM w muzyce. Będzie sporo ćwiczeń też rozciągających, takich dynamicznego rozciągania, ale generalnie chcemy pokazać różnorodność, chcemy pokazać, żeby całe nasze ciało podczas tych 2 godzin ćwiczyło, uruchomiło się i przede wszystkim dla tych osób, które pierwszy raz będą uczestniczyć w tego typu wydarzeniach czy aktywnościach, chcemy też pokazać, że jest to sport dla wszystkich.
1: A uprawianie sportu jest ważne, zwłaszcza jeśli myślimy o tym, żeby w zdrowiu i jako takiej kondycji funkcjonować przez całe życie.
0: No myślę, że tutaj nie trzeba nic dodawać. No sport jest, może nie tyle sport, ale aktywność fizyczna, jakakolwiek aktywność fizyczna, przynajmniej te minimum 3 razy w tygodniu, jest bardzo ważna zarówno dla naszego zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Zdrowie fizyczne, no to przede wszystkim zdrowy kręgosłup, zdrowe stawy, proste plecy i to jest chyba najważniejsze, i dobra kondycja, dobre płuca. A zdrowie psychiczne, no to tutaj sport jest lekiem na wszystko, tak uważam. i lekiem na stany depresyjne, nerwowe i na ciężki dzień w pracy i na różnego rodzaju problemy, czy to zawodowe, czy prywatne, więc aktywność pomaga się zdecydowanie zresetować, odciąć i wyzerować, tak aby móc wrócić do życia z nową energią.
1: Podczas tej imprezy będziecie też pokazywali, że ważne jest dbanie nie tylko o tą część kondycyjną, ale także siłową, że to jednak działa, kiedy jakby łączymy zarówno elementy kardio, jak i siłowe, jak i regenerację. To nie jest tak, że to na jednym należy się skupić.
0: Nie, no oczywiście, dlatego ten maraton jest wielopłaszczyznowy.

0: wielopłaszczyznowy, funkcjonalny, czyli będziemy wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia i aktywności przez te 2 godziny. Trening siłowy, może tutaj nie pojawi się żadnego elementu treningu siłowego z uwagi na to, że nie będziemy używać żadnych obciążeń, natomiast te ćwiczenia, które zestawy, bloki programowe, które przygotowaliśmy na maratonie, na pewno uruchomią wszystkie nasze, nawet najgłębsze włókna mięśniowe, które posiadamy. Mhm.
1: Impreza jest adresowana zarówno dla osób jakby niepełnoletnich, dzieciaków, jak i każdy może w każdym wieku dołączyć, czy są jakieś ograniczenia?
0: Oczywiście impreza jest dla wszystkich. Zawsze dla wszystkich, niezależnie od stanu zaawansowania. Jeśli chodzi o wiek, no to jeżeli jest osoba niepełnoletnia, to musi posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w tym wydarzeniu. Natomiast wszystkie osoby dorosłe, tutaj nie ma żadnych barier, nie ma podziałów. Zapraszamy wszystkich w niedzielę.
1: Właśnie, Płyta Rynku wszystkich pomieści tam dużo, bo mówisz o kilkuset już osobach. Tematy, jak się wszyscy zaczną rozkładać, jak to będzie usytuowane, zaplanowane na Płycie Rynku?
0: Tak, nasze obliczenia wskazują, że Płyta Rynku może pomieścić około 350 do 400 uczestników, więc myślę, że tutaj ta liczba, która już jest, a jeszcze się myślę zwiększy, to bez problemu się pomieścimy. Podest, scena, gdzie będą instruktorzy, będzie umiejscowiona na wysokości kawiarni Hybryda. Tutaj zaraz vis-a-vis ratusza, tak żeby będzie zarówno widok na lewą stronę rynku, jak i na środek, jak i na prawą stronę. Strefa ćwiczeń będzie tylko i wyłącznie dla uczestników. Każdy uczestnik przy odbiorze pakietu startowego będzie otrzymywał specjalną opaskę, która będzie umożliwiała go do wejścia na arenę, tak bym to nazwał. No i jest godzina 11, startujemy i bawimy się dobrze.
1: Aktywność rodzinna przy właśnie też niedzielnym przedpołudniu, to myślę, że też fajna forma dla tych, którzy jeszcze się zastanawiają wziąć udział czy nie. Można wziąć żonę, męża, dzieciaki, a nawet teściową, rodziców. Myślę, że to właśnie też może być to takie fajny pomysł na rodzinne przedpołudnie.
0: Tak, jak najbardziej. Całą rodzinę tutaj zapraszamy. Mamy już sporo rodzin, które przychodzi w niedzielę, są już zapisani, tylko pamiętajcie o tym, zapiszcie się do czwartku, bo później już miejsc nie będzie i nie będzie możliwości uczestnictwa w tym wydarzeniu.
1: No właśnie, to jeszcze przypomnijmy, kiedy dokładnie wydarzenie, do kiedy zapisy, gdzie wszystkie informacje?
0: Wydarzenie 21 czerwiec, to jest niedziela, najbliższa, Płyta Tarnowskiego Rynku. Startujemy od godziny 11, biuro zawodów czynne od godziny 9.30. Zapisy online są jeszcze czynne do czwartku 18 czerwca do godziny 20 i po tym terminie już zamykamy zapisy i dostępne będą tylko i wyłącznie pakiety na miejscu. Ilość pakietów na miejscu jest ograniczona, więc kto pierwszy, ten lepszy.
2: Wydarzenie poleca Radio SK, a więcej szczegółów na tarnów.sk.pl.
3: Tarnów News.
2: Zaczynamy magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Justyna Świderska, zapraszam. Dziś sprawdzimy przygotowania do utworzenia ośrodka psychiatrii dla dzieci i młodzieży w Tarnowie. Zajrzymy do Dębna, gdzie szykuje się remont zamku, a na koniec opowiemy o inwestycjach w Wesołowie. Coraz bliżej utworzenia ośrodka psychiatrii dla dzieci i młodzieży w Tarnowie. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza przygotowuje się do realizacji inwestycji. Dyrektor placówki Anna Czech zapowiada, że prace ruszą już w wakacje.
4: Ten projekt zlokalizowany jest oczywiście na terenie naszej działki Szpitala Świętego Łukasza. Powstanie w miejsce starych budynków, tak zwanych dawnych bloków pielęgniarek, które zostaną rozebrane i na bazie tych fundamentów powstaną nowe fundamenty, poszerzone fundamenty, ponieważ będą trochę inne wymiary, podstawy wymiarów tych dwóch budynków. Ta inwestycja to jest prawie 67 milionów złotych. Celem tej nowoczesnej psychiatrii i leczenia jest to, aby dziecko czy ktoś z młodzieży nie dostał się na oddział, aby zatrzymać ten proces jakiegoś rozchwiania organizmu wcześniej, czy to w poradniach indywidualnych, czy na oddziale dziennym, czemu służy jeden budynek, a drugi w ostateczności ten oddział stacjonarny. Profil będzie taki różnorodny, ale myślę, że będziemy ten profil leczenia w stacjonarnym dostosować do potrzeb pacjentów i na pewno w uzgodnieniu też ze specjalistą wojewódzkim, panem profesorem Pileckim, który nas do tego mobilizował, żeby ten projekt złożyć, a szpital uniwersytecki jest na 8. miejscu, więc udało nam się, no właśnie dzięki

0: wartości chyba tej odległości, no i dobremu projektowi. Więc będzie ta poradnia, żeby nie zapomniał, oddział dzienny na 15 pacjentów, poradnia zdrowia psychicznego, zespół leczenia środowiskowego, co jest bardzo ważne, terapia indywidualna, grupowa, rodzinna, no i wspaniały ogród terapeutyczny, taki ogród marzeń. I będą też dodatkowe po prostu rozwiązania wewnątrz, pokoje wyciszenia, pokoje sensoryczne. Wszystko to będzie monitorowane poprzez kamery, też których dobór gwarantuje zachowanie też intymności, na ile to każdemu człowiekowi się potrzeba. Tutaj będą tylko kwestie bezpieczeństwa, prawda, bo to jest bardzo ważne przy jakichś problemach, że tak powiem, emocjonalnych. Oczywiście stawiamy na ścisłą, twórczą współpracę z lokalną społecznością, tutaj ze szkołami, z ośrodkami, które współpracują na rzecz dzieci i młodzieży. Myślę, że to powinno się bardzo ładnie rozwinąć, no to będziemy specjalnie temu się przyglądać, starać się wspierać po prostu temu rozwojowi, bo im wcześniej się pewne zjawiska wykryje, tym szybciej można zapobiec, no i po prostu nie doprowadzić do tego rozstroju zdrowia. Chcemy, by to miejsce było takim miejscem bajkowym, dlatego, żeby po prostu ci, którzy może mają jakąś depresję, jakieś są smutni, żeby po prostu poczuli, że mogą sięgnąć gwiazd. Dlatego mamy tutaj na tym pierwszym budynku takie specjalne miejsce, takie obserwatorium astronomiczne, będzie luneta, przy pomocy tutaj będzie można obserwować gwiazdy i księżyc. Tuśmy się nawet konsultowali księdza profesora Hellera, który nas odesłał do innego profesora, który nam skonsultował, jak powinno to miejsce wyglądać. Także chcemy, żeby to miejsce było takie bardzo optymistyczne. No i ogród terapeutyczny, który jest istotną częścią też tej terapii. Tam będą bardzo różnorodne też miejsca, altany do wspólnych przebywania, a także rozmów terapii. To miejsce ma być skierowane do dzieci i młodzieży, no też automatycznie do ich rodzin, prawda, bo zawsze to jest tak, jeśli jakieś problemy, to też cała rodzina jest to zaangażowana. To przede wszystkim do dzieci. To miejsce też ma być też taki element profilaktyczny. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, że tutaj no, też będziemy z tego miejsca właśnie poprzez współpracę ze szkołami, z ośrodkami różnego rodzaju młodzieżowymi, będziemy też oddziaływać profilaktycznie. Podobnie jak to staramy się robić w onkologii, że realizujemy, co nas zresztą pochwalono przez ponad 10 lat więcej, przechytrzyć raka. To jest bardzo ważne, tak tutaj też myślę, że będziemy się starali sięgać po takie projekty, przechytrzyć depresję, przechytrzyć tego rodzaju problemy i myślę, że właśnie to miejsce, gdzie będzie tam właśnie powinno przyciągać raczej, a nie odstraszać. Nawet to obserwatorium astronomiczne i tak dalej, więc stąd chcemy, żeby tutaj stąd był taki pozytywny przekaz. Generalnie tendencja jest taka w psychiatrii polskiej, no, żeby po prostu w ogóle pacjenci dorośli i również młodzi nie trafiali na oddziały, tylko żeby wcześniej działać i zapobiegać temu. Także my oczywiście się w to wpisujemy, mimo wszystko jest ten oddział. Zobaczymy, jakie będą potrzeby, bo czasem pewnie będzie potrzeba hospitalizacji, być może nawet te problemy z odżywianiem, no tego nie wiemy jeszcze dokładnie, jak to się ułoży. Na razie stawiamy w porozumieniu z konsultantem wojewódzkim, że będą to różnego rodzaju schorzenia, ale potem zobaczymy w uzgodnieniu no, po prostu z instytucjami, które współpracują z nami, jak będzie, w jakim kierunku będzie to stacjonarne leczenie. Oby się, jak to się mówi, jak najmniej przydawało, chociaż też przy tym jest malutki, zaprojektowany ogród, gdyby jeszcze te dzieci, czy młodzież w tym momencie pierwszego takiego styku ze szpitalem jeszcze nie mogli do tego dużego ogrodu wychodzić i korzystać tam po prostu z aktywności różnego rodzaju. Tych gabinetów będzie dość dużo, ja w tej chwili nie umiem powiedzieć, nie wiem, ile będzie dokładnie, czy będzie 20, czy ile, no tego nie wiem, będą różnego rodzaju, będzie oddział dzienny na 15 osób, prawda? Czyli będą wspólne przestrzenie, takie podobnie jak oddziale dla dorosłych i będą poradnie, kilka po prostu, bo będzie gabinet dla lekarza, ale głównie to psychologowie, psychoterapeuci, lekarz rzadziej i będą miejsca do wspólnych spotkań.
1: A prace mają potrwać do końca 2028 roku.
2: SK Tarnów.
1: Umowa z wykonawcą podpisana, lada moment ruszą prace. Chodzi o remont zamków

0: i będą poradnie. Kilka po prostu, bo będzie gabinet dla lekarza, ale głównie to psychologowie, psychoterapeuci, lekarz rzadziej i będą miejsca do wspólnych spotkań.
1: A prace mają potrwać do końca 2028 roku.
2: SK Tarnów.
1: Umowa z wykonawcą podpisana, lada moment ruszą prace. Chodzi o remont zamków, ma potrwać 28 miesięcy, mówi Kazimierz Kurczap, dyrektor Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
3: Zamek Wrębnie jest wyjątkowym obiektem, bo jest to obiekt pochodzący ze średniowiecza i zachowany, można powiedzieć, w takim pierwotnym stanie, jako jedyny w Małopolsce. W związku z tym jego ochrona i dbanie o ten obiekt to jest naszym obowiązkiem i to też czynimy. Remont przyczyni się do tego, że zamek zyska nowy blask, będzie wykonany mnóstwo takich praktycznych inwestycji, takie jak na przykład przebudowa, czy wybudowanie w ogóle nowego mostu, przez który przechodzi się do zamku, po to, żeby spełniał wszystkie funkcje bezpieczeństwa i przeciwpożarowe. Wybudowana kordegarda, gdzie będą znajdować się już eleganckie toalety dla turystów, również recepcje, gdzie będą przyjmowani turyści, będzie ona odnowiona i odpowiednio urządzona. Wymieniony zostanie dach na zamku, pokrycie dachowe, będzie zmodernizowany dziedziniec, zbudowany krużganek czwarty, tak żeby w pełni odtworzyć ten wygląd, który przed wieloma laty był. No, bardzo duże prace zostaną wykonane też w parku, cięcia pielęgnacyjne, nasadzenia. W parku znajduje się bardzo piękna, też zabytkowa figurka świętego Nepomucena, zostanie ona w pełni wykonserwowana i zyska swój dawny blask. Ale najważniejszym też elementem w tym wszystkim jest to, że chcemy spowodować, aby zamek był dostępny dla turystów przez cały rok. Dlatego, że do tej pory, ze względu na warunki, które tam panowały, w okresie zimowym zamek był niedostępny, ponieważ nie był ogrzewany. W tej chwili po remoncie uzyska ogrzewanie, cały będzie ogrzewany i w związku z tym przez cały rok będziemy mogli przyjmować turystów, będziemy mogli realizować lekcje muzealne i różnego typu wydarzenia, które cały czas wcześniej w zamku się działy i cieszyły się bardzo dużą popularnością. Mam nadzieję, że prace przebiegną pomyślnie, że firma, która ma duże doświadczenie w tej dziedzinie, wykona swoje zadanie na szóstkę i pod koniec 2028 roku będziemy mogli cieszyć się już nowym wyglądem zamku w Dębnie.
1: Przetarg na wykonanie modernizacji zamku w Dębnie wygrała firma Arco System z Oświęcimia. Prace mają potrwać 28 miesięcy, mówi przedstawicielka wykonawcy Anna Grzegorzek.
4: Wydaje nam się, że ponad 2 lata to jest spory okres czasu, jednak no, mamy do czynienia tutaj z zabytkiem wpisanym do rejestru, który może jakby przed nami swoje tajemnice odkryć w takich najmniej spodziewanych momentach, ale mam nadzieję, że tutaj nasze doświadczenie pomoże i wszystko zakończy się dobrze. Obiekt jest z XV wieku, prowadzi do niego również most, który na pierwszym froncie musimy wyremontować i wybudować na nowo, żebyśmy mogli dojeżdżać, więc no, przed nami spore wyzwania, ale ich się nie boimy, liczymy na to, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.
1: Koszt robót budowlanych objętych podpisaną umową wynosi ponad 21 milionów złotych, natomiast wartość całego przedsięwzięcia przekracza 35 milionów. Z kolei dofinansowanie z funduszy europejskich to ponad 25 milionów złotych.
2: SK Tarnów.
1: Wykonawca ma 18 miesięcy na realizację inwestycji. W ramach SIM Małopolska w Wesołowie powstanie blok wielorodzinny. Do wynajęcia będzie 27 mieszkań, podkreśla burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak.
5: No, przypomnę, że spółka SIM Małopolska została utworzona przez 16 samorządów z Małopolski, w tym gminę Zakliczyn oraz Krajowy Zasób Nieruchomości, a więc agencję rządową, która jest odpowiedzialna właśnie za budowę mieszkań na wynajem. Gmina Zakliczyn w ramach tej spółki wniosła aportem działkę w Wesołowie, niedaleko granicy z miastem Zakliczyn, od strony tej ulicy Grabina, od strony zachodniej Zakliczyna i jesteśmy już na etapie po podpisaniu umowy z wykonawcą, firmą Erzbet z Nowego Sącza. Wartość robót to ponad 8 milionów złotych. Powstanie blok wielomieszkaniowy na 27 mieszkań, jedno, dwu, trzy pokojowych, które będą dostosowane również dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przekazaliśmy również ten plac budowy pod właśnie blok wykonawcy i wykonawca na wykonanie tego zadania ma 18 miesięcy. Co do zasady oczywiście te obiekty budowane w ramach spółki SIM Małopolska również mają zaprojektowane właśnie rozwiązania energooszczędne, również w ramach odnawialnych źródeł energii i oczywiście również wokół tego obiektu powstanie parking i wszelkie udogodnienia właśnie właśnie również dla osób niepełnosprawnych.
6: A jak wygląda kwestia tutaj, jeżeli chodzi o czynsz?
5: Czynsz planowany jest na poziomie około 21 zł. To jest taka stawka, która obowiązuje, można powiedzieć, w większości budynków, które zostały już wybudowane w ramach spółki SIM Małopolska, na przykład w Wierzchosławicach, czy też w gminie Bożęcin. I myślę, że również podobna stawka będzie dotyczyła tutaj budynków w Wesołowie. No oczywiście tutaj będzie

0: prowadzona przez spółkę Simao Polska kalkulacja kosztów. Przypomnę również, że 17 kwietnia zakończyliśmy już nabór wniosków o najem mieszkań. Bardzo dużo wniosków wpłynęło na te 27 mieszkań. Mamy 104 wnioski, więc jest naprawdę bardzo duże zainteresowanie tymi mieszkaniami. Oczywiście są wnioski mieszkańców miasta i gminy Zakliczyn, ale również ten program dopuszcza możliwość składania wniosków przez mieszkańców, którzy nie są aktualnie mieszkańcami, nie zamieszkują na terenie gminy Zakliczyn.
1: No właśnie, a jak wygląda kwestia wyboru przyszłych lokatorów? Tutaj pewnie niektórzy mają, że tak powiem, cudzysłowie mówiąc kolokwialnie, fory, jak i spełniają inne warunki, dzięki którym są bardziej punktowani, prawda?
0: Panie redaktorze, oczywiście tutaj te kwestie związane z punktacją reguluje uchwała Rady Miejskiej w Zakliczynie, która została przyjęta w 2025 roku. Ona reguluje właśnie kwestie kryteriów punktacji. Między innymi tutaj premiowane są rodziny z dziećmi. Oczywiście również dodatkowe punkty mają osoby z niepełnosprawnościami, ale oczywiście każdy wniosek będzie oceniany indywidualnie na podstawie złożonych dokumentów, zaświadczeń, które zostały załączone do tego wniosku.
1: Zainteresowanie, jak pan mówi, bardzo duże. Są plany, aby w gminie Zakliczyn powstały kolejne tego typu inwestycje?
0: Myślę, że tak. Tutaj będziemy na ten temat rozmawiać z radnymi Rady Miejskiej w Zakliczynie, tak aby właśnie zastanowić się nad kolejną lokalizacją budynku. Skoro mamy tak duże zainteresowanie, to tutaj będziemy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i na pewno trzeba pamiętać również o tym, że to jest też oferta również dla rodzin, które potencjalnie mogłyby wyjechać właśnie szukając mieszkania, czy też pracy poza gminą Zakliczyn, a jednak będzie to taki dla nich dodatkowy atut, aby zostać tutaj w gminie, więc będziemy się starali tą ofertę związaną z mieszkaniami poszerzać. Przypomnę również, że w ostatnich latach, w 2022 i 2023 roku zakończyliśmy budowę dwóch obiektów komunalnych w Rusławicach na 40 mieszkań, w Paleśnicy na 30 mieszkań. Przypomnę również, że właśnie w ramach tych naborów na te mieszkania w Rusławicach mieliśmy 107 wniosków na 40 mieszkań, a w Paleśnicy 65 wniosków na 30 mieszkań, więc to zainteresowanie było i zostało to również potwierdzone w tym kolejnym naborze na blok w Wesołowie.
1: A chciałbym się zapytać, bo tutaj wcześniej mówiliśmy o kwestii czynszu. Czy według pana właśnie ta kwota, która najpewniej będzie obowiązywać wciąż, jest w porównaniu na przykład do tych bloków komunalnych wciąż atrakcyjną?
0: Oczywiście tutaj, jeśli chodzi o bloki w Rusławicach i Paleśnicy, ten czynsz jest znacznie niższy, bo wynosi 11 zł za metr kwadratowy miesięcznie. To jest ten czynsz, który został pierwotnie ustalony w momencie, kiedy podpisywana została umowa z każdym z mieszkańców i on obowiązuje do dnia dzisiejszego. Natomiast oczywiście tutaj trzeba zwrócić uwagę na kwestie związane z tym, że inwestorem nie jest gmina jak w przypadku tych dwóch obiektów komunalnych. Przypomnę również, że właśnie jeśli chodzi o bloki komunalne, czyli w Rusławicach i w Paleśnicy, na łączny koszt obydwu bloków, bo obydwa kosztowały po około 8 milionów złotych, a więc ponad 16 milionów wydatkowaliśmy na te bloki. Ponad 14,5 miliona to były właśnie dotacje rządowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jak również w ramach Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, a więc te dotacje pozwoliły tak tutaj przygotować montaż finansowy, aby właśnie ten czynsz był niski, aby ten czynsz był na tyle niski, korzystny dla mieszkańców, ale to są też mieszkania, które zostały tutaj przekazane do podnajem mieszkańcom, rodzinom, które mają zdolność czynszową, nie mają zdolności kredytowej, a więc to są rodziny, które mają źródło utrzymania oczywiście, ale nie na tyle wysokie, aby mogły po prostu wziąć kredyt, budować dom jednorodzinny, czy też zakupić w innej części regionu lub w innej części Polski mieszkanie, więc po prostu chcieliśmy wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i to się udało. Ten program mieszkaniowy zafunkcjonował. Mamy 70 mieszkań właśnie z tym czynszem po 11 zł, a tutaj oczywiście spółka Simao Polska, więc odrębny podmiot realizuje to przedsięwzięcie. Oczywiście tutaj z jednej strony ten montaż finansowy spółki, który został tam przygotowany i jest przygotowany dla każdej inwestycji osobno, musi wziąć pod uwagę również koszty kredytu, który został zaciągnięty przez spółkę Simao Polska i stąd też ten czynsz jest wyższy, ale myślę, że on nadal jest atrakcyjny dla mieszkańców.
1: A jeżeli chodzi o te bloki komunalne, to w przyszłości mogą powstać kolejne? W niedalekiej przyszłości.
0: Panie redaktorze, oczywiście na chwilę obecną mamy dokumentację projektową, którą moglibyśmy tutaj w tym zakresie, na podstawie której moglibyśmy przygotować montaż finansowy, oczywiście pozyskać środki zewnętrzne i zrealizować to przedsięwzięcie, ale oczywiście cały czas mamy w planach i myślimy tutaj o poszukaniu dodatkowych lokalizacji na kolejne, może dwa, może trzy kolejne budynki, ponieważ to zainteresowanie jest naprawdę bardzo duże.
1: Tak, zainteresowanie jest duże tutaj w gminie Zakliczyn, też powstają nowe inwestycje też skierowane do najmłodszych. Nie tak dawno oddano do użytku, jeżeli dobrze pamiętam, nowy plac zabaw. Tutaj właśnie to opowiedzmy coś na ten temat i też czy są plany na kolejne tego typu działania.
0: Oczywiście plac zabaw, który został zrealizowany na obiekcie tak zwanej Zielonej Świetlicy, a więc obiekcie takiego niewielkiego parku, który znajduje się obok szkoły podstawowej Zakliczenie. Zadanie zostało zrealizowane bardzo sprawnie za kwotę ponad 320

0: 300 tysięcy złotych, a 300 tysięcy to były właśnie środki rządowe i tutaj na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, że przy tym obiekcie również funkcjonuje przedszkole i żłobek i ten obiekt właśnie tego placu zabaw będzie przede wszystkim służył dzieciom z przedszkola i żłobka, ale oczywiście będzie on ogólnodostępny po godzinach tutaj działania żłobka czy przedszkola, będzie on oczywiście również ogólnodostępny dla mieszkańców i myślę, że to jest też kolejna nowa oferta dla właśnie najmłodszych mieszkańców gminy Zakliczyn. Planujemy również oczywiście powstanie kolejnych placów zabaw do remontu. Mamy również taki obiekt, który powstał 12 lat temu przy Orliku w Zakliczynie, przy obiektach LKS Dunajec Zakliczyn i tutaj też staramy się pozyskać środki zewnętrzne, aby wyremontować gruntownie ten obiekt, który właśnie służy również najmłodszym mieszkańcom.
1: Kiedy będzie coś wiadomo na temat tego, czy udało się uzyskać dofinansowanie na ten cel?
0: Jeszcze na chwilę obecną nie mamy. Oczywiście złożony tutaj wniosek, jeśli chodzi właśnie o ten plac zabaw do remontu na obiektach LKS Dunajec Zakliczyn. Złożony wniosek w ramach środków Urzędu Marszałkowskiego na infrastrukturę rekreacyjno-sportową, ale tutaj jeszcze nie ma ostatecznego rozstrzygnięcia, więc czekamy teraz już na ostateczne rozstrzygnięcia Zarządu Województwa Małopolskiego, tak aby móc ruszyć z procedurą przetargową, jeśli oczywiście otrzymamy dotację.
1: A w jakim on jest teraz stanie i jak będzie wyglądał? I czy jeżeli nie udałoby się niestety otrzymać tego dofinansowania, czy gmina będzie starała się tutaj znaleźć inne źródło?
0: Oczywiście ten obiekt, no, z uwagi na upływ przede wszystkim czasu i eksploatację bardzo tutaj jest bardzo mocno uczęszczany przez najmłodszych mieszkańców gminy Zakliczyn. Wymaga już gruntownego remontu. Mamy przygotowane pozwolenie na budowę, na taką mocną rekonstrukcję tego obiektu, ale oczywiście z zachowaniem aktualnej funkcji, czyli tych wszystkich urządzeń, które tam występują. Po prostu chodzi tutaj przede wszystkim o wymianę tych urządzeń, wymianę nawierzchni, tak aby po prostu nasi najmłodsi mieszkańcy mogli czuć się tam bezpiecznie i korzystać z tych wszystkich urządzeń. Oczywiście o ile gdyby nie udało się uzyskać dotacji w ramach środków Urzędu Marszałkowskiego, będziemy szukać innych źródeł finansowania, tak aby rozpocząć remont tego obiektu.
1: A jak wygląda kwestia infrastruktury? Bo jak wiemy, drogi tak naprawdę zawsze są do robienia, chociaż w gminie Zakliczyn sporo już było też takich remontów już wcześniej.
0: Tak, oczywiście na chwilę obecną w trakcie są tutaj kwestie związane z asfaltowaniem w ramach Funduszu Sołeckiego. Zawsze podczas zebrań w miejscowości

0: które odbywają się jesienią roku poprzedzającego. Planowane są zadania na rok kolejny i w tym roku oczywiście mamy już sporo zadań, które są już zakontraktowane, mamy umowy z wykonawcą i w najbliższych dniach wykonawca już rozpocznie pracę na tych drogach. Są to drogi właśnie gminne, które wymagają już remontu. Są to często drogi szutrowe, ale też zdarza się, że jest to też nowa nakładka na istniejącej, mocno zniszczonej nakładce asfaltowej i mamy taki zawsze tutaj zwyczaj, że do zaplanowanych środków, które planuje miejscowość, co najmniej drugie tyle dokładamy z budżetu gminy Zakliczyn. Oczywiście Fundusz Sołecki jest częścią budżetu gminy, jest tą częścią wydzieloną w ramach budżetu do dyspozycji danej miejscowości, a przypomnę, że w gminie Zakliczyn mamy 24 miejscowości, więc tutaj każda miejscowość ma swoje plany. Sołtysz, Rada Sołecka wskazują razem z mieszkańcami te najpilniejsze zadania. To są to głównie zadania drogowe, czy to właśnie asfaltowania, czy też remonty bieżące polegające na przygotowywaniu tutaj już konkretnych zadań związanych z sprzątaniem, czyszczeniem rowów, korytowaniem różnego rodzaju właśnie odcinków dróg pod kątem kolejnych lat, kolejnych inwestycji związanych z asfaltowaniem, tak aby właśnie ta infrastruktura była utrzymana na tyle, że mogła być dostępna dla mieszkańców, a następnie mogła być modernizowana właśnie poprzez wykonanie nowych nakładek asfaltowych.
1: Może nie będę pytał właśnie tak jakoś szczegółowo, ale możemy powiedzieć, w których miejscowościach w pierwszej kolejności przynajmniej będą prowadzone te prace modernizacyjne?
0: Ten przetarg oczywiście na asfaltowanie został podzielony na 4 części. 3 części wygrała jedna z firm, pozostała jedna część gminy jest wystawiona przez kolejną firmę. Jest tutaj kwestie związane z rozpoczęciem prac. Są ustalane indywidualnie z każdą firmą, też z przedstawicielami miejscowości danych sołectw, ale myślę, że w pierwszej kolejności tutaj rozpoczną pracę właśnie w centralnej części gminy. Tutaj wykonawca będzie tutaj rozpoczynał te działania w miejscowościach m.in. w Wesołowie, w kolejnych miejscowościach, które będą tutaj najbliżej Zakliczyna, tutaj gdzie łatwiej jest położyć asfalt, jeśli chodzi właśnie o kształtowanie przede wszystkim terenu, ale myślę, że tutaj też trzeba patrzeć na warunki pogodowe, bo oczywiście myślę, że mam nadzieję, że tutaj również opady deszczu nie będą przeszkadzać w tym, aby sprawnie przeprowadzić asfaltowanie w całej gminie. Właściwie w każdej miejscowości mieszkańcy wskazali odcinek jeden lub więcej do asfaltowania.
1: Mówi tutaj właśnie też pan o tej pogodzie. Ostatnia zima była dosyć, no, taka długa, trudniejsza powiedzmy. Nie opóźniło to w jakimś sposób prac, jeżeli chodzi o budowę ścieżki rowerowej, która zaczęła się w ubiegłym roku?
0: Tutaj bardzo trafnie pan redaktor wskazał, że no niestety zima, która mocno dała się we znaki firmie wykonującej ścieżkę rowerową, tą właśnie przy drodze wojewódzkiej od miejscowości Bieśnik przez Zdonie, Borową aż do Paleśnicy, po granicy z gminą Gródek nad Dunajcem. My oczywiście staraliśmy się tutaj też w jakiś sposób pomagać w realizacji tego przedsięwzięcia w postaci właśnie tej kwestii związanej między innymi z uzgodnieniami z mieszkańcami, bo tutaj są kwestie zjazdów i różnego rodzaju innych tematów, które wychodzą podczas realizacji tej inwestycji, bo przypomnę, że oprócz oczywiście 3,5-metrowej ścieżki z asfaltu powstanie oczywiście również cała infrastruktura związana z odwodnieniem, z poszerzeniem drogi wojewódzkiej, więc to są naprawdę bardzo skomplikowane roboty budowlane związane właśnie z, można powiedzieć, stworzeniem nowej konstrukcji, części konstrukcji drogi. I tutaj mogę powiedzieć, że gdyby ta zima była dużo lżejsza, to te roboty byłyby bardziej zaawansowane, ale myślę, że te prace i tak idą bardzo sprawnie. W nie tylko jednym, ale kilku odcinkach tej drogi realizowane są właśnie te roboty budowlane związane z rozbudową drogi o ścieżkę asfaltową, ścieżkę rowerową. I tutaj oczywiście trzeba przypomnieć o montażu finansowym tej inwestycji, bo wartość tych robót to jest kwota blisko 19 milionów złotych, z czego 13 milionów złotych to są środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. I tutaj podziękowanie dla pana marszałka województwa małopolskiego za znalezienie środków, za przekazanie tych środków na to zadanie. 3 miliony złotych to jest dotacja w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To jest ten fundusz właśnie dedykowany na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Są to rządowe środki i 2 miliony 800 to jest wkład budżetu gminy Zakliczyn. To jest około 15% całości inwestycji. Na tą kwotę składają się już wydatkowane środki na przygotowanie dokumentacji projektowej. Koszt tej dokumentacji wyniósł 650 tysięcy. Wykupy gruntów na poszerzenie jezdni jest ponad 400 tysięcy złotych i ponad 1,7 tysięcy złotych to są środki finansowe, które pochodzą właśnie z budżetu gminy, przekazane Urzędowi Marszałkowskiemu, bo tutaj trzeba przypomnieć, że właśnie inwestorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zarząd Dróg Wojewódzkich, który właśnie w imieniu Urzędu Marszałkowskiego jest instytucją odpowiedzialną za utrzymanie dróg, jest inwestorem, jest wprost inwestorem, nadzoruje tą inwestycję, ale naprawdę

0: naprawdę myślę, że będzie zupełnie nowa oferta. 5,5 km nowej ścieżki rowerowej, asfaltowej. Naprawdę to jest bardzo duże, bardzo istotne przedsięwzięcie. Z jednej strony poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców miasta i gminy Zakliczyn, bo przecież na tym nam bardzo zależy, ale również z rozwój turystyki, możliwość właśnie bezpiecznego przejazdu. Tutaj jest to też kontynuacja tej ścieżki Eurovelo 11, a więc można powiedzieć tej autostrady rowerowej, która biegnie z północy na południe Europy, bo jak wiemy, jeszcze tutaj ten odcinek na terenie gminy Gródek nad Dunajcem, około 4 km, nie jest realizowany, ale jest przygotowywana koncepcja, tak aby właśnie tutaj można powiedzieć, że z północy, z perspektywy naszego regionu, z północy powiatu tarnowskiego, od gminy Wietrzychowice, tutaj wzdłuż wałów Dunajca, można dojechać do gminy Zakliczyn, do miejsca, gdzie to Eurovelo będzie się kierowało na południe, właśnie przy moście na Dunajcu, w Zakliczynie, będzie skierowane właśnie w drogę wojewódzką 975. Można powiedzieć, że te odcinki już są w dużej części gotowe, które dochodzą do samej ścieżki rowerowej, która jest w trakcie realizacji, to jest około 3 km i te kolejne ponad 5,5 km będzie zrealizowany jeszcze w tym roku. Zakładamy, że w czwartym kwartale nastąpi odbiór tych robót i będzie ta ścieżka już całkowicie w całej długości dostępna dla użytkowników ruchu, oczywiście również pieszych i rowerzystów w tym zakresie. Także to jest naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie podnoszące tutaj atrakcyjność turystyczną też gminy Zakliczyn, bo tak jak wspomniałem, jeśli uda się zrealizować, a wierzę, że tak będzie, na terenie gminy Gródek nad Dunajcem, około 4 km ścieżki rowerowej, to będzie możliwość bezpiecznego właśnie dotarcia w południowe części naszego kraju, oczywiście do Muszyny, Szczawnicy i w kierunku Zakopanego, więc będzie naprawdę to duże takie otwarcie turystyczne w kierunku południa Polski, południowej części Polski, no i dalej można jechać w kierunku Słowacji i południa Europy.
1: No tak, te ścieżki tutaj na pewno właśnie też otworzą gminę na turystów i ostatnio też pojawiła się nowa atrakcja turystyczna w Słonej, prawda?
0: Tak, jest to zadanie, które zrealizowaliśmy dzięki dotacji rządowej, Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych wsparł inwestycję kwotą blisko 2 460 000 zł. Są to środki, które pozwoliły na realizację tego przedsięwzięcia. Niespełna 400 000 zł to wkład budżetu gminy Zakliczyn. W ramach tego przedsięwzięcia powstała tężnia solankowa, powstała oczywiście postawa altana, taka, która pełni funkcję właśnie taką rekreacyjną, miejsca odpoczynku, plac tutaj rekreacyjny i siłownia zewnętrzna. No i ścieżka dobrodzenia, teren tutaj cały rekreacyjny, również plac zabaw, który jest tam dostępny również przy samej świetlicy, powoduje, że rodziny, starsze osoby, również rodziny z dziećmi mogą tutaj przybywać, spędzić kilka godzin właśnie takiego wypoczynku. I co jest bardzo istotne, to można powiedzieć, że kwestia tego, że jest to taki unikatowy obiekt, to jest to, że do

0: również przy samej świetlicy powoduje, że rodziny, starsze osoby, również rodziny z dziećmi mogą tutaj przybywać, spędzić kilka godzin właśnie takiego wypoczynku. I co jest bardzo istotne, to można powiedzieć, że kwestia tego, że jest to taki unikatowy obiekt, to jest to, że doprowadzono wodę mineralną źródlaną, która znajduje się właśnie w ujęciu wody mineralnej na terenie miejscowości Słonowa. Jak wiemy, Słona słynie właśnie z przebadanych, zinwentaryzowanych źródeł wody mineralnej. Jest tam również rozlewnia wody mineralnej, to źródła właśnie mineralne zostały już odkryte na terenie Słonej w XVII wieku. Następnie w latach 70. i 80. XX wieku profesor Józef Poborski, patron łazienek mineralnych w Słonej, zinwentaryzował, przebadał te wszystkie źródła wody mineralnej, które znajdują się we wzgórzach ciągnących się tutaj od Filipowic przez właśnie Wolę Struską, Zdonię Borową tutaj w kierunku Słonej i Wieśnika w tym paśmie Mogiły i Styru. I można dzisiaj powiedzieć, że gmina Zakliczyn ma bardzo dużo właśnie tych źródeł wody mineralnej. Dzięki temu właśnie tej inwestycji też pokazujemy ten ogromny potencjał przyrodniczy gminy Zakliczyn. Ta inwestycja właśnie związana z budową łazienek mineralnych gminy profesora Józefa Poborskiego przede wszystkim podnosi atrakcyjność turystyczną gminy Zakliczyn, ale również ma też charakter, można powiedzieć, prozdrowotny, bo przecież tężnia solankowa, jak również ścieżka dobrodzenia, to są właśnie te elementy infrastruktury, które mają poprawiać właśnie tutaj zdrowie osób, które tam przybywają, bo oczywiście z jednej strony mamy tutaj oddziaływanie na układ oddechowy, ale również na układ nerwowy, krwionośny, jeśli chodzi właśnie tutaj o ścieżkę dobrodzenia, także za serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych, aby odwiedzić właśnie Słoną, łazienki mineralne, również skorzystać z pięknych terenów, szlaków, które znajdują się właśnie w samej miejscowości Słona, również na całym terenie. I przypomnę również, że to przedsięwzięcie związane z budową łazienek mineralnych w Słonej to jest zadanie, które jest realizowane w ramach takiego szerszego projektu pięciu gmin pobórza Ciężkowicko-Rożąskiego, którego to liderem jest gmina Ciężkowice z całą infrastrukturą, która powstała tam w ostatnich latach. Mam tutaj na myśli oczywiście Park Zdrojowy i całe inwestycje właśnie związane z tutaj z rozwojem właśnie uzdrowiska i oczywiście te kwestie związane z obiektami przyrodniczymi, które propagują właśnie tutaj nasz teren pod kątem unikatowych tutaj gatunków zwierząt, czy też roślin, które występują właśnie na terenie pobórza Ciężkowicko-Rożnowskiego. Oczywiście w skład zrównanego szlaku obok gminy Ciężkowice wchodzi gmina Gromnik, gmina Pleśna, gmina Rzepienik Krzyżewski i oczywiście gmina Zakliczyn i wspomniane tutaj łazienki mineralne są elementem tego szerszego projektu, który został tutaj kiedyś zaplanowany, przygotowany, opracowany ponad 10 lat temu w ramach właśnie współpracy tych pięciu gmin. No i oczywiście, tak jak wspomniałem, do Słonej warto przyjechać, warto właśnie skorzystać z tej oferty, którą dają łazienki mineralne w Słonej.
1: Dodajmy, że pomysł budowy łazienek mineralnych w Słonej powstał już w 2016 roku.
2: SK Tarnów News.
1: Zaczynamy magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Justyna Świderska, zapraszam. Dziś o milionowej dotacji na modernizację sieci ciepłowniczej w mieście, a później zaprosimy Was na lekcję strzelania z łuku. 15 700 000 zł to dotacja dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie na modernizację miejskiej sieci ciepłowniczej. Prace już się rozpoczynają i mają potrwać do 2029 roku, informuje prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.
3: Aktywnie pozyskujemy jako miasto, jako nasze miejskie spółki środki zewnętrzne, tym razem program Fenix. 15 milionów, wartość całego zadania to blisko 24 miliony złotych. To są środki, które pozyskujemy w formie bezzwrotnej. 15 milionów złotych to jest już kolejna duża inwestycja z dofinansowaniem zewnętrznym realizowana przez Tarnowski MPEC. Nie tak dawno gościliście Państwo na otwarciu nowej instalacji, nowych silników gazowych. Jak wiemy, oprócz miejsca wytwarzania bardzo ważne są również sieci, węzły cieplne, w których w naszym mieście jest całkiem sporo, o tym pewnie pan prezes jeszcze powie. Ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że ten impuls inwestycyjny, który idzie ze spółki, cały czas pewnym priorytetem, choć nie za wszelką cenę, to też chcę, żeby jasno wybrzmiało, pewnym priorytetem jest budowa spalarni odpadów, a w zasadzie zakładu kogeneracji i pozyskiwania ciepła ze śmieci. ten impuls inwestycyjny ze spółki wychodzi. Tym razem sieci, jakie to będą sieci, które to będą sieci, już powie pan prezes. Też będę prosił panią Beatę Jagodę, panią wiceprezes, do tego, żeby poinformować, jak wygląda sytuacja na chwilę obecną, sytuacja finansowa spółki, w jaki sposób również ta otrzymana dotacja może poprawić w przyszłości wyniki.

0: naszego lokalnego czempiona. Bo tak chcemy mówić o naszej spółce MPEC.
1: Mówi Tadeusz Sieńczak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie.
2: Podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie projektu, który będzie realizowany w latach 2006-2029. Środki na ten projekt pochodzą z funduszy europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko, tak zwanego FENIX. Wartość projektu to jest około 24 miliony złotych. 15 milionów 700 tysięcy to jest bezzwrotna dotacja. W ramach tego projektu będziemy modernizować ponad 800 metrów sieci ciepłowniczej oraz 120 węzłów cieplnych. Jest to pokaźna ilość, ponieważ my eksploatujemy w tej chwili około 1200 węzłów ciepłowniczych. Te węzły, które będziemy modernizować, wyposażymy w najnowsze osiągnięcia techniki zwiększające bezpieczeństwo dostawy, poprawę komfortu regulacji dla naszych mieszkańców. No dzisiaj oferujemy taki standard, że każdy z odbiorców, jeśli chodzi o administrację, może sam decydować, jakie chce mieć parametry, czy to centralnego ogrzewania, czy nawet temperatury centralnej ciepłej wody, więc my musimy to zapewnić. Ten program jest bardzo ważny dla spółki, ponieważ no, takim największym naszym zawsze priorytetem jest zapewnienie bezawaryjnej dostawy ciepła. Jak się Państwo możecie przekonać, no, w historii MPEC-u tych awarii było bardzo niewiele, o których często słyszymy w telewizji. Staramy się wcześniej realizować, wymieniać, remontować, modernizować zarówno źródła, sieci i węzły, żeby to bezpieczeństwo było pewne w jak największym stopniu. Nigdy nie można wykluczyć jakiejś awarii. Jesteśmy również dumni z tego, że ten program będzie realizowany przez pracowników spółki, czyli my będziemy w procesach przetargowych kupować tylko materiały i niektóre usługi, natomiast wszystkie prace, czy budowy węzłów, montażu, regulacji, zdalnego nadzoru będą realizowali pracownicy spółki. Równocześnie zwiększając sobie większe kompetencje, ponieważ no, zastosujemy tam najnowocześniejsze obecnie techniki w tego typu instalacjach. Więc jest to program, który w przeszłości realizowaliśmy podobny, ale teraz chcemy kontynuować, ponieważ to bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne. Przy okazji tutaj osiągamy efekty ekologiczne poprzez zmniejszenie zużycia paliw, zmniejszenie strat ciepłowniczych. To również ma wpływ później na końcowe ceny, które oferujemy naszym mieszkańcom. Szczegółowy plan realizacji tych zadań można sprawdzić na naszej stronie internetowej, gdzie bardzo dokładnie pokazujemy, na jakich jest to ulicach, w jakim czasie to będzie realizowane. W poszczególnych latach niektóre zadania już są realizowane sieciowe. W tej chwili tam na ulicy Chrząszcza chociażby realizujemy zadania sieciowe. W tym roku również zmodernizujemy i zamontujemy 30 węzłów cieplnych. Staramy się, aby podczas tych prac modernizacyjnych czy wymiany węzłów te przerwy były jak najkrótsze. Założenie jest takie, że węzły wykonujemy u siebie na warsztatach. One później przyjeżdżają do poszczególnych budynków i tam taki najdłuższy okres przerwy w dostawie ciepłej wody, bo chcemy wszystkie te zadania wykonywać w okresie letnim, w okresie międzygrzewczym, żeby była mniejsza uciążliwość, to będzie wynosił do 2 dni. Czasem udaje się wcześniej, to zależy od tego, jak bardzo skomplikowany jest węzeł, ile ma funkcji, ale taki maksymalny okres przerw to będzie 2 dni. Pracę też będziemy wykonywać w okresie tylko do takich godzin, aby mieszkańcom nie przeszkadzać w wypoczynku po pracy, bo też mamy nawet takie zobowiązania umowne, jeśli chodzi o realizację tego programu, że on nie może być uciążliwy.

wykonywać w okresie tylko do takich godzin, aby mieszkańcom nie przeszkadzać w wypoczynku po pracy, bo też mamy nawet takie zobowiązania umowne, jeśli chodzi o realizację tego programu, że on nie może być uciążliwy.

0: się pojawia i wtedy musimy na bieżąco korygować nasze przebiegi lub uzgadniać jeszcze z właścicielami infrastruktury, czy możemy w taki sposób zainstalować swoje sieci ciepłownicze.
1: Mówi Beata Jagoda, wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie.
2: Tarnowski system ciepłowniczy należał do jednych z najnowocześniejszych systemów ciepłowniczych w Polsce. Chcemy ten standard, chcemy ten poziom utrzymać nadal. Spółka rokrocznie dokonuje nakładów na modernizację swojego majątku, a środki, które otrzymamy już bezzwrotnie z dotacji, pozwolą nam jeszcze mocniej zrealizować czy utrzymać ten poziom nowoczesności, poziom obsługi mieszkańców. Dlatego z wielkim zaangażowaniem przystąpiliśmy do pracy nad złożeniem wniosku, nad pozyskaniem tych środków. I dzięki nakładowi pracy pracowników udało się uzyskać, tak jak tu już zostało wspomniane, blisko 16 milionów środków bezzwrotnych. Jest to bardzo duży zastrzyk, dzięki któremu zrealizowane zostaną zadania inwestycyjne. Korzyści z pozyskania tych środków to korzyści wymierne, jak i mniej wymierne, które nie da się zmonetyzować, ale jednak należy o nich mówić, należy je podkreślać. Do takich wymiernych korzyści związanych z uczestnictwem w tym programie możemy zaliczyć przede wszystkim wzrost poziomu efektywności systemu tarnowskiego, zmniejszenie kosztów produkcji, zmniejszenie kosztów przesyłu, to zmniejszenie kosztów strat, zmniejszenie kosztów potencjalnych awarii i remontów, kompleksowa obsługa pracy całego systemu z poziomu biurka, z poziomu komputera. Sterowanie będzie możliwe dzięki wykorzystaniu nowych rozwiązań informatycznych poprzez pracownika dyspozytorni. W związku z czym to wszystko przekłada się na korzyść finansową zarówno dla mieszkańców, jak i dla spółki. Grupa korzyści niewymiernych to przede wszystkim wzrost kompetencji cyfrowych naszych pracowników. To również możliwość uczestnictwa czy informacji o ochronie środowiska, która jest tak ważna dla wszystkich nas, nie tylko dla mieszkańców Tarnowa. W związku z czym uczestniczenie w tym programie czy skorzystanie z tych środków było jedynym wyjściem dla spółki, żeby poprawić całą sytuację systemu tarnowskiego, systemu ciepłowniczego, a jednocześnie myśleć o rozwoju miasta, o rozwoju również spółki.
1: Mówi Maciej Włodek, wiceprezydent Tarnowa.
3: Niezmiernie cieszymy się, że to właśnie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej również po tarnowskich wodociągach skorzystało z możliwości programu Fenix. Jeżeli chodzi o tarnowskie wodociągi, tam mamy do czynienia z modernizacją samej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą. Tutaj, jeżeli chodzi o Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, mówimy o węzłach. Wszystkie te inwestycje mają realny wpływ na transformację energetyczną, jak i finalnie na przełożenie się na cenę związaną z ciepłą wodą. To wszystko jest ujęte potem w kosztach taryfowych, także taka inwestycja jest premiowana. Jeżeli chodzi o sam obieg naszej gospodarki, zarówno cieplnej, jak i opadowej, jest to system wielonaczyniowy. Zależy nam jako miasto, aby te wszystkie poszczególne elementy układanki, czyli tarnowskie wodociągi, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej oraz MPEC pracowały w jednym łańcuchu, tak aby miało to wymierne korzyści, żeby zarówno odpad, czyli gospodarka odpadowa, jak i wodociągi miały też taki system naczyń powiązanych i realnie w

0: Trafiła wiadomość, że ten przetarg, to postępowanie będzie ponowione. Liczymy na to, że będzie to już ostatnie postępowanie. Jest to największy kontrakt w naszym mieście, kwota powyżej 300 milionów. No, wiemy tutaj, że Budimex nie przeszedł procedury tak zwanego self-cleaningu. Jest to też poniekąd takie nowum, jeżeli chodzi o postępowania przetargowe i tutaj jeżeli chodzi o samofinansowanie, bo tutaj też spółka będzie wspomagała się finansowaniem zewnętrznym, do tej inwestycji nie jest ono zagrożone i no, liczymy tutaj, że ten termin, który został określony na realizację, nie zostanie zachwiany i no, mamy nadzieję, że oferenci będą odpowiadali na to postępowanie przetargowe w sposób taki szerszy, że nie będzie to wyłącznie kilka, dwie, trzy oferty, tylko to portfolio będzie większe, tak żeby już z tą inwestycją, z której startem borykamy się od kilku lat, wreszcie uruchomić.
1: Wszystkie te działania MPC-u, naszej miejskiej spółki, które zmierzają do wzrostu efektywności, do usunięcia

0: borykamy się od kilku lat wreszcie uruchomić.
1: Wszystkie te działania MPEC-u, naszej niskiej spółki, które zmierzają do wzrostu efektywności, do usunięcia

0: Swobodnie zapowiedzieć, że miejska spółka MPS nie będzie w najbliższym czasie starała się o wzrost taryfy, więc te ceny nie pójdą do góry, a naszym celem jest, aby ten trend utrzymać. Jeżeli by się tak zdarzyło, ale to zależy od oczywiście cen na rynkach światowych i innych surowców, to chcielibyśmy nawet, aby te ceny były niższe. Niemniej jednak to już dzisiaj, bo to od nas w jakiś sposób zależy, możemy zapowiedzieć, że w najbliższym czasie spółka o ten wzrost cen taryfowych nie będzie się odbywała.
1: Przypomnijmy, dotacja umożliwi modernizację 120 węzłów cieplnych w budynkach wielorodzinnych na terenie Tarnowa, a także ponad 800 metrów sieci ciepłowniczych.
2: SK Tarnów.
1: Można poznać tajniki łucznictwa. Tarnowska Brygada Wrichet zaprasza na lekcje strzelania z łuku. Szczegóły dotyczące zajęć, w tym harmonogram, dostępne są na facebookowej grupie stowarzyszenia. Jak podkreśla założyciel brygady Paweł Szura, warto zacząć przygodę z tym sportem pod okiem trenera, ponieważ pozwala to uniknąć wielu błędów.
3: Pierwszym błędem, który wszyscy popełniamy i to nie dotyczy się bodajże tylko tych osób, które gdzieś tam do nas przychodzą, ale też mnie, to jest kupowanie łuków, które są zbyt mocne. Czyli my przychodzimy na trening, dostajemy tam jakiś łuk od trenera, żeby móc tą technikę, to wszystko gdzieś tam spokojnie ustawić i trenować. A potem się okazuje, pytamy tutaj kolegę, podpatrujemy, ta osoba mówi, no ja strzelam tam z łuku dwukrotnie mocniejszego niż ty strzelasz, tak? Albo jakieś tam w ogóle chore jeszcze bardziej cyfry. No i taka osoba, szczególnie tutaj akurat panowie są, chociaż tutaj nie ma reguły, bo kobiety też mają takie tendencje. No to dobra, to ja sobie kupię ten łuk dokładnie taki sam jak tutaj kolega, no i potem przychodzi na zajęcia i on tego łuku w ogóle nie może naciągnąć, tak? A gdzie jeszcze trening, tak? My tak naprawdę z łukiem, żeby cokolwiek się utrwaliło, jeżeli chodzi o naszą pamięć mięśniową, musimy przynajmniej 6 sekund wytrwać w tej pozycji od jego napięcia do puszczenia strzały, a tutaj, gdzie my jesteśmy w stanie pół sekundy albo nawet nie dociągnąć

0: tak jak powinniśmy od samego początku do końca, no to gdzie ta pamięć mięśniowa, ona w ogóle nie ma szansy powstać, więc są pewne błędy. Są też osoby, które sobie kupiły łuki, przychodzą na zajęcia od razu z tym łukiem, bo gdzieś tam na AliExpress była promocja albo w innym sklepie. No to zazwyczaj te łuki leżą później jako takie zabytkowe wspomnienie moich przygód, że tak powiem, łuczniczych, a dopiero powolutku, spokojnie, jak się tych łuków kilku spróbuje, no to przychodzi taka, powiedzmy, wiedza, że ta osoba jest w stanie zdecydować, który łuk by chciała. Nie zawsze też to jest tak, że nawet jak się kupi już łuk, ten, który na początku się wydaje, że jest tym jedynym, potem się okazuje, że gdzieś tam na zawodach czy w innym miejscu bierzemy inny łuk do ręki, no i nagle jest miłość od pierwszego wejrzenia, i tamten łuk, który gdzieś tam był wybrany w taki przemyślany sposób, idzie na bok albo zostaje sprzedany, a ten łuk nowy idzie jakby na pierwszy plan. Tak to bywa i tutaj to się często zdarza, natomiast zachęcamy i to jest taka rada łucznicza dla wszystkich początkujących: nie kupujcie łuków, przychodźcie na zajęcia, uczcie się techniki i tego, jak bezpiecznie z tego łuku strzelać, a nie kupujcie, inwestujcie pieniędzy, bo potem się okazuje, że te pieniądze często są wydane no źle.
1: A jeżeli już ktoś nauczy się te techniki, to można dostać łuk, powiedzmy, całkiem przyzwoity w niezłej cenie? Czy no bo tak jak wcześniej rozumiem, że te historyczne na siłą rzeczy przez te materiały są bardzo drogie, ale można znaleźć coś, no, nieco nowocześniejszego, bardziej znośnego cenowo?
0: Tak, oczywiście, natomiast tutaj no, my mamy swoje jakieś takie rekomendacje. Możemy polecić łuki, które mamy sprawdzone i to mamy sprawdzone przede wszystkim właśnie tutaj, tak jak powiedziałeś, czyli cena, jakość, tak? Oczywiście można kupić łuki za naprawdę bardzo dużo pieniędzy, szczególnie tutaj ten sektor amerykański jest bardzo rozbudowany, jeżeli chodzi o te łuki od bloczkowych, powiedzmy nawet poprzez te takie bardziej, powiedzmy, do polowań prymitywne, ale jednak już nie historyczne, tylko bardziej z tych nowożytnych materiałów, no to tutaj można naprawdę polecić ogromne pieniądze, to taki, powiedzmy, średni jakości samochód można za taki łuk kupić. Natomiast nikt oczywiście takich łuków nikomu nie, nawet nie wiem, czy w Polsce są takie łuki w ogóle dostępne. Oczywiście można to pooglądać, piękne konstrukcje, czy na Facebooku, czy na jakichś tam stronach internetowych, no, ale to są rzędy tam kilku tysięcy dolarów, więc no, raczej niedostępne przeciętnemu zjadaczowi chleba w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o takie łuki, które naprawdę są godne użycia, to jest ich wiele. Jeżeli chodzi o takie łuki, powiedzmy, z karbonem i do polowań, no to tutaj mamy swoje typy. Akurat my proponujemy łuki z Chin. Nie mamy żadnych tutaj układów sponsorskich. Znaczy, ubolewamy, bo tych łuków u nas akurat w klubie jest chyba 70% wszystkich, jakie zostały kupione. No ale Chińczycy są, powiedzmy, dość specyficzni, jeżeli chodzi o te wszystkie kwestie. Mają łuki w bardzo dobrych cenach, no ale nie chcą się jakby dodatkowo jeszcze dzielić pieniędzmi. Co może i to jest też ciekawe podejście, no bo tak naprawdę ta cena jest naprawdę super, więc każdy może sobie na takie pozwolić. Jeżeli chodzi o łuki takie bardziej tradycyjne, historyczne, powiedzmy o muzealnych kształtach, bo nie mówimy tutaj o budowie muzealnej, tylko o takich bardziej kształtach muzealnych, od tureckich poprzez mongolskie, chińskie, no to jest ich bardzo wiele, jest bardzo wielu producentów i to zależy od tego też, jaki mamy portfel. Jeżeli chcemy kupić na rynku polskim, mamy bardzo wielu świetnych producentów łuków w Polsce, na cały świat znanych, więc jeżeli chcemy mieć łuk od Polaka, to możemy to kupić. Jeżeli chcemy mieć inny łuk, to możemy kupić też na Słowacji. Świetny producent tej klasy takiej naprawdę światowej jest na Węgrzech, Grozer. Jeżeli chodzi o bardziej tam już wschód, również jest całkiem spoko. W Turcji wielu ciekawych rzemieślników, a my jako stowarzyszenie współpracujemy też z takim bardzo fajnym, dużym graczem międzynarodowym z Chin. Nazywa się ta firma Alibow. Znamy się, ja z nowym Messengerem, nie mieliśmy okazji face to face, ale z właścicielem tej firmy i on tam nam bardzo pomaga, czasami robi na zamówienie sprzęt. No ja strzelam akurat z jego łuków na Mistrzostwach Europy, teraz na Mistrzostwa Świata się przygotowuję, to co mam na jego sprzęcie. Ale to nie znaczy, mam taki wielki dylemat, świetnego producenta łuk od polskiego rzemieślnika, nie będę tutaj, powiedzmy, go reklamował, ale no, kocham jego łuk, ale powiedzmy już od roku to moje przygotowanie na Mistrzostw Świata trwa, więc postanowiłem nie zmieniać sprzętu w tak zwanym międzyczasie, żeby już nie niszczyć sobie tych nowych, które mam z tym aktualnym z Chin, ale myślę, że od przyszłego sezonu, czyli od stycznia, spróbuję z tym jego łukiem z Podhala coś postartować, żeby zobaczyć, jak to pracuje. Piękna sprawa, piękny łuk.
1: No właśnie, tutaj wspomniałeś o Mistrzostwach Świata, o przygotowaniach. Jakie tutaj kolejne imprezy czekają na brygadę Everyhead?
0: No my w tej chwili jesteśmy na takim bardzo pilnym zamykaniu wyjazdu naszych kolegów na Mistrzostwa Europy

0: IFA, czyli ta Federacja Mistrzostwa Polski na Węgry. To już pod koniec czerwca, pierwsze starty. Jedzie od nas tata z synem, Grzegorz Bochenek, czyli to jest syn, dwukrotny mistrz Polski, junior. I jego tata, Witold Bochenek, również świetnie strzelający, coraz lepiej mu idzie. Zmienił też niedawno łuk, a troszkę bardziej taki, powiedzmy, pod tą kategorię, w której startuje. No i zobaczymy, co się będzie działo. Liczymy na dobry start. Później mamy Mistrzostwa Polski tylko w łucznictwie tradycyjnym. To jest troszeczkę ograniczona ta pula kategorii do tych bardziej takich ze strzałami drewnianymi albo tymi takimi najprostszymi do polowań z karbonem, czyli strzałami karbonowymi. I tutaj większa 8-osobowa ekipa na tą chwilę się chce wybrać do Golubia, do Brzymia. To jest taki zamek w okolicy Torunia. I to jest długi weekend w sierpniu, a później początek września to są Mistrzostwa Świata, inna federacja, HDH IAA, węgierska, na Węgrzech. Więc tutaj taka jeszcze dygresja, jak na tej federacji IFA strzela się do 55 metrów, czyli tak naprawdę bardzo daleko, to tutaj w tej federacji HDH strzela się do 27 metrów, w tej kategorii, powiedzmy, bardziej historycznej. Chodzi o to, że w tej kategorii, w tej federacji HDH strzelamy, musimy sobie bardzo celnie do tych miejsc, gdzie trzeba rzeczywiście trafić to zwierzę, żeby je zabić, w sensie punktowym, a nie w sensie życiowym.
1: No tak, bo są plastikowe.
0: Tak, są z góry. Trudno je zabić. Natomiast chodzi o to, że jest nastawienie na to, że tak naprawdę trafienie w zwierzę samo z siebie nie daje tak naprawdę łucznikowi za wiele, tak? Czyli ten mistrz świata, no naprawdę to jest, można powiedzieć, człowiek, który strzela z tego łuku w lesie, w różnych dystansach, pod górę, na dół, w jakiegoś takiego kabzelka od butelki albo może troszeczkę większe, jak kubek od kawy, praktycznie za każdym razem, tak? Więc to jest mniej więcej poziom trudności, tak? To nie jest poziom trudności, żeby sobie to w coś trafić, tylko to jest poziom trudności, żeby praktycznie przy każdej strzale przez te kilka dni trafić w to takie bardzo małe, okrągłe miejsce na tej gumie zwierzęta.
1: Przed samymi tego typu zawodami, wiadomo, tutaj pewnie trenujecie już z tym konkretnym łukiem, ale skupiacie się właśnie na tym aspekcie, na przykład tej precyzji?
0: Tak, to jest... Ja tak naprawdę, wracając po Mistrzostwach Europy w zeszłym roku, podjąłem decyzję, żeby w ogóle jakby zmienić całkowicie podejście do łucznictwa swoje, jak i też trenerskie, jak i też klubowe. To ta zmiana polega na tym, że my tak naprawdę trenujemy wiele aspektów, ale te aspekty skupiają się przede wszystkim na tym, żeby trenować każdy element strzału osobno, jeżeli to jest oczywiście możliwe, bo nie zawsze jest to możliwe. I tą precyzję od samego początku, bazując na wiedzy, która jest szeroko dostępna, od tej historycznej wiedzy po tą nowożytną. To są bardzo, bardzo różne treningi, od tureckiego poprzez koreańskie podejście do ucznictwa, amerykańskie, wiele, wiele, wiele różnych takich szkół, które gdzieś tam są. Natomiast polega to na tym, żeby po prostu właśnie powtarzalność rosła, ale nie od tego, że po prostu my sobie przychodzimy na trening i strzelamy z oku 2 godziny gdzieś tam w jakąś tarczę, tylko każdy element strzału od tych, powiedzmy, 2 metrów przysłowiowych od tarczy, gdzie wiadomo, nawet osoba, która nie umie strzelać z oku, trafi, ale to nie chodzi o to, żebyśmy trafiali, tylko żebyśmy trafiali w specyficzny sposób. Są odpowiednie cykle jakby treningowe, które mają budować naszą pewność siebie, psychikę, powtarzalność poprzez odpowiednie traktowanie samego procesu puszczenia strzały i spust. No jest wiele, wiele jeszcze dodatkowych takich specjalnych metod, które zostały opracowane. To nie jest tak, że ja coś wymyśliłem specjalnego i jestem tutaj jakimś, nie wiem, osobą, która swoje jakby przemyślenia w życie wprowadza. To są rzeczy, które już od dawna istnieją, od takich, powiedzmy, z traktatów z 1300 czy 1500 roku, po pozycje ciała chińskie czy tam mongolskie, kończąc na tym, że strzelamy nawet z zamkniętymi oczami.
1: Da się?
0: Tak, i powiem szczerze, tak, i to jest też ciekawostka, która, jak pierwszy raz o tym przeczytałem, gdzieś tam zobaczyłem, to stwierdziłem, że to jest niemożliwe. Nie dość, że da się strzelać celnie, to jeszcze się da strzelać powtarzalnie, dlatego że to jest coś, to jest taki fenomen, którego, powiedzmy, na co dzień nie możemy zrozumieć. My nie strzelamy głową, my nie strzelamy oczami, tylko strzelamy pamięcią mięśniową. I nasze ciało jest tak wytrenowane przez te tam tysiące powtórzeń, że jeżeli my nawet zamkniemy oczy i zrobimy wszystko zgodnie z tym, jak czujemy, to ciało się samo ustawi i strzeli. Czasami jest tak, że z zamkniętymi oczami potrafimy strzelić dokładnie tak, że 3 strzały czy 4 są wbite dokładnie koło siebie i w ten punkt, który chcieliśmy trafić, gdzie myśmy wcześniej jakoś specjalnie się nie ustawiali, tylko, powiedzmy, gdzieś tam przed strzałem powiedzieliśmy sobie w duchu, że dobra, chcę strzelić w to miejsce, i nagle nasze ciało wykonało to, a nasze oczy były zamknięte, tak? Natomiast przy strzelaniu z zamkniętymi oczami to nie chodzi o to, żeby strzelać z zamkniętymi oczami, bo to akurat nie jest tu istotne. Chodzi o to, że odcinamy bodźce przez zamknięcie oczu i nasze ciało i nasz mózg może się skoncentrować na przykład na samym spuście, co jest bardzo ciekawe, bo dzięki temu możemy ćwiczyć ten

0: i mamy nad tym bardzo dużą kontrolę. Kiedy mamy otwarte oczy, jest bardzo trudno się skoncentrować, żeby spust wykonać prawidłowo. Co więcej, jeżeli zaczniemy strzelać, czyli założymy sobie tylko strzałę nacięciwe, zaczniemy się jakby do tego strzału składać i już zamkniemy oczy, to dajemy też taką informację do mózgu, że halo, halo, ty nie musisz tutaj rządzić, bo ciało bez ciebie sobie poradzi. To jest bardzo istotne, bo wiele uczników cierpi na tak zwany target panic i jeszcze inne schorzenia, że tak powiem, psychologiczne, które przeszkadzają w strzelaniu. Bo tak naprawdę według tych wszystkich traktatów i innych ciekawych, stworzonych przecież już za, można powiedzieć, starodawnych czasów historycznie, traktatów, tak naprawdę jeżeli mózg nam się w to strzelanie, w proces strzału wtrąca, no to wtedy ten strzał już jest, zanim jeszcze go oddamy, już jest zepsuty, tak. Chińscy mistrzowie czy tureccy mistrzowie mówili o tym, że żeby strzelić poprawnie, to przed strzałem głowa już musi być pusta, tak.
1: To na takim turnieju to no nie tylko ten poziom trudności, ale faktycznie chyba jedna z większych walk jest ze swoim umysłem, prawda, i z nerwami, aby to jakoś trzymać na wodzy wszystko.
0: Zgadza się i to jest najciekawsze tak naprawdę takie moje spostrzeżenie właśnie po tych Mistrzostwach Europy w zeszłym roku, gdzie na Mistrzostwa Europy no nie przyjechali zawodnicy z różnych krajów, którzy są słabi. Wyniki wielu zawodników, z którymi zresztą cały czas gdzieś tam utrzymuję kontakt, którzy u siebie na podwórku są świetni. Można powiedzieć, gdzieś tam na Facebooku czy w innych miejscach cały czas widzimy gdzieś tam pierwsze miejsca. Okazuje się, że na Mistrzostwach Europy strzelali takie wyniki, że no powiedziałbym dziecko czy jakiś taki zawodnik, który no, może być pierwszy raz na takich zawodach, strzeliby lepiej, tak? Teraz pytanie, czy to jest brak ich umiejętności, czy to jest poziom stresu, który mieli na tych zawodach, no bo przecież po pierwsze nikogo nie znamy na takich Mistrzostwach Europy. To są kraje, które nie zawsze mamy szansę nawet odwiedzić gdzieś tam i zobaczyć, jak tam ludzie strzelają. Po drugie, no wszyscy się denerwują, no bo jednak jest o co walczyć, tak? Taki tytuł Mistrza Europy czy Mistrza Świata to jest poważna sprawa, tak? I tak jak powiedziałeś, no największą walkę, którą toczymy, to nie jest walka z tym, czy my umiemy strzelać, tylko z samym sobą, czy my się zdenerwujemy, zestresujemy. Ktoś tam powiedział, że strzelanie z łuku, jeśli chodzi o koncentrację i psychikę, to jest 80% głowa, czyli tylko 20% te umiejętności, więc jeżeli ćwiczymy codziennie, praktykujemy tę powtarzalność tych ruchów, to jest zaledwie 20%, a przyjeżdżający zawodnicy na takie mistrzostwa, to wszyscy ten, powiedzmy, te 20% mają opanowane, tak? I ten 80% tej głowy decyduje. No tak to wygląda niestety, tak? Gdzieś tam też słyszałem, ale to nie potrafię powiedzieć, czy to jest prawdziwe stwierdzenie, że strzelanie z łuku w takich poważnych zawodach jest porównywalne ze skokami narciarskimi, jeżeli chodzi o stres, tak jak się tam stoi na tym wysoko i potem wiadomo, że będzie się leciało przez jakiś czas. Nigdy nie skakałem w ten sposób na nartach, ale z łuku strzelałem i rzeczywiście można zaobserwować nawet na samym sobie, że powiedzmy ta sesja rozgrzewkowa wychodzi, po prostu jest fenomenalnie, wszystko się wbija tak, jakbyśmy chcieli, no człowiek sobie myśli, no nie, no jest po prostu ogień, tak, a potem nagle podchodzimy do pierwszej figury, patrzymy na tych mistrzów, którzy idą z nami w grupie i nagle się okazuje, że żeby trafić tę figurę, no to już nie jest tak prosto. A trzeba pamiętać też o tym, że Mistrzostwa Świata się tym jakby charakteryzują, że mamy tylko jedną strzałę. Czyli idziemy, podchodzimy tak do tego zwierza, widzimy na przykład tygrysa, bierzemy ten łuk, strzałę i albo trafiamy, albo nie. Albo mamy jakieś punkty, albo mamy wysoki wynik, albo mamy zero punktów i niestety nasz wynik no nie wystartuje wtedy jak rakieta i szanse na mistrzostwa czy jakieś tam finały są bardzo małe, tak? I wtedy człowiek się jeszcze dodatkowo nakręca, no i katastrofa gotowa, tak?
1: No właśnie, ta presja jeszcze większa, no bo jedna strzała tylko, no to...
0: Tak. No i można poprawić, tak? Więc na przykład na Mistrzostwach Polskich mieliśmy trzy jakby teraz zakończonych trzy różne typy strzelań. W pierwszym typie to była jedna strzała na każdy cel. To jest najtrudniejszy, można powiedzieć, taki dla łucznika, bo nie można... Pierwsza, powiedzmy, nasza intuicja, jeżeli chodzi o dystans czy coś, to musi być ta właśnie jedyna, tak? Nie ma jakby możliwości, żeby powtórzyć strzał. Mamy taką konkurencję, że strzelamy dwa razy na cel, ale za każdym razem zmieniamy miejsce, z którego strzelamy. Czyli na przykład jeżeli strzelamy z jakiejś tam odległości, potem albo podchodzimy, albo się cofamy, więc tak to mniej więcej wygląda. Albo mamy trzeci rodzaj jakby tego strzelania, czyli do pierwszej trafionej strzały, ale maksymalnie trzy strzały, tak? Czyli jeżeli mamy sytuację, w której jesteśmy daleko, źle oceniliśmy dystans czy jakiś tam błąd i nie trafiliśmy, to potem podchodzimy bliżej i mamy kolejną próbę. Jeżeli nie trafiliśmy tym razem, to podchodzimy bliżej i mamy tą trzecią, ostatnią próbę, tak? Więc tak to wygląda na Mistrzostwach Polski, a na Mistrzostwach, powiedzmy, w tej Federacji Europy będzie podobnie, a na Mistrzostwach Świata jest tylko jedna strzała i nigdzie nie podchodzimy, tylko po prostu stoimy w miejscu, gdzie wyznaczył nam organizator i musimy do tego zwierzaka przez te krzaki, drzewa, czasami różne dziwne miejsca trafić.
2: To był Paweł Szura, a my życzymy Brygadzie Wrichet kolejnych sukcesów.

0: Tarnów News.
1: Koncerty, wystawy, imprezy plenerowe i gala wręczenia nagród miasta Tarnowa. Przed nami zderzenia 2026. Świętowanie zaplanowano w wielu punktach Tarnowa, a każdy powinien znaleźć coś dla siebie, zapowiada Marcin Sobczyk z tarnowskiego magistratu.
2: Święto miasta Tarnowa, zderzenia, zdarzenia Tarnów 2026 i piątek to jest dzień, który poświęcamy szczególnie osobom, twórcom, animatorom kultury, osobom, które upowszechniają kulturę. I tak w tym miejscu, czyli w amfiteatrze letnim, chyba najważniejsze w roku wydarzenie dla świata kultury, czyli wręczenie nagród miasta Tarnowa w dziedzinie kultury i upowszechniania kultury. Tam 6 kategorii, bo to kategoria twórczość artystyczna, upowszechnianie kultury, nadzieja roku, a jak wiemy, to jest bardzo ważna nadzieja, bo my staramy się, czy kapituła, wyłapywać te postaci, które dopiero startują i zaczynają tworzyć, i z wielką przyjemnością oglądamy ich sukcesy, jak chociażby nagrodzony 2 lata temu nadzieją roku zespół Seth Smiles, który nominowany był chociażby do nagrody Fryderyka, ale przecież gra na wielkich scenach polskich i jest zespołem bardzo rozpoznawalnym, który pnie się w górę bardzo mocno, więc ta kategoria nadzieja roku niezwykle istotna. Ale to również nagroda honorowa, czyli za całokształt pracy w dziedzinie kultury, w dziedzinie twórczości artystycznej czy w dziedzinie upowszechniania kultury. To nagroda, która jest taką nagrodą tytularną, a bardzo ważna dla wszystkich organizatorów, czyli nagroda mecenas kultury, bo bez mecenasa kultury, bez mecenasów, bez tych osób, firm, które chcą wspierać kulturę również finansowo, no ciężko jest tworzyć coś, co będzie tylko z wykorzystaniem funduszy budżetu miejskiego. Zawsze liczymy na partnerów, na mecenasów. I też taka nagroda, która od ubiegłego roku jest po raz pierwszy, czyli nagroda jubileuszowa. Chcemy też dostrzegać i doceniać te osoby, które mają w bieżącym roku jubileusze, rocznice, twórcy, animatorzy kultury. Ale to też wręczenie przy okazji gali stypendiów artystycznych. W tym roku będzie przyznanych 6 stypendiów artystycznych. Też obserwujemy później rozwój tych naszych stypendystów. To są stypendia na konkretne projekty artystyczne, więc dodatkowo każdy z mieszkańców może później uczestniczyć w tym efekcie tych działań stypendialnych. I na koniec oczywiście gali, koncert Barta Szymoniak. Już gorąco zachęcamy. Ale to amfiteatr letni. A oprócz tego w przestrzeni miasta, w kilku miejscach, będziemy mieć kilka aren, bo i Park Strzelecki. Tam niedziela poświęcona jodze z wyjątkowym koncertem, bo to będzie koncert na m.in. misy takie do medytacji czy gongi. Ciekawa propozycja. Od godziny 8 startujemy, sam koncert do godziny 17. To różne przestrzenie miasta. Będzie jarmark galicyjski przez piątek, sobotę i niedzielę na płycie tarnowskiego rynku. Jak wiem, od 2 lat nie było jarmarku. Powracamy z tym kultowym jarmarkiem galicyjskim. Realizować to będzie również Centrum Informacji Turystycznej. To szereg koncertów, spotkań, kilka niespodzianek, których jeszcze nie ma w programie, ale się pojawią, a myślę, że będą ciekawą atrakcją. Już teraz gorąco zachęcamy do wspólnego świętowania zderzenia 2026 już za tydzień.
1: Jednym z elementów tegorocznych zderzeń będzie kolejny dobrodzień, zapowiada Dorota Krakowska, szefowa Centrum Usług Społecznych w Tarnowie.
3: Dobrodzień, bardzo ważny dzień dla osób z niepełnosprawnościami, ale również dla ich opiekunów. Jest to dzień, który jest poświęcony pełnosprawni dla niepełnosprawnych. Rozpoczynamy w tym roku dobrodzień w rytmie szanty. Będziemy się i bawić, ale i będziemy różne warsztaty wykonywać i przedstawiać różne dzieła fundacji, jednostek, które działają w ramach polityki społecznej, ale również zdrowia. Będzie można skorzystać z różnych animacji, zjeżdżalni, warsztatów sensorycznych, terapeutycznych. Będą też nasze spółki, Mościckie Centrum Medyczne, jak również Zespół Przychodni Specjalistycznych. Będą wykonywane badania, będziemy mogli porozmawiać ze specjalistami. Natomiast najważniejszą rzeczą, która też jest do wiadomości naszych mieszkańców, to autobus, który będzie wyłączony, bo nie będzie mógł dojeżdżać na kantorie, będzie zastąpiony Meleksem, który będzie dowoził naszych mieszkańców z niepełnosprawnościami, ale również ich opiekunów, na miejsce, gdzie będziemy mogli korzystać z różnych atrakcji.
4: Jeżeli chodzi o tego Meleksa, gdzie będzie ten przystanek początkowy, skąd będzie zabierał pasażerów?
3: Autobus będzie dojeżdżał do Parku Strzeleckiego, a od Parku Strzeleckiego już Meleks będzie dowoził naszych mieszkańców i osoby z niepełnosprawnościami.
1: Ale Święto Miasta nie może obejść się bez atrakcji muzycznych i tym razem przygotowano kilka propozycji, o których mówi Sebastian Szafarz z Tarnowskiego Centrum Kultury.
5: Zderzenia

0: zdarzenia 2026. To wydarzenie, które kojarzy się oczywiście z muzyką, choć będzie mnóstwo pięknych aktywności na terenie całego miasta, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców, to oczywiście liczymy również na obecność podczas tych wydarzeń muzycznych, które przed nami. A te wydarzenia oczywiście są taką odpowiedzią również na tę zabawę słowną zderzenia i zdarzenia, więc będziemy mieli okazję podziwiać artystów prezentujących zupełnie różne obszary. Pierwszy dzień inauguracja muzycznych zderzeń będzie miała miejsce w Amfiteatrze Letnim tuż po uroczystej gali wręczenia nagród miasta Tarnowa w dziedzinie kultury i stypendiów artystycznych. Zapraszamy mieszkańców na koncert, na który będzie wstęp wolny. To będzie koncert artysty, który nazywa się Bartas Szymoniak. Wystąpi on w duecie z gitarzystą i z człowiekiem, który również jest multiinstrumentalistą. Koncert, podczas którego będziemy mieli okazję spotkać się z piosenką autorską. Bartas Szymoniak to finalista telewizyjnego Idola. To świetnie wykształcony człowiek po Akademii Jazzu i Rozrywki w Katowicach, ale także znany wokalista z zespołu Sztywny Pal Azji, który reprezentował przez wiele lat. Po tym pierwszym dniu, w którym oddamy hołd ludziom kultury, drugi dzień, sobota, pierwszy weekend wakacji i mamy nadzieję, że to też spowoduje, że rynek wypełni się do najmniejszego wolnego miejsca. Na dużej scenie, na tarnowskim rynku będziemy mieli zderzenie różnych muzycznych światów. Będzie muzyka rockowa, ale także będzie muzyka reggae. Na naszej scenie wystąpi zespół Cheap Tobacco. To formacja, która już w Tarnowie pojawiała się wielokrotnie, między innymi podczas festiwalu Był Sobie Blues przed laty. Formacja, na której czele stoi Natalia Kwiatkowska, bardzo charyzmatyczna wokalistka, niezwykła postać, działa już od 15 lat. Teraz ma za sobą premierę kolejnej płyty i właśnie ten materiał usłyszymy na tarnowskim rynku. Cheap Tobacco otworzy ten koncert, natomiast tuż po nim scenę opanują panowie, którzy od 20 lat poruszają klimaty muzyki reggae i dancehall. Zespół Wawa Muffin, zespół, który wielokrotnie też gościł w Tarnowie, ale po latach będzie miał okazję powrócić i pobawić tarnowską publiczność. To muzyka, która z pewnością spowoduje, że nikt nie ustoi w miejscu. Liczymy na to, że publiczność oszaleje na punkcie tej właśnie jamańskiej muzyki reggae. To drugi dzień zdarzeń. No i wisienką na muzycznym torcie Święta Miasta Tarnowa będzie koncert, który odbędzie się w niedzielę. To jedyna impreza, która jest biletowana. Już teraz bilety są w sprzedaży na stronie internetowej tck.pl. A to koncert, który jest powrotem do twórczości Stanisława Sojki. Stanisław Sojka to artysta, który odszedł całkiem niedawno, którego muzyka od wielu lat porusza serce i dużych, i małych. Dlatego serdecznie zapraszamy na koncert, w którym nie będziemy świadkami odtwarzania jego muzyki. To koncert, w którym formacja, która zagości w amfiteatrze, będzie prezentowała autorskie interpretacje utworów Stanisława Sojki. Będziemy mieli trzech wokalistów, wśród nich półfinaliści telewizyjnego The Voice of Poland. W chórkach zaśpiewa m.in. Julka Honkisz, tarnowska wokalistka. Świetny skład, świetny zespół, no i najpiękniejsze hity Stanisława Sojki, który na samo brzmienie nazwiska Sojka każdy sobie gdzieś wyobraża ulubione utwory, a ten koncert nosi tytuł Cud Pamięci. Serdecznie zapraszamy. To takie muzyczne podsumowanie, finał zdarzeń 2026.
1: A tegoroczne zdarzenia potrwają od 23 do 28 czerwca. Program atrakcji na stronie miasta.
2: SK Tarnów.
1: Tarnów znowu stanie się stolicą śmiechu. Zbliża się tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Italia. W konkursie weźmie udział 6 spektakli. Jak zapowiada dyrektor Teatru imienia Ludwika Solskiego, Rafał Balawejdar, każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Jak zwykle mamy 6 spektakli konkursowych. W ramach tych 6 spektakli konkursowych festiwal rozpoczynamy swoją produkcją, która była przygotowana już w marcu. To spektakl w reżyserii Tadeusza Łomnickiego pod tytułem Prawda, w obsadzie Angelika Smyrgała, Olga Wojtkowiak, Przemek Płaczek i Wojtek Wereśniak. Tutaj postanowiliśmy robić tak jak w ostatnich latach, czyli nie przygotowywać premiery bezpośrednio na festiwal, tylko robić to znacznie wcześniej, ponieważ no jednak jest ten handicap w postaci zagranych kilkunastu czy kilkudziesięciu spektakli. Dzięki temu nasi aktorzy czują się lepiej. I cała stawka konkursowa wygląda w ten sposób, że zaprosiliśmy Lady Mayday z Teatru Zagłębia w Sosnowcu w reżyserii Artura Barcicia. To, myślę, łakomy kąsek dla tych wszystkich, którzy uwielbiają farsy i zabawne historie. Ci, którzy widzieli na przykład naszego Maydaya, to tutaj, żeby zobaczyli

0: te wersje, kiedy główną postacią i bohaterem jest kobieta. Kolejnym spektaklem to będzie spektakl zaprezentowany w Centrum Sztuki Moświce, Klub Kawalerów z Och Teatru w reżyserii Krystyny Jandy, między innymi z Marią Seweryn i Rafałem Rutkowskim. To też spektakl, który bardzo interesujący, klasyka, ale też spektakl, który swojego czasu w innej inscenizacji wygrał festiwal, bo bodajże był to spektakl z Bydgoszczy i właśnie Klub Kawalerów był laureatem naszego festiwalu. Następnym spektaklem to będzie spektakl Pułapka w reżyserii Cezarego Żaka ze świetną też obsadą, m.in. Leszek Lichota, Piotr Głowacki, ale także Jędrzej Hycnar, tarnowianin, który się pokaże w tym spektaklu. I ten spektakl pokażemy także w Centrum Sztuki Mościce. Zapraszamy spektakl z Teatru Ateneum autorstwa Anny Wakulik, też osoba związana z trochę z Tarnowskim Teatrem przez chwilę, kierowniczka literacka naszego teatru. W obsadzie bardzo fajne też nazwiska, między innymi Emilia Komarnicka i Łukasz Lewandowski. I to także jest spektakl konkursowy przedstawiony w ramach festiwalu. I ostatnim spektaklem konkursowym zaprezentowany u nas na dużej scenie to spektakl w reżyserii we współautorstwie autora Pożaru w burdelu Michała Walczaka, czyli Była sobie Polska. I w ten sposób to będzie, wyczerpiemy tą stawkę konkursową. Natomiast będą też wydarzenia towarzyszące i teraz poproszę Piotra Prokopa, żeby powiedział o tych muzycznych wydarzeniach towarzyszących.
1: Jako Stowarzyszenie Solskie cieszymy się, że możemy drugi rok z rzędu współtworzyć, jakby działać przy tworzeniu Festiwalu Talia. I tutaj, jak w tamtym roku udało nam się zaprosić Piwnicę pod Baranami, tak w tym roku również mamy trzech wspaniałych artystów. Będzie to Katarzyna Pakosińska, Staszek Karpiak-Bułecka i Maciej Miecznikowski w koncercie z piosenkami Marka Grechuty oraz Jana Kantego Pawluśkiewicza. Tytuł koncertu to Nie dokazuj. Odbędzie się 26 września, już ostatni weekend Festiwalu Talia, w sobotę na dużej scenie tam w Centrum Sztuki Mościce. Zapraszamy bardzo serdecznie. Drugie wydarzenie, Chór Solski, troszkę wcześniej, bo 11 września zaśpiewa dla Państwa koncert na Zielonym Dachu Teatru. 11 września o godzinie 19 również zapraszamy bardzo serdecznie. Mamy okazję się spotkać i wspólnie cieszyć się tym muzycznym przeżyciem. Mam nadzieję, że uda się też Państwa poruszyć tymi spotkaniami.
0: Zaprosiliśmy w tym roku pana Jerzego Zonia, dyrektora, reżysera Teatru KTO, po to, żeby pokazał tu w Tarnowie Weselisko autorstwa Bronisława Maja, które zostało pokazane już kilka lat temu w Krakowie, natomiast my zrobimy wersję tarnowską, zapraszając, jak ja tu sobie napisałem w cudzysłowie, gwiazdy i celebrytów tarnowskich. I w tym spektaklu, w tym pokazie wystąpią osoby związane i z teatrem, i te, które się przewinęły przez scenę, ale też chyba osoby z życia publicznego w Tarnowie. Myślę, że to będzie bardzo fajne wydarzenie, jednorazowe i niepowtarzalne i serdecznie na to zapraszam. Rzecz jasna, także będzie finał festiwalu i gala finałowa i w ramach tej gali finałowej, no po wielu latach, bodajże po blisko 20 latach znowu udało się zaprosić Teatr Narodowy z Warszawy ze spektaklem Komedian ze znakomitą rolą Jerzego Radziwiłłowicza i to zobaczymy tutaj na finał naszego festiwalu. Teraz zapraszam panią Karolinę Jambrozowicz, która opowie o zasadach sprzedaży.
2: W tym roku przygotowaliśmy dla widzów blisko 6 tysięcy biletów. Wyznaczyliśmy miejsca na karnety i będziemy mieć do sprzedaży 100 karnetów. 40 na godzinę wcześniejsze, 60 na godzinę późniejsze. W jednym karnecie znajdą się wszystkie spektakle konkursowe oraz wspomniane wydarzenia towarzyszące, czyli koncert Nie dokazuj, czytanie performatywne oraz spektakl finałowy. Zapraszamy wszystkich chętnych na 30 czerwca na godzinę 10 albo do kasy biletowej.
3: Jaki to dzień tygodnia?
2: To jest wtorek. Tak. Oczywiście sprzedaż uruchomimy także o tej godzinie w internecie i kasa biletowa będzie czynna aż do 17 lipca, następnie krótka przerwa wakacyjna i kasa ponownie otworzy się po 16 sierpnia. Serdecznie zapraszamy.
0: Równocześnie chcę podkreślić, że konferencja, na której zaprezentujemy jury i wszystkie wydarzenia, odbędzie się w pierwszym, w drugim tygodniu września, już po wakacjach i wtedy tutaj spotkamy się jeszcze raz z Państwem, rozdając też zapewne gadżety festiwalowe. A teraz chcemy dać ludziom czas, żeby przez wakacje, siedząc sobie gdzieś tam odpoczywając, albo zdążyli jeszcze przyjść przez pierwsze tygodnie lipca do nas tutaj, ale to ta druga opcja, którą podkreślała pani Karolina, też jest bardzo atrakcyjna, czyli siedzimy sobie wieczorem w domu, klikamy, kupujemy i go już mamy.
4: A ja przypomnę, że 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia rozpocznie się 18 września.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Donald Tusk reaguje na decyzję Karola Nawrockiego, a przypomnijmy, polski prezydent zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ma to związek z nadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
1: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem.
0: Mówi Karol Nawrocki, a decyzja o odebraniu orderu Orła Białego wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Powalone drzewa, zalane ulice i podtopione budynki, setki interwencji strażaków po gwałtownych burzach, które przeszły nad Polską. Tylko w Wielkopolsce z pomocą wyjeżdżali ponad 500 razy. W Lesznie ranna została jedna osoba, to nastolatek przygnieciony przez drzewo. A to jeszcze nie koniec gwałtownej aury. IMGW wydało ostrzeżenie przed upałem i burzami. I jeszcze mundial. Znamy pierwsze drużyny, które straciły szansę na awans do fazy pucharowej. To Haiti, które 0-3 przegrało z Brazylią i Turcją, która z kolei 0-1 przegrała z Paragwajem. W innych meczach Maroko wygrało ze Szkocją 1-0, a USA pokonały Australię 2-0.
2: Minuta po godzinie 9. Co powiecie na wspólny poranek, sobotni poranek w Radiu SK z hitami na czasie? Zapowiada się całkiem nieźle, prawda? To ja Was witam i zapraszam serdecznie do słuchania Radia SK i do słuchania hitów na czasie. Tate McRae na dobry początek, Kinga Baryga, witam.

0: Linkin Park. Tak wam gramy 17,5 minuty po godzinie 9. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Dzisiaj mamy sobotę. Dzień dobry dla wszystkich tych, którzy właśnie odpalili radio, którzy powoli budzą się do życia. Ja wiem, że sobota dla niektórych może być ciężka, szczególnie po dobrej piątkowej imprezie, ale jesteśmy z wami. Gramy wam hity na czasie. Swoją drogą są tacy, którzy odsypiają, są tacy, którzy pracują i są tacy, którzy sprzątają. A jak mówią eksperci, sobotni poranek jest najpopularniejszą porą na większe porządki. No bo to taki nasz kultowy polski rytuał tygodnia. Sobotnie sprzątanie. I jak się okazuje, sprzątanie może poprawić nastrój. Więc jeżeli sprzątacie, to proszę bardzo, Radio SK gra wam w tle najlepsze hity na czasie. Już za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj. A swoją drogą dajcie znać, co robicie. Czy sprzątacie, czy pracujecie, czy odsypiacie, leżycie jeszcze i leniuchujecie, czy może jesteście już w drodze. Czekam na wasze wiadomości. Na Messengerze Radia SK mam bilety na Toy Story 5. Kto chętny? Zapraszam. Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
3: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
2: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: I po reklamie.

0: Oskar Cyms i co noc, tak wam gramy w Radio SK. To jest idealny hit, który sprawdzi się na te wszystkie obowiązki, które wy wykonujecie w domu, bo okazuje się, że nie śpicie absolutnie, nie odpoczywacie, nie leniuchujecie, tylko spędzacie czas na przykład w kuchni, albo w pracy, albo sprzątając salon. No i tak jest między innymi u Dawida. Halo, halo, Dawidzie, co ty porabiasz w sobotni poranek?
1: Cześć, no ja akurat nie sprzątam, ale robię też pożyteczną rzecz. Smażę naleśniki, ponieważ moje dzieci od 2 lat, nierozłącznie wychodząc na basen, jedzą tylko i wyłącznie ten posiłek, także ja od rana stoję w kuchni.
0: To się nazywa przykładny tata. Co więcej, słuchajcie, dostaliśmy zdjęcie na Messengerze, że ma też pomocniczkę Igę. Niecałe 4 lata, a już naleśniki smaży. Pozdrawiamy was serdecznie, oczywiście dla was bilety na Toy Story 5. Bawcie się dobrze, a ja cały czas czekam na wasze wiadomości, bo bilety jeszcze mam. I wracam już za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie między innymi Bledka. Komu miałabym powiedzieć?
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
4: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
3: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
4: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
6: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
8: Ale dziś pięknie. Aż chce się coś zmienić w domu.
9: To może w końcu wymienimy okna i rolety?
8: I drzwi też. Tylko gdzie znaleźć wszystko w jednym miejscu?
10: W Sufix, największym centrum budowlanym w Tarnowie. To tu działa studio okien i drzwi. Miejsce, w którym wybierzesz nowoczesne rozwiązania do swojego domu. Okna, drzwi, rolety i bramy. Profesjonalne doradztwo, pomiar i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Studio okien i drzwi Sufix. Ulica 305. Komfort zaczyna się w domu.
11: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
12: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
11: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
13: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
14: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony.

0: Przyćmić już się doskonałym snem każdego dnia. Doktor Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
1: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to pro. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj

0: Martin Garrix i Ed Sheeran to są hity na czasie, to jest Radio SK. Wśród was są też tacy, którzy od rana buszują w kuchni, ale po to, żeby przygotować na przykład torty na wyjątkową okazję, na różne wyjątkowe okazje, pozdrawiamy naszą słuchaczkę Milenkę ze Zgierza i życzymy miłej pracy. I gramy dalej, kolejne hity na czasie, tak żeby wam się miło pracowało, miło gotowało, sprzątało bądź odpoczywało. Już po godzinie 10, między innymi Męskie Granie Orkiestra 2026 i hit nareszcie. Radio
1: SK. Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek,

0: lecieć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
8: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
9: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
8: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiet.

0: broni palnej, oddając w kierunku pokrzywdzonego 5 strzałów.
1: Mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Prokurator skierował też wniosek o tymczasowy areszt. Utrudnienia mogą potrwać nawet do poniedziałku. To na linii kolejowej Poznań-Berlin, a dokładnie między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami. Wszystko przez obniżenie sieci trakcyjnej. Tysięczny mecz na Mundialu będzie nieco inny. Organizatorzy zapowiedzieli, że z tej okazji sędziowie dostaną specjalne naszywki. Na strojach pojawi się napis Match 1000. To podczas jutrzejszego spotkania Tunezja-Japonia.
2: Minuta po godzinie 10. Jako że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to w tej godzinie przychodzę do Was z premierą. Dawid Kwiatkowski i Margaret. To nowy numer od nich, już za chwilę Wam go gram, ale najpierw hity na czasie i męskie granie Orkiestra 2026. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Sylwia Grzeszczak i Księżniczka. Tak wam gramy 15,5 minuty po godzinie 10. To są hity na czasie, ale dodatkowo jest też sobota i sobota okazuje się, że u was jest bardzo intensywnym dniem. Martyna się do nas odezwała. Cześć Martyna, co tam u ciebie?
1: Cześć, pytacie, co robię w sobotę? Ogarniam remont w mieszkaniu, muszę zawieźć syna do babci, a na noc idę do pracy, także życzcie mi miłego dnia, tak jak ja wam życzę. Pa!
0: To bardzo intensywnie u ciebie, Martyna, bardzo, bardzo i szczególnie ten remont. Mam nadzieję, że on skończy się szybciej niż przed końcem roku. Już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Andy Dust i Caris.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
10: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
12: I po reklamie.

0: Sean Paul, Dua Lipa, No Lie. Tak wam gramy w Radio SK, już teraz przyszedł czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jako, że wszystkie hity zaczynają się w SC, to przechodzimy do was z wyjątkowym duetem. Oni się tak zgadywali już od lat, zgadywali, próbowali i w końcu udało się. Dawid Kwiatkowski i Margaret przychodzą do was z nowym, przychodzą do was i do nas z nowym numerem, później ci opowiem. Jest to numer, który bardzo przyciąga. Brzmi jak ballada, ale jednocześnie zapowiada się jako dobry letniaczek. Nawet powiedziałabym najlepszy. No to co? Gramy. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem już teraz w Radiu SK. Radio SK. Można zamknąć oczy. Można się rozmarzyć.
2: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Rihanna, Jay-Z, Umbrella. Tak wam gramy 34,5 minuty po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. O, dzisiaj zdecydowanie parasolka nie będzie nikomu potrzebna, bo w całej Polsce wysokie temperatury. Na przykład w okolicach Warszawy około 30 stopni, Ostrów tam nawet 35. Jest bardzo gorąco, więc pamiętajcie, żeby się nawadniać, pić dużo wody, szukać sobie miejsca w cieniu i dodatkowo nosić czapkę. To się zdecydowanie przyda i oczywiście słuchajcie hitów na czasie. One też orzeźwiają, przynoszą orzeźwienie i powodują, że jest jakoś tak lepiej. Niezależnie od tego, czy jesteście w pracy, w domu, czy może na przykład gdzieś na wyjeździe albo w samochodzie, to my wam gramy. I już za chwilę wracam do was z kolejnymi takimi hitami na czasie. Będzie Igo i Bruce, ale będzie też Ariana Grande i One Last Time.
1: Reklama. Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CES-ów w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata w

0: Własna 20%, leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
3: Wpadaj do Lidla, po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać.

mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać.

0: 3 czerwca z kuponem My Media Markt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz, Magazynowa 7.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: 5 minut dzieli nas od godziny 11. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Dzisiaj jest sobota, a my po godzinie 11 wracamy z kolejnymi najlepszymi hitami na czasie. Do tego jeszcze dorzucamy najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radio SK. Wysyłajcie swój numer telefonu, a ja po godzinie 11 do kogoś z Was zadzwonię. Mam bilety na Toy Story 5, więc warto wziąć udział w tej zabawie.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: tylko promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni,

0: Wiesz, co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
5: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trwa policyjna obława w Świętokrzyskiem. Mundurowi szukają mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. 49-latek miał zaatakować nożem swoich teściów. Nie żyje 80-latek, a jego żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
11: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
10: Mówi Sylwia Faryna, oficer prasowy tamtejszej policji. Jak udało nam się ustalić, poszukiwany jest byłym policjantem. Przez Polskę przeszły potężne burze. Tylko w Wielkopolsce strażacy interweniowali prawie 500 razy.
12: W Promnicach na terenie powiatu poznańskiego doszło do pożaru poddasza. Powstał w wyniku prawdopodobnego wyładowania atmosferycznego.
10: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Niebezpiecznie będzie też dziś. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla zachodniej części kraju. Reprezentacja Brazylii odzyskała prowadzenie. To na liście drużyn z największą liczbą strzelonych goli w historii Mistrzostw Świata. W drugiej rundzie fazy grupowej tegorocznego mundialu Canarinhos pokonali Haiti 3-0 i mają na koncie 241 trafień.
13: Minuta po godzinie 11. My gramy dalej. Hity na czasie w Radiu SK. A ktoś chętny może na bilety na Toy Story 5? Jeśli tak, to zgłaszajcie się, bo rozpoczynamy za chwilę zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. A teraz gramy. Dawid Podsiadło i sezon na dobry początek godziny 11. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: David Guetta, tak wam gramy 17 minut po godzinie 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. No, nie uważacie, że ten numer brzmi jak sobota? Tak wam właśnie gramy w Radio SK. A już za chwilę będziemy się wspólnie bawić. Bawić się w zabawę nie mów tak, nie mów nie, to jest propozycja, z którą ja do was przychodzę, ale zanim to nastąpi, to ja wam jeszcze wyjaśnię zasady tejże zabawy. Ja zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. No i ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli wam się uda odpowiedzieć na te pytania bez używania tak i nie, no to zgarniacie ode mnie bilety na Toy Story 5. Kto chętny, kto zainteresowany, to ostatni moment, żeby się zgłaszać. Piszcie na Messengerze Radio SK swój numer telefonu, a ja już za chwilę do kogoś z was zadzwonię. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze trochę pogram hitów na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną Enrique Iglesias i Pitbull, Tamo Bien. Idealnie do tej temperatury, którą mamy aktualnie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy!
4: Sposób na

0: twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Już jest wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: I po reklamie.

0: Britney Spears, Gimme More. Tak, wam gramy 35 minut po godzinie 11. Nóżka, samochodzi, to są hity na czasie, to jest Radio SK. A teraz przyszedł czas, przyszedł moment, żebyśmy wspólnie się pobawili. Pobawili się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. A razem ze mną jest już Patrycja. Cześć, Patrycjo.
1: Cześć.
0: Na czym my cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Jestem na zakończeniu sezonu u mojego narzeczonego w piłkę nożną.
0: A, czyli tutaj tak bardzo aktywnie wspierasz narzeczonego. Cudownie, to możemy ci trochę poprzeszkadzać?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Dobrze, to pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Ja zadam ci 6 pytań. Na te 6 pytań musisz odpowiadać, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Czy zasady są jasne?
1: Jasne.
0: Dobrze, to w takim razie zaczynajmy. Uwaga, mam tutaj taki swój magiczny dzwoneczek. Byłaś kiedykolwiek w zoo?
1: Oczywiście.
0: Dawno temu?
1: Dawno.
0: Widziałaś kiedykolwiek słonia?
1: Widziałam.
0: A tygrysa?
1: Też.

0: Elvis jest królem dżungli, to prawda?
1: Niestety. Wykluczone.
0: A może lew nim jest?
1: Zgadzam się.
0: Wow, Patrycja, brawo, udało ci się przebrnąć przez te pytania. Ja wiem, że to nie jest proste, prawda? Bo jak opowiadałam o tych zasadach, to wydawało się, że co to tam, zgłaszamy się, nie ma problemu. Ale jak już przychodzi co do czego, to chyba nie jest tak łatwo.
1: Nie, nie, stres.
0: O, no właśnie, stres, ale bardzo dobrze, gratuluję ci, Patrycja, udało się i oczywiście bilety na Toy Story 5 są twoje.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, pozdrawiam ciebie i twojego narzeczonego. Buziaki, pa, pa.
1: Pozdrawiamy, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę wracają. Będzie m.in. Do i End of Beginning.
2: Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ale mi gorąco, Barbara.
5: Mnie też, Marian.
4: To co, klima?
5: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład, jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
4: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
5: No przecież.
4: No.
6: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład, kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
12: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
13: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
14: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
15: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
14: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
15: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
16: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
17: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
19: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
18: Wspaniale się to ogląda.
19: A jak smakuje?
18: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
22: I po reklamie.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żarty.

0: Ten numer brzmi jak wakacje. Hugel, tak wam gramy w Radio SK chwilę przed godziną 12. Po 12 kolejne hity na czasie, ale także najnowsze informacje z kraju i ze świata.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gastorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
5: Tato, co to za pan?
6: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
5: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
6: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
5: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
6: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
5: To z Tauronem.
6: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.

0: 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
2: Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. I aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy. Ulica Krakowska 15, Zgłobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M, 30 sztuk, 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka, 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
12: Michał Reszczyński. Sportowe emocje i solidna dawka ruchu opanują jutro tarnowski rynek. Odbędzie się tam otwarty trening dla mieszkańców. W programie m.in. cardio, ćwiczenia wzmacniające oraz elementy boksu.
13: Dla wszystkich, niezależnie od stanu zaawansowania, nie ma żadnych barier, nie ma podziałów. Zapraszamy wszystkich w niedzielę.
12: Zaprasza organizator wydarzenia Jacek Brzeziński. Start o 11:00. Tymczasem trwają Dni Wojnicza. Przygotowano liczne atrakcje rodzinne. Zaplanowano też koncerty. Już jutro wystąpią m.in. Kasia Stankiewicz czy Mateusz Ziółko.
14: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Problemy na A4 między Pietrzykowicami a Wrocławiem. Tu przewróciła się ciężarówka. Ruch w kierunku stolicy Dolnego Śląska odbywa się tylko lewym pasem. Podobny wypadek na S5 między Krynicznem a Wrocławiem. Tam także ruch w stronę Wrocławia odbywa się jednym pasem. Zagraniczne media piszą o zaostrzeniu polsko-ukraińskich relacji. To po decyzji Karola Nawrockiego. Wczoraj zdecydował on o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Załańskiemu. Ta decyzja zapewne doprowadzi do poważnego kryzysu dyplomatycznego między sąsiadami i to kilka dni przed konferencją na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku. To głos dziennika Jerusalem Post, a z kolei według niemieckiego Deutsche Welle to zaostrzenie polsko-ukraińskiego sporu. Dwie trasy, przewyższenia, setki rowerzystów i konkursy z nagrodami. Trwają wyścigi kolarzy podczas Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Dziś rywalizacja na 20 i 40 kilometrów.
15: Płoto nas trochę przeraża, ale myślę, że będzie dobrze.
16: Mega, mega, mega.
17: Dlaczego rower akurat?
16: Nie tylko rower. Maratony, półmaratony. No trzeba coś robić, nie, w życiu.
18: 3, 2, 1, start!
14: Na Pustyni Błędowskiej zaparkował też nasz eskowy autobus. Szukajcie pomarańczowej strefy.
5: Prawie 2 minuty po godzinie 12:00. Hity na czasie grają dalej, jest sobota. To jest Radio SK. Mam nadzieję, że już zakończyliście wszystkie obowiązki domowe i możecie się teraz wyluzować i posłuchać właśnie najlepszych hitów na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Rihanna, Calvin Harris, We Found Love. Tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie. Jeśli już wszystko posprzątaliście, zrobiliście wszelkie sobotnie domowe obowiązki, to teraz czas na odpoczynek. A jak odpoczynek, to z hitami na czasie. Po krótkiej przerwie wracam do was, a razem ze mną Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku, czyli numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki w Radio SK.
1: Reklama.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
2: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: ING to twój asystent który?

0: podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: To jest Radio SK, to są hity na czasie Damiana Dawid i Zombie Lady. Ten numer już za nami. Swoją drogą, jako że zbliża się pora obiadowa, to znalazłam takie badania, które sugerują, że widok mięsa może mieć uspokajający wpływ na mężczyzn. No to, drogie panie, jeśli planujecie obiad, to dzisiaj obowiązkowo mięso. Zastanawiam się też z drugiej strony, co musieliby ugotować panowie, żebyśmy my, kobiety, czuły się spokojnie.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
5: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Pokaż dzieciom świat, który znają tylko z bajek. Odwiedźcie ten weekend zamek w Melsztynie. 9. Biesiada Rycerska to żywa historia. Widowiskowa bitwa o zamek oraz pokaz powitania króla Stefana Batorego w Rzeczpospolitej. Na dziedzińcu obrzęd kupały, noc świętojańska, taniec ognia oraz pokaz laserowy Magia Melsztyna. Szczegóły na stronie Urzędu Miejskiego w Zakliczynie. 9. Biesiada Rycerska już w ten weekend. Zaprasza burmistrz miasta i gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.
10: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Kup rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
12: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
11: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
13: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
17: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj między innymi cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj

0: na wsis.edu.pl. Create your life.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: E-Boret.

Marisa i Odkochaj. Tak kończymy godzinę 12. Po godzinie 13 hity na czasie zostają razem z Wami, a stery przejmuje Łukasz Zduńczyk. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.

0: wielka promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelić coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Fabryka czekolady w Niemczech na terenie Mulhausen poszukuje pracowników do pracy sezonowej. Mile widziani pracowici studenci oraz studentki. Praca bez ograniczeń wiekowych. Oferujemy łatwe do nauczenia zadania bez wyjątkowych wymagań. Odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 669 298 996.
7: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
10: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksus.

0: Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
1: A pranie też za ciebie wstawi?
2: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
1: Z Tauronem tu zawsze można zaoszczędzić.
2: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: I po reklamie.
8: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dziś decyzja w sprawie aresztu. Chodzi o Gruzina, podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Służby przyznają, że w przypadku 36-latka spełnione są wszystkie przesłanki, by zastosować areszt.
9: Obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
8: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Gruzinowi grozi dożywocie. Służby ustalają, na czyje zlecenie mógł działać. Tragedia w Monachium. Dwa wagony towarowe zderzyły się na wiadukcie i spadły na ulicę. Zginęła jedna osoba. Trwa pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Dziś dzień otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Przewidziano wykłady i warsztaty dotyczące m.in. pozwolenia na broń, sąsiedzkiej straży czy bezpieczeństwa podczas wakacji. A to wszystko w warszawskim Centrum Expo 21.
10: O, ja znam naczelną zasadę bezpieczeństwa na wakacjach, czyli kiedy tata z synem wchodzi kąpać się w morzu, mama zostaje się opalać i pilnować rzeczy. Często tak bywa, prawda? Jeśli chcecie się poczuć jak na wakacjach, to jesteście w dobrym miejscu. W Esce macie wakacyjne hity na czasie. Michael Patrick Kelly na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kipery, ładuję nam baterie w upalne sobotnie popołudnie. To jest Radio SK, to są hity na czasie. I słuchajcie, na tegorocznym mundialu wydarzył się historyczny moment. Sędzia pokazał pierwszą taką czerwoną kartkę w historii. Za co? Za zasłonięcie ust. Paragwajczyk podszedł do reprezentanta Turcji podczas meczu. Coś tam mu powiedział przy zasłoniętych ustach. Turek podszedł do sędziego, naskarżył, sędzia obejrzał VAR. No i czerwona kartka. O co ta afera, powiedzcie mi? A może ten piłkarz po prostu zębów przed meczem nie umył?
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Mega Paka 14,99 za kilogram, a tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania,

0: już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
2: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: I po reklamie.

0: nie jednej osobie. Ten numer kojarzy się z dobrą sobotnią imprezką. Lerek, Innowator w Radiu SK. Gramy bardzo weekendowe hity na czasie. A wiecie, co się stało pod Legnicą? No, upał się wydarzył. Wielki upał. Legnica to jest aktualnie najcieplejsze miejsce w Polsce. Termometry pokazują w cieniu 31,7 stopnia. Najchłodniej w Zakopanem, tam niecałe 21, ale to cały czas rośnie. Dzisiaj i jutro prawie w całym kraju 30, na zachodzie nawet 35. No i słuchajcie, aż się prosi, żeby ten upał jakoś wykorzystać, prawda? Kiedy żona mówi, no może w końcu byś przyczepił tę półkę. A daj spokój, to za gorąco na takie roboty. Albo na przykład posprzątaj w końcu na tarasie. Za gorąco, to się kiedy indziej zrobi. No właśnie, to jest pytanie do Was. W jakiej sytuacji dzisiaj możecie użyć tego pięknego argumentu? Za gorąco, ja to kiedy indziej zrobię. Na co możecie odpowiedzieć za gorąco? Przed czym może Was ten upał dzisiaj uratować? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Na co jest Wam dzisiaj za gorąco? A ja za chwilę gram m.in. Eda Sheerana i Azizam.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
5: Co ty chcesz kupować, Zosiu?

0: Karysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
1: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
2: Ty, gdzie ty ogarniasz takie farby i tynki na robotę?
3: W Sofix. Przecież to największe centrum budowlane w Tarnowie.
2: I to masz od ręki?
3: Tak, to największe centrum mieszania farb i tynków. Różne systemy, renomowani producenci. Wszystko dobierasz na miejscu.
2: I nie tracisz czasu.
3: Dokładnie. A dodatkowo są otwarci już od 6.30. Zanim inni zaczną, ja już mam materiał i jestem na budowie.
4: Sufix. Centrum budowlane dla profesjonalistów i wykonawców. Wszystko w jednym miejscu. Ulica Czysta 5, Tarnów.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon,
7: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.

0: SK gra hity, które idealnie pasują do tej upalnej 30-stopniowej pogody. Shimza w Radiu SK, ale egzotycznie. Fire, to teraz to jest prawdziwy ogień z nieba. Żar się leje prawie w całym kraju, 30 stopni. Jest za gorąco, żeby odkurzać, żeby robić jakieś prace podwórkowe. Teraz wszyscy powinniśmy odpoczywać jak Paulina.
1: Hej SK, opalam się, a teraz muszę iść wziąć za robotę, kurczę.
0: No właśnie, nie musisz. Jestem pewien, Paulina, że twój mąż na pewno nie będzie cię zachęcał, żeby się wziąć za jakieś sobotnie obowiązki. A poza tym, jak mawia stare polskie przysłowie... Robota nie zając, wiadomo. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, na co macie dzisiaj ochotę przy takiej pięknej wakacyjnej pogodzie. Czekam na głosowy na Messengerze SK. Radio SK. A za chwilę najnowsze newsy.

0: SK. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pokaż dzieciom świat, który znają tylko z bajek. Odwiedźcie ten weekend zamek w Melsztynie. 9. Biesiada Rycerska to żywa historia. Widowiskowa bitwa o zamek oraz pokaz powitania króla Stefana Batorego w Rzeczpospolitej. Na dziedzińcu obrzęd kupały, noc świętojańska, taniec ognia oraz pokaz laserowy Magia Melsztyna. Szczegóły na stronie Urzędu Miejskiego w Zakliczynie. 9. Biesiada Rycerska już w ten weekend. Zaprasza burmistrz miasta i gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Fabryka czekolady w Niemczech na terenie Mulhausen poszukuje pracowników do pracy sezonowej. Mile widziani pracowici studenci oraz studentki. Praca bez ograniczeń wiekowych. Oferujemy łatwe do nauczenia zadania bez wyjątkowych wymagań. Odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 669 298 996.
10: I po reklamie.
11: SK Tarnów. Na czasie.
12: To co, macie ochotę się zabawić? Tarnowskie kluby przygotowały na dziś mnóstwo dobrych imprez. Z tej strony Michał Raszczyński. Trwa szalony weekend w Blue Velvet. Dziś odbędzie się tam koncert Menelaos. Będzie gorąco. W Gold Angels króluje DJ Dave. Tej nocy parkiet zamieni się w prawdziwy latynowski karnawał. Na dobrą zabawę możecie też liczyć w Alfie. Za konsolą stanie Cordy, który zaserwuje wam same energetyczne sety. Z kolei w piwnicy Przepraszam odbędzie się freestyle'owa bitwa, a potem karaoke. Więcej w mediach społecznościowych klubów.
13: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Teraz na termometrach przeszło 30 stopni, wieczorem popada. IMGW wydał alerty. Oprócz wschodniej i północno-wschodniej części kraju to ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, a także intensywnymi burzami.
14: Dzisiaj maksymalna temperatura prognozowana na Zieloną Górę do 35 stopni. Tutaj wygląda to, że będzie najcieplej.
13: Mówi nam Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW. Burzom towarzyszyć mają intensywne opady deszczu. Poprawia się stan zdrowia nastolatki, która po wypadku na hulajnodze trafiła do gorzowskiego szpitala. Przed nią jeszcze kilka operacji. Zdaniem lekarzy obrażenia nie byłyby tak rozległe, gdyby miała kask. 16-latka odzyskała przytomność i z ojomu przeniesiona została na chirurgię dziecięcą. Połączyła ich wspólna pasja. Kolarze mierzą się nawet z 40-kilometrową trasą. To podczas Małopolska tur na Pustyni Błędowskiej.
15: Jaki dystans za panią? Jak tam trasa?
16: Raczej płasko, a droga leśna dość wyboista, więc nadgarstki dawało odczuć.
17: Jechałem na trzecie miejsce na pudle.
13: Patronem wydarzenia jest Radio SK. Jutro kolejny dzień zmagań. Będą rajdy rodzinne czy rowerowe show.
18: I jeszcze jeden świetny sportowy news polskich.

0: Kartkarki właśnie wygrały z Holandią 3-1 w Lidze Narodów.
1: O, proszę bardzo, chyba jakiś gości mamy, proszę bardzo.
0: A dobrze, proszę bardzo, zapraszamy serdecznie na antenę Radia SK. Męskie granie już wam teraz gram. Łukasz Zduńczyk, witajcie, punktualnie 14:00.

0: Hej, Deepery, to się nazywa dobre sobotnie granie na antenie Radia SK. Gramy wam hity na czasie i razem odpoczywamy, korzystamy z wakacyjnej pogody. Dla Matiego ta sobota nie ma wad.
1: No SK, ja właśnie powiem tak, odpoczywam i jadę właśnie na ryby. Także yes. Życzcie udanych połowów.
0: A to ja nie wiedziałem, że na ryby się jeździ łowić ryby. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
3: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: To w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: Licznik w zależności od sklepu. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Między innymi od tego numeru zaczęła się jej wielka światowa kariera Dua Lipa w Radiu SK, a teraz zacznie się kariera nowego hitu na antenie SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My jesteśmy w tym dobrzy, łowimy dla was najlepsze muzyczne perełki, bo u nas po raz pierwszy słyszycie numery, które będą hitami. I teraz na naszą antenę wskakuje znany na całym świecie brytyjski producent Jax Jones, który nieraz już antenę Eski podbijał, a teraz nagrał nowy numer i słuchajcie, co ciekawe, z okazji premiery tego kawałka przez 2 godziny transmitował w internecie, jak gra set DJ-ski na żywo, jednocześnie biegając na bieżni. Także słuchajcie, to jest przetestowane, śmiało można zabierać ten numer na siłownię i robić takie ostatnie szlify formy przed wakacjami. Jax Jones, Pulling Me Back już teraz.
2: Radio SK. 6'2", I'm into it. Walking strong, crap game, always suggest.

0: LP w Radio SK uspokaja, dodaje otuchy wszystkim zapracowanym. Tak się właśnie gra w sobotnie popołudnie. Mikołaj prosi o otuchę, napisał na Messengerze. SK, dodaj otuchy wszystkim taksówkarzom w Lesznie. Trwa airshow i klienci najchętniej by na dach weszli. Jesteśmy razem z wami dla wszystkich w samochodzie za chwilę m.in. BB Rexa i New Religion. Słuchajcie, teraz jeszcze ważna sprawa, bo nasz słuchacz Adi chciał coś wyznać. On ma do powiedzenia coś, co wypowiada prawdopodobnie co druga osoba w naszym kraju w ten weekend.
1: Małki, ale lampa co? Ale lampa, nie?
0: No ciężko się nie zgodzić, także sezon na...
2: Ale paruwa co?
0: Uważam za otwarty. Radio
3: SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Ale dziś pięknie. Aż chce się coś zmienić w domu.
10: To może w końcu wymienimy okna i rolety?
9: I drzwi też. Tylko gdzie znaleźć wszystko w jednym miejscu?
11: W Sufix, największym centrum budowlanym w Tarnowie. To tu działa studio okien i drzwi. Miejsce, w którym wybierzesz nowoczesne rozwiązania do swojego domu. Okna, drzwi, rolety i bramy. Profesjonalne doradztwo, pomiar i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Studio okien i drzwi Sufix. Ulica 305. Komfort zaczyna się w domu.
12: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
13: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
12: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
11: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
14: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
15: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
16: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę.

0: praktykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na sisedu.pl. Create your life.
1: I po reklamie.

okulary przeciwsłoneczne na nosie, bluzka bez rękawów i takie hity na czasie wakacyjne z głośników. Gipsy Kukon w Radiu SK i bardzo ważna rada przed sobotnim wieczornym grillem ze znajomymi na przykład. Nie pijmy piwa. Słuchajcie, serio mówię, bo osoby, które piją piwo, to jest naukowo udowodnione, osoby, które piją piwo są bardziej atrakcyjne dla komarów, bo wtedy osoba, która wypiła piwo, częściej jest atakowana przez komara, bo komary chyba lubią alkohol, lubią piwo. No słuchajcie, zróbmy to dla własnego zdrowia i dla komarów. No bo wyobraźcie sobie takiego komara, który leci i jednocześnie ma helikopter w głowie. To się może skończyć źle i to się może skończyć ochrzanem pani komarzycy.

0: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
1: Sławek, co mówiłeś?
0: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
0: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
6: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
5: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
6: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
7: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas

0: apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Już dzisiaj wielki finał Warsaw Music Festivalu. Przed nami trzeci dzień wielkiej międzynarodowej imprezki na stadionie Legii Warszawa. Za nami m.in. koncert The Black Eyed Peas, a dzisiaj pora na legendę muzyki klubowej, bo za sterami stanie sam on.
16: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
15: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. A jak się przygotować do takiego imprezkowego wieczoru?
16: Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
15: Na koncercie Armina van Burena Eska będzie się bawiła razem z wami, a jeśli nie możecie tam być, polecam zaglądać na Instagrama Eski, bo tam wszystko wam pokażemy. Ale tego pana możecie w Radiu Eska słuchać regularnie. Armin van Buren, przypominam, przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program Eska Live Remix od godziny 20 w każdy piątek. Najpierw słuchacie najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, no a potem po rozgrzewce, po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buren i gra swoje kultowe show Estate of Trance. Co tydzień ma dla was nowe show na antenie Radia SK. Po nim na naszej antenie pojawiają się znani producenci jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. SK Live Remix możecie słuchać non-stop w eskowej aplikacji na smartfony, a w Radiu SK teraz non-stop mamy weekendowy chill. Razem odpoczywamy w tę sobotę. W tej godzinie obiecuję zagram numer, który zna już cały polski internet, który zrobił wiele dobrego, bo zagram Łatwoganga, który spełnił marzenie małej Mai chorej na raka. Wszystkie marzenia na pewno w tej godzinie w Radiu SK. Punktualnie 15. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

I to jest idealny numer w drodze na sobotnie zakupy z rodziną. Dr. Dre z hitem Zawsze na czasie. No właśnie, a rodzinne zakupy w Galerii Handlowej mogą zakończyć się rodzinnym wypadem do kina. Przez cały ten weekend Radio SK ma dla was zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5. No w końcu się doczekaliśmy kolejnej części tej kultowej produkcji. I to jest film, który chętnie obejrzę.

0: myślę i dzieci, i dorośli, a czasami dorośli też są dziećmi. Ja właśnie o to chcę was teraz zapytać, w jakiej sytuacji wy albo wasza druga połówka zachowuje się jak dziecko? Bo czasami są takie sytuacje, że możecie powiedzieć, no normalnie jak dziecko się zachowujesz. No to jest wbrew pozorom całkiem dobra cecha. Każdy ma w sobie kawałek dziecka, prawda? Więc teraz mi udowodnijcie, że wy albo wasza druga połówka czasami jesteście dziećmi. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. 4 zaproszenia na Toy Story 5 czekają. A jeśli chcecie już teraz wejść do świata Toy Story, do świata zabawek, to odpalajcie SK-ową aplikację na smartfony, bo tam cały czas gra SK Toy Story Radio. Jedyne takie radio w Polsce, które gra hity z disneyowskich produkcji i w którym programy prowadzą zabawki. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert.

0: stacji i w którym programy prowadzą zabawki. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert.

0: W Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy ekspres los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: Hi guys, hi listeners of Radio SK, I'm Damiano David.
1: A, widzicie, jaki kulturalny? Damiano David w Radio SK, gramy hity na czasie i czasami się zachowujemy jak dzieci. Zapytałem was, kiedy wy albo wasza druga połówka zachowuje się jak dziecko i no i mogłem się domyślać, że łatwiej wskazać, kiedy druga połówka się zachowuje jak dziecko. Zwłaszcza jeśli chodzi o męża, prawda, Monika?
2: Cześć, mój mąż zachowuje się jak dziecko zawsze, kiedy go proszę, aby coś zrobił. Wtedy słyszę, zaraz. Później. No przecież zrobię. No jeszcze chwila. Brakuje tylko, żeby jeszcze pod pełnuszkami.
1: No dobra, Monika, przyjmujemy to z godnością jako faceci, ale jak my was zapytamy, dlaczego mamy to zrobić, to słyszymy, bo tak. Kto tu jest dzieckiem? Radio SK. Wszyscy jesteśmy dziećmi, dlatego Monika, lecą do ciebie teraz 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.

0: zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hybę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
9: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Presale w Wojaz już trwa. Teraz dla klubowiczów.

0: Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyage i na voyage.pl.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: I po reklamie.
2: Esko.

Co za numer, co za połączenie. Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy hit na czasie. I co za miły gest ze strony naszej słuchaczki. Monika przed chwilą zgarnęła bilety na Toy Story 5, ale słuchajcie, przed chwilą też napisała, że jednak nie da rady wybrać się do kina i chętnie komuś z was te bilety odda. A to są aż 4 bilety, także może być fajne wyjście z ekipą do kina w dzisiejszy wieczór. No to słuchajcie, proszę bardzo, droga wolna. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonajcie naszą słuchaczkę Monikę, dlaczego jej bilety powinny trafić do was. Nagrywajcie się i po 16 komuś z was niespodziankę zrobimy.

0: Autopromocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Pokaż dzieciom świat, który znają tylko z bajek. Odwiedźcie ten weekend zamek w Melsztynie. 9. Biesiada Rycerska to żywa historia. Widowiskowa bitwa o zamek oraz pokaz powitania króla Stefana Batorego w Rzeczpospolitej. Na dziedzińcu obrzęd kupały, noc świętojańska, taniec ognia oraz pokaz laserowy Magia Melsztyna. Szczegóły na stronie Urzędu Miejskiego w Zakliczynie. 9. Biesiada Rycerska już w ten weekend. Zaprasza burmistrz miasta i gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

0: taniutki! 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch! A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Jungle! 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch! Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości

0: Ci 100 zł.
1: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
0: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
2: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
3: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: SK Tarnów. Na czasie.
9: Michał Reszczyński. To doskonała okazja, by odkrywać region z perspektywy roweru i zdobywać wiedzę o bezpiecznej jeździe. Przez cały weekend na Pustyni Błędowskiej trwa Małopolska Tour. Jest wiele atrakcji dla dzieci.
10: Również pogadanki w zakresie bezpieczeństwa będzie można porozmawiać o rowerach.
9: Mówi Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Małopolska Tour to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz sportowy regionu. Patronuje Radio SK. A już jutro na Tarnowskich Błoniach festiwal dmuchańców i food trucków. W programie strefa dla dzieci, dmuchane zjeżdżalnie i place zabaw.
11: Muzyką się żyje.
12: Chyba właśnie poznaliśmy kolor lata 2026. To błękit, bo taki jest właśnie tytuł nowej płyty Roxy Węgiel. To bardzo osobisty krążek, nad którym Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej na tym, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
13: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
14: Takiego budowania zaczyna, piosenki tak, po kolei.
13: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
12: Na albumie Roxy znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowi Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe, zapracowane lato, bo zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. SK też rusza w trasę. Czas na kolejny przystanek naszej trasy koncertowej SK Music Tour. W ten weekend jesteśmy w dwóch miejscach w województwie łódzkim. To Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpią dla Was m.in. znane z hitu Chcę Ciebie częściej Maciek Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Tak zapowiada się dzisiejszy wieczór, a jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku dzisiaj wieczorem pojawią się Jamal oraz Messiah, a jutro wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny, także wpadajcie. Na scenie pojawiają się prezenterzy Radia SK. Wstęp wolny jest też na sobotni odpoczynek z hitami na czasie. Za chwilę wyślę kogoś z Was do kina na Toy Story 5, a tymczasem odpoczywamy razem w to upalne popołudnie. Sprawdzam, które miejsce jest aktualnie najcieplejsze w Polsce. Na prowadzeniu Zielona Góra 32,1 stopnia. No to zagrajmy letnie hity na czasie. DJ Snake i Justin Bieber na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I to jest numer idealny do wylegiwania się w cieniu, albo do opalania się na leżaku w ogrodzie, albo na plaży. A za chwilę numer jeden gorącej dwudziestki od Wiktora Dyduły.

0: najwyższe zadanie na tej planecie to dawać radość dzieciom.
1: Dawać radość słuchaczom Radia SK i teraz będziecie świadkami powstania prawdopodobnie nowej przyjaźni, bo na antenie Radia SK witam Monikę. Cześć Monika.
2: Cześć, cześć wszystkich i witam nową znajomą.
1: No właśnie, po drugiej stronie Julia też. Cześć Julia.
3: Cześć, cześć.
1: No właśnie dziewczyny, poznajcie się. Julia to Monika, Monika to Julia.
3: Cześć, cześć. Monika.
2: Cześć Julia.
1: Monika przed chwilą zgarnęła bilety na Toy Story 5, ale przyznała też, że niestety nie da rady się wybrać i chętnie komuś te bilety sprezentuje. No i Julia jest w potrzebie. Julia, opowiadaj, co tam u ciebie się dzieje.
3: Tak jak już nagrywałam na głosówce na Messengerze, no, jestem w ogromnym problemie, ponieważ wczoraj moja przyjaciółka Małgosia, którą serdecznie pozdrawiam, miała 25. urodziny. No i miałyśmy się nie spotykać, może kiedyś byśmy się spotkały przy okazji, ale wyszedł nam mega spontaniczne spotkanie.
1: Ajajaj.
3: A ja biegam po sklepach, szukam prezentu, czas mnie goni i no po prostu no.
1: I przydałoby się coś na szybko znaleźć, prawda?
3: Dokładnie tak.
1: A takie bilety do kina, jakbyście z ekipą sobie poszły, to i będzie fajny prezent i fajnie czas spędzicie, prawda?
3: Dokładnie.
1: I jeszcze za darmo. Monika, co ty na to? Podzieliłabyś się tymi biletami?
2: Ja jestem oczywiście za i dokładam się do życzeń przyjaciółki.
1: Wow.
2: Mojej nowej znajomej.
3: Przekażę od mojej nowej znajomej. No to
1: piękne rzeczy. Słuchacze Radia SK są jak wielka rodzina, jak przyjaciele. No to dziękuję wam, dziewczyny. Julia, dobrej zabawy na filmie.
2: Ja
1: a tobie,
2: życzę
1: Monika
2: właśnie udanej zabawy. No. Miłego wieczoru.
1: Monika, dziękuję za wielkie serce. Zostańcie z Radiem SK, bo za chwilę gramy dalej. Radio
4: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją.

0: 100%. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: Rose z Bruno Marsem w Radiu SK, a teraz będzie muzyczny strzał w samo okienko.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My jesteśmy jak dobry piłkarz, my zawsze trafiamy do waszych uszu, wiemy co wam się spodoba. Zawsze w Radiu SK grają najlepsze nowości i teraz poczujecie atmosferę piłkarskiego święta. Mimo że nie jesteśmy w USA, to się możecie poczuć jakbyście byli w Ameryce na mundialu, bo przed wami jedna z oficjalnych piosenek tegorocznych Mistrzostw Świata w nogę. I na naszej antenie pojawi się właściciel legendarnego głosu nie do podrobienia. To oczywiście Andrea Bocelli, który nagrał piosenkę tegorocznego mundialu razem z Davidem Guettą, z Megan Thee Stallion i z EJ. EJ to jest artystka, która wystąpiła w filmie K-popowe Łowczynie Demonów, jest współautorką wielkiego hitu Golden, a teraz wspólnie między innymi z Andrea Bocelli nagrała piosenkę na mundial. DNA More Than A Game już teraz w Radiu SK. Na mundial nie awansowaliśmy, ale mundialowych hitów posłuchać możemy, prawda? A wy możecie poczuć mundialowe emocje na własnej skórze? Za chwilę powiem jak. And I

0: jak i Cup kompletujemy naszą łezkową drużynę, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym razem ze Sławkiem Peszko. Nagroda główna to 10 tysięcy złotych, ale zanim tam się dostaniecie, to musicie wpaść na sk.pl, za darmo się zgłosić, no i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. W piątek Michałowi się udało.
1: Czy to jest ten moment? Czy jesteś gotowy na spotkanie ze Sławkiem?
2: Bardziej gotowy być nie mogę.
1: No to uwaga.
3: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
2: skład.
4: Bardzo dobra odpowiedź!
5: Mamy to!
0: A jeżeli wy też chcecie być w składzie, to wpadajcie za darmo, zgłaszajcie się na sk.pl i walczcie o 10 tysięcy złotych.
6: SK Karniakika. Zgłoś się na sk.pl.
7: Autopromocja.
8: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
9: czy 100 metrów od sceny.
10: Festiwale mają swój...

Eminem i jego hit zawsze na czasie w Radiu SK. Za nami też mundialowy hit, a przed nami wielkie piłkarskie emocje. Ja wcale teraz nie mówię o mundialu, mamy dla was jeszcze lepsze piłkarskie emocje. Bez wstawania w środku nocy, bez wylatywania za ocean. My dla was mamy SK

0: Taka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
6: To w euro!
5: Mistrzowskie okazje w grze!
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce.

0: 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Django. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
7: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Tarnów Krakowska 118, Nowy Sącz Magazynowa 7.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.

I tak się właśnie odpoczywa w sobotnie popołudnie z Radiem SK. Ale Farben, gramy hity na czasie, a to jest, słuchajcie, chyba praca marzeń. Każdy by tak chciał. Brytyjscy urzędnicy w ramach swoich obowiązków grają w grę. Służbowo grają w GTA. I oni to tłumaczą, że grają w tę grę przez internet, żeby obserwować zachowania graczy. I czytam, że to jest w ramach testowania nowoczesnych metod tworzenia polityki społecznej. Czyli słuchajcie, wystarczy nadać czemuś poważną nazwę i od razu można mieć fajną przerwę w pracy. Także następnym razem przerwę na kawę i ploteczki nazwijmy Kolegium w sprawie oceny zasobów ludzkich w firmie.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Pokaż dzieciom świat, który znają tylko z bajek. Odwiedźcie ten weekend zamek w Melsztynie. 9. Biesiada Rycerska to żywa historia. Widowiskowa bitwa o zamek oraz pokaz powitania króla Stefana Batorego w Rzeczpospolitej. Na dziedzińcu obrzęd kupały, noc świętojańska, taniec ognia oraz pokaz laserowy Magia Melsztyna. Szczegóły na stronie Urzędu Miejskiego w Zakliczynie. 9. Biesiada Rycerska już w ten weekend. Zaprasza burmistrz miasta i gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.
7: Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. I aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy. Ulica Krakowska 15, Zgłobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
9: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
12: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
11: Zaraz wszystko wyjaśnię.
13: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
14: Tato, co to za pan?
15: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
14: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
15: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
14: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
15: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
14: To z Tauronem.
15: Jasne, że tak.
16: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Muzyką się żyje.
21: Sezon na wakacyjne rapowe festiwale, czas zacząć. Przed nami Before Festival, czyli dwudniowa impreza w Siedlcach, na której nie zabraknie czołówki polskiego hip-hopu. Dzisiaj na scenie zobaczymy m.in. PZ-a, White'a 2115, Gipsa, Fukaja, Kukona czy Chivasa, a jutro z kolei scenę na Before Festivalu przejmie BDOS, Sokół, Avi czy Bambi. A przed nami kolejne wakacyjne festiwale, zbliża się też święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. No i zagrają wielkie gwiazdy polskiego rapu, jak PZ, Malik Montana, Kaz Bałagan, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla Was bilety. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie

wypełniła tę arenę. Podczas ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragment występu znajdziecie na Eskowym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi, album zawiera piosenki w języku polskim. W czeskim niestety. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. Po koncercie na Wawelu Igo planuje teraz występy w dużych halach koncertowych. Ogłosił trasę Igo na hali. W styczniu zobaczymy go na warszawskim Torwarze, w Gdyni, w Poznaniu i w Katowicach. A jutro o 10.24 wydarzy się coś bardzo pięknego, słuchajcie. To już niedługo, to już jest ostatnia prosta, bo właśnie wtedy zacznie się astronomiczne lato. A tymczasem mamy 2 minuty po godzinie 17 i bardzo letnią pogodę prawie w całym kraju. Więc do tego dokładamy letnie hity na czasie, żeby się fajnie w cieniu odpoczywało. Łukasz Zduńczyk, cześć! Myślę, że ten hicior będzie leciał przy budce z goframi przy plaży. Justin Bieber i Nicki Minaj. To jest Radio SK. Money.

0: I właśnie tak będą brzmiały wakacyjne wieczory z hitami na czasie. Kuba i Kuba w Radiu SK. I tak może brzmieć wasz wieczór za tydzień, jak będziecie jechać przez Polskę eskowym kamperem. Bez żadnych stresów, bez martwienia się o cokolwiek. Będzie tylko czas wolny. Wraca nasza zabawa Eska dowozi kampera. Już w czwartek nasza ekipa dowiezie wam eskowy dom na kółkach pod sam dom, a wy potem zrobicie z tym kamperem, co będziecie chcieli. Pojedziecie, gdzie będziecie chcieli i to za darmo, słuchajcie. Ceny paliwa was nie obchodzą, bo to wszystko na koszt prezesa Radia SK. Zgłaszajcie się, zgłoszenia są darmowe. Wpadajcie na sk.pl i być może za tydzień, w sobotę już będziecie mknąć eskowym kamperem. A czemu mi tu radio nie gra? Czekajcie. O, już za chwilę wracamy do hitów na czasie. Po krótkiej przerwie Zara Larsson. Radio
1: SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie.

0: Nie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Adam Lambert. Za 23 minuty 18. Tak wam gramy w sobotnie popołudnie, a ja mam niezłą ciekawostkę, słuchajcie. Okazuje się, że polska reprezentacja w piłkę nożną nie jest aż taka słaba, jak się niektórym wydaje, bo tylko my potrafimy zatrzymać Leo Messiego. Już wam mówię, o co chodzi, bo się okazuje, że w ciągu ostatnich 10 meczów Argentyny na Mundialu tylko przeciwko Polsce Messi nie strzelił ani bramki, ani asysty. To był ten pamiętny mecz na Mundialu w Katarze, kiedy Wojciech Szczęsny obronił karnego Leo Messiego. I to był ostatni mecz, kiedy Messi nie zdobył niczego w tym meczu. Także słuchajcie, my jesteśmy piłkarską potęgą, no. A to, że nie gramy na Mundialu, to nic, no. Jak ktoś jest w czymś dobry, to przecież nie musi się na każdym kroku tym chwalić, prawda?
1: Radio SK. Reklama.
2: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
3: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
2: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
3: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od

0: urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
1: Ty, gdzie ty ogarniasz takie farby i tynki na robotę?
2: W Sofix. Przecież to największe centrum budowlane w Tarnowie.
1: I to masz od ręki?
2: Tak, to największe centrum mieszania farb i tynków. Różne systemy, renomowani producenci. Wszystko dobierasz na miejscu.
1: I nie tracisz czasu.
2: Dokładnie. A dodatkowo są otwarci już od 6.30. Zanim inni zaczną, ja już mam materiał i jestem na budowie.
3: Sufix. Centrum budowlane dla profesjonalistów i wykonawców. Wszystko w jednym miejscu. Ulica Czysta 5, Tarnów.
4: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
5: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
4: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
6: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.

0: Biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek.

0: Skoro za 5:18, a jej już się kręci w głowie, to znaczy, że grill musiał się całkiem wcześnie zacząć.
1: No i to chyba nie była kiełbaska, ani żeberka, ani karkuleczka. Coś poważniejszego chyba się pojawiło.
0: To była Bletka na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Jeśli wam się coś poważniejszego na ten wieczór szykuje, jakiś grill, albo nie wiem, może na jakieś wesele jedziecie, to Paweł Bogaj się poleca. On tu wam będzie rozgrzewkę robił.
1: Ewentualnie
0: fajną.
1: Możecie mnie zaprosić, ja chętnie wpadnę. 22 kończę imprezkę, więc później mam chwilkę czasu.
0: No to mam nadzieję, że do 22 wytrzymacie. Paweł Bogaj przed chwilą zapytał, jakie mecze dzisiaj na Mundialu.
1: Tam Szwecja, chyba Holandia i Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej.
0: Szwecja, Holandia, czyli gdybyśmy grali na Mundialu, to by był nasz mecz o wszystko.
1: A, sprytne.
0: Zaraz gramy, zaraz imprezka w Radiu SK.

0: out of love. Autopromocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
8: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.
4: SK Tarnów. Na czasie.
5: Michał Reszczyński. Sportowe emocje i solidna dawka ruchu opanują jutro tarnowski rynek. Odbędzie się tam otwarty trening dla mieszkańców. W programie m.in. cardio, ćwiczenia wzmacniające oraz elementy boksu.
6: Dla wszystkich, niezależnie od stanu zaawansowania, nie ma żadnych barier, nie ma podziałów. Zapraszamy wszystkich w niedzielę.
5: Zaprasza organizator wydarzenia Jacek Brzeziński. Start o 11:00. Tymczasem trwają Dni Wojnicza. Przygotowano liczne atrakcje rodzinne. Zaplanowano też koncerty. Już jutro wystąpią m.in. Kasia Stankiewicz czy Mateusz Ziółko.
7: Muzyką się żyje.
8: Już dzisiaj w Polsce zagra legenda muzyki klubowej, producent, którego zna cały świat. Przed nami show Armina Van Burena. To jest gwiazda Warsaw Music Festivalu na stadionie Legii Warszawa. A dzisiaj wielki finał tej imprezy i to będzie coś wyjątkowego.
9: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina Van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem Van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
8: A mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Na scenie pojawi się też legendarny zespół Black Eyed Peas. Jeśli przegapiliście koncert, polecam zajrzeć na eskowego Instagrama. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt. Wiktor Waligura i jego cztery pory roku na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty, a na miejsce drugie waszej ulubionej dwudziestki skoczył Kygo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Khalidem, a ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a SK będzie miała dla was bilety na to właśnie wydarzenie. Podium gorącej dwudziestki zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie czeka na was oczywiście na sk.pl, tam też głosujecie na ulubione hity, no i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 18:00. Zapraszam.

Zapraszam w imieniu Micha Sopkowskiego, a tym razem kierunek województwo łódzkie. W ten weekend nasza muzyczna trasa koncertowa SK Music Tour dotrze do dwóch miejsc w tym właśnie regionie, to Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpi dla Was m.in. znany z hitu Chcę Ciebie Więcej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Tak zapowiada się dzisiejszy wieczór, a jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku dzisiaj zagra Jamal oraz Messiah, a w niedzielę wystąpi Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny, więc zapraszam gorąco. Imprezka. 3,5 minuty po godzinie 18 zaczynamy imprezkę, a na tej piłkarskiej imprezce za godzinę rusza mecz Holandia-Szwecja, później 22 Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej. No wybór jest prosty, dzisiaj kibicujemy Holendrom oraz panom z Wybrzeża Kości Słoniowej. Paweł Bogiej, zapraszam na hity na czasie. I zapraszam na imprezkę. Sombr na początek.

0: świecie to wszędzie jest tło.
1: Tak, ona Fido i Tamagotchi w Radiu SK już prawie 14 minut po godzinie 18. Ciekaw jestem, czy panowie się pogodzą i nagrają kiedyś jeszcze wspólny kawałek. No liczę na to. Wyczytałem, słuchajcie, jutro, w niedzielę 21 czerwca, dokładnie o godzinie 10.24, być może niektórzy jeszcze będą spać, nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata, tak zwane przesilenie letnie. I co to oznacza? To jest najdłuższy dzień i najkrótsza noc w roku. Wszyscy wiedzą, że warto rozpocząć lato z przytupem, warto zrobić coś spektakularnego, a więc zbieram wasze pomysły na to, jak dobrze rozpocząć lato. W taki spektakularny sposób, żeby wszyscy później wracali właśnie do tego rozpoczęcia lata. Może ktoś chętny zorganizować na przykład galę MMA w swoim ogrodzie? Myślę, że to jest fajny pomysł. Po 19 rozdam za najlepsze pomysły kody do kina na Toy Story 5. Nagrywajcie się już teraz na Messengerze, jak spektakularnie można rozpocząć to lato 2026. Jak ktoś woli zadzwonić, proszę bardzo, 664-402-302. Ale tutaj uprzedzam, trzeba będzie poczekać i mogą być kolejki jak na Sorze. I nie ma żadnych pokoików VIP, trzeba poczekać, 664-402-302. A jak spektakularnie rozpocząć lato, dajcie znać, może włączyć hity na czasie, Jungle już teraz.

Na spokojnie można bioderkiem i do lewej, i do prawej. A co się będziecie wstydzić? Enrique Iglesias, Sean Paul, Bailando. Z tego co wiem, to się dobrze do tego baciaty tańczy. Chodziłem na zajęcia, to wiem. A przy okazji, słuchajcie, czytam, że nowy jacht Roberta Lewandowskiego pojawił się już w Gdyni. Na TikToku trafiło takie nagranie, w którym widać najprawdopodobniej, jak wygląda ten luksusowy katamaran piłkarza. I muszę przyznać, wygląda. Branżowe media też szacują wartość tej spersonalizowanej jednostki pływającej i powiedzieli, że to jest około 33 miliony złotych. Tyle Robert wydał na ten jacht. Okazuje się, że w Polsce na takie coś stać tylko Lewandowskiego. No i lekarzy.

0: pretendentów do zostania hitem tego lata. To oczywiście Bauzaj Magnetic, 34 minuty po godzinie 18. SK Karniaki Cup. Zróbcie teraz głośniej, słuchajcie. Na naszej stronie internetowej czeka na was dźwięk, a ja wam ten dźwięk już teraz zagram.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No właśnie, stadion. I jakie słowo zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, wpadajcie już teraz na SKPL i zgłaszajcie się do zgarnięcia w wielkim finale już 4 lipca na PG Narodowym, nawet 10 tysięcy złotych. No a gospodarzem tej zabawy jest Sławek Peszko. Jeśli jesteście chętni na karniaki właśnie ze Sławkiem, SKPL.

0: Zgłaszajcie się już teraz.
1: SK Karniarki.pl.
0: A kolejny finał już w poniedziałek rano.
2: Reklama.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
1: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Fabryka czekolady w Niemczech na terenie Mulhausen poszukuje pracowników do pracy sezonowej. Mile widziani pracowici studenci oraz studentki. Praca bez ograniczeń wiekowych. Oferujemy łatwe do nauczenia zadania bez wyjątkowych wymagań. Odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 669 298 996.
6: I po reklamie.

Arisa. Ta pani napisała akwarię dla Dody. Pozdrawiamy gorąco. Ten kawałek to odkochaj. Polecam sprawdzić. 11 minut zostało nam do godziny 19. Mam do rozdania bilety do kina na najnowsze Toy Story 5. Proszę się zgłaszać.

0: po to, by przebalować troszeczkę noc, a jutro druga tura wyścigu w warszawskiej lidze żeglarskiej na Zegrzu.
1: No pięknie się nasi słuchacze bawią. Ktoś jeszcze?
2: Halo, halo, cześć, Zaneta. Ja chciałam powiedzieć, że jutro w poniedziałku zaczynam urlop, więc jak lato przywitać, jak nie urlopem, 2 tygodnie. No, buziaki, pa.
1: Buziaki i zazdraszczamy. David Guetta teraz.

kawałeczkiem wpadnie do nas. Kawałek nazywa się Forever. No i pojawi się za chwilę, już po 19. No i za chwilę też mecz. Ja już się nie mogę doczekać.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurczybłydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
10: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
9: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
11: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
12: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
13: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
14: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
13: Czekamy na pierwszy gwizdek.
14: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
0: To będzie ostatnia reklama.

0: Jak cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki? Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć u nas w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwszy wspólny numer, nie jest wspólna piosenka, ale to jest pierwszy kawałek, który udało się wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
4: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
5: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
4: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
5: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
3: No a single Później Ci Opowiem to jest kawałek z nadchodzącej płyty właśnie Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera już 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra m.in. w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Po 3 latach pracy nad czas pochwalić się tym, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit, no i jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze, no i skupić się przed żywej muzyce.
6: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
7: Takiego budowania piosenki po kolei.
6: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
3: No a na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej. To w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowej piosenki, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy Węgiel ma przed sobą bardzo koncertowe lato. Zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. No, Skoli mi tak powie, że to mało. Dwie i pół minuty po 19:00, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jutro, 10:24, nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata. Pytanie do was, jak dobrze rozpocząć lato? Czekam na wasze spektakularne pomysły. Głosówki na SK-owym Messengerze, tam się zgłaszajcie. Paweł Gogaj, zapraszam. Jak dobrze rozpocząć lato? Może ja sobie na poniedziałek wezmę wolne. O, szef dzwoni. No to może zagram hity, a wolnego nie będę brał.

0: teraz lecimy z Szwecja, Holandia. I my byśmy mogli być na miejscu Szwecji teraz, a nie jesteśmy.
1: To wiadomość od Adriana. Rzeczywiście, Holandia, Szwecja. A chyba dobrze, że nie jesteśmy na miejscu Szwedów. Dostają 1-0 na razie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Nie wiem jak wam, ale mi tam Szwedów w ogóle nie żal. Ale teraz czas na nowość, słuchajcie. Tak jak już powiedziałem, będzie nowość. Aben przychodzi z nowością. Po tym sukcesie z kawałkiem Hearts powraca z kolejnymi nowościami. Tytuł to Forever. No jeśli chodzi o muzykę, no to jest coś fajnego, wakacyjnego. Jak zamkniecie oczy, słuchając tego kawałka, to uwaga, możecie poczuć się, jakbyście teraz siedzieli w samolocie i lecieli na jakieś zagraniczne wakacje. A jak mi nie wierzycie, no to jest okazja, proszę się przekonać. Radio SK. Aben Forever w Radiu SK.

0: No Holandia, proszę się nie zatrzymywać, 2-0. 2-0, Szwecja przegrywa z Holandią na mundialu i bardzo dobrze, bo tam Szwedzi nas wyrzucili, wiecie o co chodzi. 664-402-302, cały czas przyjmuję wasze telefony, poczekajcie, zerkam. No nie no, linia jest odblokowana, proszę dzwonić. Pytanie było proste, jak można w spektakularny sposób świętować rozpoczęcie lata? To już jutro, 10.24. Zapiszcie sobie w kalendarzach, niech wam budzik obudzi rano, 10.24. Jutro nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata. Proszę bardzo, jak zacząć lato z przytupem? Halo, halo, kto teraz?
1: No ja przytupem 13 lat temu, to cały 21 czerwca rodziłam mojego młodszego syna, więc wszyscy pamiętają datę, więc...
0: To był podobno bardzo długi poród. Tak wyczytałem w Google'ach. Dajcie znać, 664-402-302 albo eskowy Messenger, jak grubo, w spektakularny sposób można rozpocząć to lato. A ja wiem, że wy macie fajne pomysły.

0: to jest pani Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls w Radiu SK. Już prawie 32 minuty po godzinie 19. No i muszę przyznać, że worek z głosówkami na eskowym Messengerze rozwiązał się, proszę bardzo. Teraz Adam.
1: Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mój najlepszy przyjaciel Maciej ma swoje 18 urodziny. Chciałbym go bardzo pozdrowić na antenie oraz poprosić was, żebyście go również pozdrowili i obiecujemy wam, że dzisiaj będziemy się na imprezie bawić do Radia SK.
0: No i prawidłowo pozdrawiam oczywiście 100 lat dla twojego kumpla, ale pozdrawiam też Michała i Martę. Oni podobno dzisiaj wpuścili znajomych do nowego wyremontowanego mieszkania na parapetówkę. Marta, Michał, co wy, nie wiecie, że takie rzeczy robi się przed remontem? No i się pochwalę, też mam zaproszenie, też tam idę.
2: To promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Fabryka czekolady w Niemczech na terenie Mulhausen poszukuje pracowników do pracy sezonowej. Mile widziani pracowici studenci oraz studentki. Praca bez ograniczeń wiekowych. Oferujemy łatwe do nauczenia zadania bez wyjątkowych wymagań. Odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 669 298 996.
3: I po ramię.

0: want a lady in the street, but a freak in the bed. I wszyscy.
1: Dzisiaj będzie bardzo dobra impreza. Widzicie, że sami powtarzają i potwierdzają, co się będzie działo.
2: Zabawki się skończyły, ekrany wygrały.
1: No właśnie, zabawki się skończyły, ekrany wygrały. Czy to prawda? Monika ze mną, cześć.
3: Hej.
1: Monika, gdzie ja cię dzisiaj złapałem? Co ty porabiasz przez tą piękną, słoneczną sobotę?
3: Teraz jestem w domu i szykuję się na imprezę.
1: Wow, czyli ty dzisiaj imprezą. A co to za impreza? Jakieś party? Co ty?
3: Dni naszego miasta.
1: Okej, okay. A czy Skolim tam gra?
3: Nie, Skolim akurat nie.
1: To dziwne, nie? Bo on bardzo dużo tych koncertów potrafi ogarnąć w ciągu jednego dnia.
3: Moja droga... Ale wiedziałam, że Strefa Eski tam jest.
1: A, jest, bardzo. A to skąd ty do mnie dzwonisz?
3: Z Duńska Wola.
1: A, no to my tam jesteśmy, moi drodzy. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, którzy się tam bawią. Monika, to tak na szybko, zanim jeszcze będziesz imprezować i nie będziesz w stanie mi odpowiedzieć, powiedz mi, dlaczego te kody powinny polecieć do ciebie? Tak w trzech słowach, szybko.
3: Dlatego, że za tydzień mój mąż ma urodziny, no i oprócz tego Dzień Ojca w przyszłym tygodniu.
1: A właśnie, to ja też muszę coś kupić tatusiowi. No dobrze, no słuchaj, no ja nie będę cię tutaj długo trzymał w niepewności. Mam dla ciebie kody do kina na najnowsze Toy Story 5.
3: Wow, dzięki wielkie, ale się dzieciaki ucieszą.
1: A mąż też się pewnie ucieszy, co?
3: No raczej.
1: No i pięknie, to męża rozumiem też zabierasz?
3: No wiadomo.
1: Czyli ty, mąż i dzieciaki? A popcorn tak. Będzie czy nie?
3: No będzie, karmelowy.
1: O, no widzicie państwo, jak się ludziom do...

Run, David Guetta, Alok, Run, Run, Run w Radiu SK, w Radiu SK, Run, Run, River, taki dokładnie tytuł tej piosenki. Za chwilę 20, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Teraz jeśli podróżujecie autem, to uwaga, mam bardzo dobrą informację, benzyna, benzyna i diesel podobnie w dół. To jest się z czego cieszyć, od poniedziałku ma być taniej, no i z jednej strony ma być taniej, a z drugiej strony

0: Reklama.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przed nami 10. edycja Rap

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
2: To co, macie ochotę się zabawić? Tarnowskie kluby przygotowały na dziś mnóstwo dobrych imprez. Z tej strony Michał Raszczyński. Trwa szalony weekend w Blue Velvet. Dziś odbędzie się tam koncert Menelaos. Będzie gorąco. W Gold Angels króluje DJ Dave. Tej nocy parkiet zamieni się w prawdziwy latynowski karnawał. Na dobrą zabawę możecie też liczyć w Alfie. Za konsolą stanie Cordy, który zaserwuje wam same energetyczne sety. Z kolei w piwnicy, przepraszam, odbędzie się freestyle'owa bitwa, a potem karaoke. Więcej w mediach społecznościowych klubów.
3: Muzyką się żyje.
4: Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer, no i zapowiedziała nową płytę. A w Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości i to jest też zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiem kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. No i przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem 1 gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania wspólnie z Vito Bambino oraz Igorem Herbutem. Stworzyła hymn tegorocznej trasy. A męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. No a SK już ruszyła w trasę. Dzisiaj dwa kolejne przystanki SK Music Tour. Jesteśmy w Zduńskiej Woli oraz w Buczku. W Zduńskiej Woli wystąpi dzisiaj m.in. znany z hitu Chcę Ciebie Częściej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku dzisiaj wieczorem pojawi się Jamal oraz Messiah, a jutro wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Wstęp na koncerty jest, przypominam, darmowy. No a przed nami wielkie show Armina Van Burena na stadionie Legii Warszawa. Ten znany na całym świecie producent jest gwiazdą Warsaw Music Festivalu. Dzisiaj ostatni dzień tej imprezy, no i na zakończenie szykuje się naprawdę wielkie show.
5: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina Van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem Van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
4: Mówi pani Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Jeśli nie możecie tam być, to przypominam, zaglądajcie na eskowego Instagrama. A zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rap Stacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli wejściówki właśnie na tą imprezę.
1: Imprezka.
3: Imprezka.
1: Imprezka. Eska.
4: 3,5 minuty po 20. Jakbyśmy awansowali na mundial, to dzisiaj prawdopodobnie gralibyśmy swój mecz o wszystko. Cóż by to była za historia? Ale nie można mieć wszystkiego, mundialu wam nie zaproponuję, ale hity na czasie jak najbardziej. Paweł Bogej, zapraszam! Na początek numer 1 gorącej dwudziestki, czyli Wiktor Waligura. To jeszcze, żeby chociaż na chwilę poczuć taki klimat, jakby nasi Polacy grali. Mam dla was dźwięk.
6: Kochani, nic się nie stało.

0: Ma ewidentnie polskie korzenie. Ed Sheeran, Shape of You, to już za nami 12 minut po godzinie 20. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. Dajcie mi znać, gdzie teraz słuchacie imprezki, gdzie jesteście. 664-402-302. Odblokowałem właśnie linię. Proszę się łączyć ze studiem eskowym, z imprezek. Dajcie znać, gdzie imprezujecie, z kim się bawicie. A może brakuje wam kolegów, a może brakuje wam koleżanek, to też dawajcie znak, a ja tu będę ogłaszał. Proszę bardzo, już ktoś pierwszy dzwoni. Jesteśmy na antenie, halo, halo, tak na szybko, ktoś, pozdrawiamy, ktoś...
1: Siemaneczko, Krzysztof Olsztyn pozdrawia.
0: Pozdrawiam go, a gdzie się dodzwoniłeś, znaczy wróć, gdzie my się dodzwoniliśmy, kto dzwoni i skąd?
1: Ja się dodzwoniłem do Eski, wariacie.
0: Dobrze, a powiedz mi, co ty dzisiaj porabiasz, jak imprezujesz?
1: No z dzieciakami właśnie na garażu grilla tutaj rozpaliliśmy, bawimy się, więc jest pozytywnie.
0: No to pięknie. Kurczę, że ja nie mam dzieci, tak to bym miał co robić. Halo, halo? Ktoś jeszcze?
2: Pozdrawiam wszystkich, którzy są ze mną na parapetówce. Dziewczyny, odpłat. Dobra, dziękujemy. Aleksandra, moją dziewczynę pozdrawiam.

0: Wy czujecie to słońce w tym kawałku? No ja też. Prawie 23 minuty po godzinie 20. Zerkam sobie na mecz mundialowy Szwecja versus Holandia. Jeśli nie możecie oglądać, a kibicujecie Szwecji, to nie oglądajcie. 4-1 w tym momencie, teraz Szwecja rożny. No i nie strzeliła. Ale wiecie co, przed chwilą mówiłem, że dajcie znaka, jak świętujecie, co porabiacie, jak się bawicie dzisiaj w tą sobotnią imprezkę. A że jutro o 10.24 zaczyna się lato, no to zmieńmy trochę klimat. Niech się zrobi przyjemniej. Przypominam, 664-402-302. Mam taki eskowy worek, butelkę do zgarnięcia. Proszę dzwonić. Wasze sposoby, żeby było fajnie. Halo, Kasia.
1: Cześć, tu Kasia. Chciałabym bardzo, bardzo pozdrowić moją siostrę, która dzisiaj kończy 30 urodziny. Właśnie jesteśmy po oficjalnej kolacji i jadę do niej na super imprezkę i mam nadzieję, że będziemy dobrze się bawić i chciałabym jej życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia i miłości jak najwięcej.
0: No to ja też dzięki wielkie, wszystkiego dobrego. To jeszcze może ktoś na szybko? Wszystkiego dobrego oczywiście, siostrze.
2: Idziemy na imprezę. Nie mamy pieniędzy, więc kombinujemy, jak bawić się bardzo dobrze, a ewentualnie zdobyć środki, żeby się bawić bardzo dobrze.
0: Ja tam się nie znam, ale to chyba byli studenci.

0: Stanach, ten stan w Radiu SK, 20:30 na zegarach. No, jeśli chodzi o stan, no to w sobotę to te stany bywają różne. Kiedyś widziałem, pracowałem na barze, to wiem, co się dzieje. Ale słuchajcie, mam teraz ważne informacje prosto z Sejmu. Sejm, nasz polski, przegłosował projekt ustawy w sprawie zakazu patostreamingu. Za nowymi przepisami zagłosowało 419 posłów, przeciw było 19. My mamy komentarz przedstawiciela tej branży. Co o tym myśli? Dziękujemy, panie Alaniku.
1: Reklama. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Tarnów Krakowska 118, Nowy Sącz Magazynowa 7.
2: I po reklamie.

0: Dobrze, cieszymy się twoim szczęściem.
1: Pozdrawiam gorąco, bawcie się dziewczyny cudownie. Zapytałem też pana młodego, co warto zorganizować na taki wieczór.
2: Nie wiem, może jakiś pokaz stripteaserski. Myślę, że to było świetne, każdy by chętnie zerknął.
1: Poważnie, to był pan młody.

0: bałagany Plan B w Radiu SK. 13 minut zostało nam do 21. Czytam, że Lewandowcy brylują na pokazie w Mediolanie. Ania podobno wystroiła się w prześwitującą suknię za 20 tysięcy złotych. Robert kupił sobie prawie za 40 milionów katamarana, no to... Ania mogła się wykosztować 20 tysięcy złotych. Oni brylują na salonach. Ciekawe jestem, jak dziewczyny na Panieńskim się wystroiły.
1: Serdecznie pozdrawiamy przyszłą pannę młodą Paulinę z Gorzowa. Baw się dobrze.

90. minuta meczu Holandia-Szwecja. W tym momencie Holandia wygrywa 5-1 ze Szwedami. No bardzo nam przykro. Ten kawałek jest od Shimzy. Gość tworzy od 15 roku życia. No i sami słyszycie, że naprawdę w produkowanie muzyki on jest dobry. Kawałek nosi tytuł Fire. Fire, jakbyście chcieli. Czeka na was w propozycjach do gorącej 20. Wpadajcie i głosujcie.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
3: SK Tarnów. Na czasie.
4: Michał Leszczyński. To coś dla tych, którzy chcą wzbogacić kolekcję roślin. Na początku sierpnia będzie można wziąć udział w letnim kiermaszu kwiatów i roślin ogrodowych. Każdy znajdzie coś dla siebie. W ofercie pojawią się m.in.

0: krzewy ozdobne oraz owocowe. Targi zaplanowano 8 i 9 sierpnia w arenie Jaskółka Tarnów. Wstęp wolny. Tymczasem do 30 lipca trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Zielony Tarnów. Oceniane będą m.in. ogrody domów jedno- i wielorodzinnych. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta przy Nowej 4. Szczegóły na tarnów.pl.
1: Muzyka się żyje. A tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, no ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment. Mamy ich wspólny numer pod tytułem Później Ci Opowiem. A o czym jest ta piosenka?
2: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas razem.
1: No a podczas wizyty w eskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
3: Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
2: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże.
1: O, Dawid Kwiatkowski, jak zwykle kochany. Wspólny numer Dawida i Margaret, Później Ci Opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A tymczasem w Gdańsku powinien startować koncert Dawida Podsiadło. Polsat Plus Arena to kolejny przystanek stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. No a za tydzień wielki finał. Przypominam, Dawid Podsiadło w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jesienią mamy dostać też nową płytę tego artysty. Pojawiają się w niej single Sezon i Na Błysk, które znacie z naszej anteny. A już za niecałe 3 tygodnie na żywo usłyszymy hit znany na całym świecie. Przed nami koncert zespołu Hearts, autorzy słynnego Wonderful Life, pojawią się na letniej scenie Progresji w Warszawie. To już 10 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski. Będziemy mieli dla was bilety na to wydarzenie. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka. 21:02. Zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Za chwilę zagram wam nowość, która na TikToku nie jest już taka nowa. No ale wakacyjnego vibe'u nie można odmówić tej produkcji. Za chwilę gram hit od Wat Stoi, Paweł Bogej. Zapraszam na imprezkę.

0: Pięknie zaśpiewał, pięknie zagrał. Showman to już za nami, 12 minut po 21. A teraz kawałek, który ludzie znają pod tytułem Siup, siup, hop, ops.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A dokładnie jeszcze raz powtórzę, siup, siup, hops, ops. I to jest do tego, słuchajcie, jeszcze specjalny taniec. Wszystkiego możecie się nauczyć na TikToku. Na YouTubie ten kawałek ma już prawie 7 milionów. O właśnie. Czasami przeglądam sobie też komentarze pod teledyskiem. No i na YouTubie ktoś napisał, to będzie jeszcze w radiu lecieć, zapamiętajcie moje słowa. No i to jest właśnie ten moment. Radio SK. Wad stoja, kolejna noc, gramy to w Radio SK.

można krzyczeć. Tayo Cruz, Break Your Heart w Radiu SK, 21 minut po 21. Proszę zrobić głośniej. Ja tylko przypomnę, na antenie Radia SK mamy dla was SK Live Remix w każdy piątek po 20. Jak skończy się gorąca 20, no to na naszej antenie rządzą się DJ-e znani na całym świecie. Jeśli kochacie muzykę elektroniczną, no to wpadajcie w każdy piątek po godzinie 20. No gramy wam przepięknie. Teraz Alex Warren, może on tak nie gra elektronicznie, ale gra bardzo, bardzo przyjemnie.

0: To teraz, żeby nie pomylić Taylorów, Elizabeth Taylor to tytuł tej piosenki, a Taylor Swift właśnie ją zaśpiewała. 31 minut po 21, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jeśli na imprezach miewacie dziwne pomysły, no szczególnie jak się dobrze bawicie, no to ja mam nadzieję, że nigdy nie przyszło wam do głowy, żeby na przykład napaść na bank. Wiadomo, to jest dość duży zastrzyk gotówki, ale pewien 50-letni mężczyzna próbował, słuchajcie, obrabować oddział banku w Tajwanie, grąc obecnym w placówce nożyczkami. A gościa schwytano, nikomu nic się nie stało, ale wszyscy zastanawiają się, dlaczego nożyczki? Ja wiem, może gość chciał się odciąć od biedy. No albo był fanem wycinanek.
1: Reklama.

0: wszyscy moi znajomi wyjechali do rodziny, więc może przydałoby się, żeby kogoś nowego poznać. Chciałam pozdrowić moją mamę Irenę z Warszawy.
1: Anetko, ja cię pozdrawiam. No, fajnie by było poznać kogoś nowego. Ja się niestety nie mogę zapisać do tego teamu. Ja mam żonę, także nie. Ale jeśli są panowie chętni poznać ciebie, no to proszę bardzo, dzwońcie 664-402-302. Teraz Jacek.
2: Cześć, z tej strony Jacek. Razem z Agnieszką zostawiliśmy z kochanymi dziadkami nasze dziecko na Mazurach. I teraz jedziemy broić coś do Warszawy. Wszystkich pozdrawiam imprezowiczów i całe Radio SK.
1: Nie żeby coś, ale proszę odebrać później dzieci.

0: 2,5 minuty i będzie 22. Przypominam, już w czwartek komuś z was rozdajemy kampera, zgłoszenia jak zwykle na sk.pl. No i życzę wszystkim udanego imprezkowania. Boga i Paweł, kłaniam się. Ależ to jest numer. Bawcie się grzecznie, ja lecę na parapetówkę, papa. Dostałem taką głosówkę od znajomych.
1: Dawaj na parapetówkę, hej, parapetówkę, hej, dawaj na górę.
0: Lecę.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
1: Jesteś takim koczorem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
0: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji. Autopromocja.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.

Nigdy im nie pozwoliłem na pośladane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.